0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra, dobra.
2: Trzymamy, trzymamy. Idź, powodzenia.
1: Dziękuję. Złam sobie kark.
2: Nie, no powodzenia, powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
2: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
2: A ze mną przez pół roku fizyki.
3: Nie, no tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: To tak, jest, na pewno.
3: No chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się oglądał za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
3: Tak? A nie, no to zda.
1: Tak,
3: zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor taką jak ty.
2: Tak,
1: no nie, jak tam było? Jak ci poszło?
2: Jak tam, no co?
1: No gadaj, no.
2: Ojej, gadaj, no.

0: Dziwne sklepowo i sąd, przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie.
1: Archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 6.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Papież Leon XIV zasiadł do wspólnego obiadu z ubogimi diecezji rzymskiej. Spotkanie odbyło się w ogrodach Borgo, Laudato Si, w Castel Gandolfo i było znakiem Kościoła otwartego na wszystkich. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
2: Jak podało Vatican News, do wspólnego stołu zaproszono osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, starszych i młodszych, rodziny z dziećmi, a także samotnych. Papież zrezygnował z oficjalnego przemówienia, powiedział, że jest głodny sprawiedliwości, autentycznej miłości i Kościoła, który przyjmuje wszystkich. Następnie rozmawiał z uczestnikami, wysłuchując ich historii. Zaproszeni nie byli traktowani jako osoby potrzebujące pomocy, lecz jako goście Ojca Świętego. Watykan podkreśla, że wspólny posiłek miał przypomnieć, iż godność człowieka nie zależy od jego sytuacji materialnej, a Kościół powinien być domem dla każdego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Mężczyźni rozeznający powołanie do kapłaństwa mogą zgłaszać się do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jak przyznał ksiądz Krystian Czerski, prefekt seminarium, rekrutacja jest szczególnym procesem. To pierwszy krok na drodze przyszłych kapłanów, dodał.
4: Podjęcie studiów na jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
1: Musimy pamiętać, że formacja wymaga pewnych podstaw życia duchowego oraz spełnienia kilku warunków, zaznaczył.
4: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przychodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzałym mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące i dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
1: Przypomnijmy, rekrutacja trwa do 4 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Coraz bliżej nadchodzi tydzień Świętego Krzysztofa z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca. W kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie samochodów. Zbierane będą także ofiarne środki transportu dla misjonarzy. Jak mówi biskup diecezji na Madagaskarze, Marek Ochlak, to ważne wsparcie w pełnieniu misji głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
5: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
1: Wiernie chętnie wspierają Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafiają na konkretne cele, podkreśla dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej, ksiądz Łukasz Zygmunt.
6: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
1: W ramach programów Miwa Polska w 2025 roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów, które służą misjonarzom.
0: Pochmurny poranek, dzisiaj też sporo chmur na niebie będzie, ale nie jest chłodno. 16 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie. Na pozostałym obszarze, także w Warszawie, 17 stopni. Dziś temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni, zatem będzie bardzo ciepło, ale może padać, niewykluczone są też burze.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
9: Ach.
8: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
9: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
8: Warszawo ma, obudź się ze mną.
9: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
8: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
9: romantyczny Jarek
8: i rozważna Weronika.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Zimą merznie żelatem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
11: W najnowszym sieci raport Wszystkie zbrodnie UPA. Mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: O reklamie.
0: 6,5 minuty po godzinie 6. Rozpoczyna się nowy tydzień pracy. To poniedziałek, 13 dzień lipca. Słońce za chmurami, ale wzeszło już i dlatego jest jasno. O 4.30 zajdzie o 20.52. Już powoli dni stają się coraz krótsze. Dziś imieniny obchodzą Ernest, Henryk i Małgorzata. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. My w tej godzinie będziemy się rozbudzać. Będziemy rozbudzać się poprzez muzykę. Będzie z nami m.in. Savage, Miles Smith i Antonina Krzysztoń, ale także poprzez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Słowo na wieki, słowo na dziś. Fragment Pisma Świętego wysłuchamy już za kilka chwil, a później wysłuchamy dzisiejszej Ewangelii wraz z komentarzem księdza Mateusza Kowalskiego. Rozpocznijmy ten nowy dzień modlitewnie, ale też w skupieniu na tym, co najważniejsze. I o 6.30 połączymy się z Wołominem, z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Warto być z nami, polecam, zachęcam i zapraszam. Jarosław Wydra, dzień dobry.

Prawie 15 minut po godzinie 6. Teraz Słowo na wieki, Słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska. Przeczyta je Robert Pierzchała.

0: proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziecińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choć nawet mnożylibyście modlitwy, ja nie wysłucham. Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie. Stawajcie w obronie wdowy.
1: Dzisiejsze czytanie pochodzi z samego początku Księgi Izajasza. Te mocne słowa, stanowiące wezwanie do nawrócenia, pochodzą z 8 wieku przed Chrystusem, z czasów, gdy Izrael i Juda, dwa królestwa podzielonego narodu wybranego, przeżywały okres względnej stabilizacji i rozwoju ekonomicznego, jednak przy powoli zbliżającym się zagrożeniu zewnętrznym ze strony Imperium Asyryjskiego. Ów czas dobrobytu owocował rozluźnieniem moralnym. Wielu Izraelitów przestało troszczyć się o sprawy Boże, ignorując przykazania, przepisy dotyczące kultu. Prorok nazywa ich bardzo mocno i symbolicznie wodzami sodomskimi i ludem Gomory. Gdyż szerząca się nieprawość przypomina historię opisaną na kartach Księgi Rodzaju. Niemoralna postawa Izraelitów w konsekwencji doprowadzi do upadku jednego z ich królestw. Zanim jednak to nastąpi, Izajasz na sposób właściwy prorokom przestrzega i, używając mocnych obrazów, wzywa do opamiętania. Obmyjcie się i oczyśćcie. Przestańcie czynić zło, ale i zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość. W dzisiejszym Izajaszowym przesłaniu bardzo wyraźnie pojawia się wątek znany także z Księgi Ozeasza, proroka działającego w tym samym co Izajasz czasie. Miłosierdzia pragnę niż krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Rzeczywiście, zamiast ofiar Pan woli czyste serce. Zamiast rozbudowanego kultu chce, byśmy troszczyli się o najbardziej potrzebujących, uciśnionych, sieroty i wdowy.

0: 22 minuty po godzinie 6. Teraz dzisiejsza Ewangelia i komentarz do niej księdza Mateusza Kowalskiego.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
2: Kiedy słyszymy dzisiejsze słowa Jezusa: nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, możemy poczuć zdziwienie. Przecież to właśnie Chrystus jest tym, który przynosi pokój. To On po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród uczniów i powiedział: pokój wam. Dlaczego więc dziś słyszymy o mieczu? Żeby zrozumieć te słowa, trzeba pamiętać, że Jezus nie mówi o wojnie ani przemocy. Mówi o wyborze. O momencie, w którym człowiek spotyka Boga i musi zdecydować, czy pójdzie za Nim naprawdę. Wielu z nas chciałoby wiary, która niczego nie zmienia. Wiary wygodnej, która nie wymaga wysiłku, nie stawia pytań i nie domaga się nawrócenia. Tymczasem spotkanie z Jezusem zawsze coś porządkuje, ale czasem najpierw musi coś przeciąć. Przecina nasze przywiązanie do grzechu, do egoizmu, do fałszywego obrazu samych siebie. Czasem przecina także nasze lęki. Pomyślmy o świętych. Wielu z nich nie spotkało się od razu ze zrozumieniem. Święty Franciszek był uznawany za szaleńca. Święta Matka Teresa przez lata słyszała krytykę. Nawet najbliżsi Jezusa nie zawsze rozumieli Jego drogę. Miłość do Boga niejednokrotnie wymaga drogi pójścia pod prąd. Być może nie doświadczamy wielkich prześladowań za wiarę, ale znamy sytuacje, kiedy trudno przyznać się do swoich wartości, kiedy łatwiej przemilczeć prawdę, niż narazić się na słowa krytyki, kiedy łatwiej dostosować się do otoczenia, niż pozostać wiernym własnemu sumieniu. Jezus mówi dziś bardzo wyraźnie: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie chodzi o to, by kochać rodzinę mniej. Chodzi o to, by Boga postawić na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy wszystkie inne relacje odnajdą właściwy porządek. Może właśnie dlatego dzisiejsza Ewangelia jest tak wymagająca, ale jednocześnie tak piękna. Jezus nie pyta, czy jesteśmy doskonali. Pyta jedynie, czy jesteśmy gotowi na to, by stał się najważniejszy w naszym życiu i czy potrafimy zaufać Mu bardziej niż własnym lękom. Bo dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe życie ucznia. Zastanówmy się, co w moim życiu najbardziej utrudnia mi postawienie Jezusa na pierwszym miejscu i pójście za Nim bez kompromisów.

Hosanna i TGD. Zbliża się godzina 6.30. Już za chwilę przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. W liturgiczne wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta witam was wszystkich, bracia i siostry, obecni w świątyni parafialnej Matki Bożej Częstochowskiej tu w Wołominie oraz wszystkich tych, którzy łączycie się z nami przez transmisję Radia Warszawa. I zapraszam do wspólnej modlitwy, a mszę świętą sprawuję w intencji świętej pamięci Ryszarda Gromka jako kolejną mszę gregoriańską. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu. Święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choć nawet mnożylibyście modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność, sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania, 12 swoim uczniom odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Oto słowo Pańskie. Wśród obfitości tematów, epizodów i myśli tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateuszowej może najbardziej zastanawia nas i niepokoi ta zapowiedź Pana Jezusa: przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową. No, intrygujące jest to zapytanie, to stwierdzenie w ustach tego, którego prorok nazwał księciem pokoju, przy którego narodzeniu aniołowie zwiastowali ludziom pokój, który błogosławił czyniących pokój. Okazuje się jednak, że tak jak w całym Piśmie Świętym, istnieje obok błogosławieństwa pokoju, powiedzielibyśmy, błogosławieństwo niepokoju. Czyli jest to błogosławieństwo dla tych, którzy miłując Chrystusa bardziej niż właśnie ojca, matkę, synową, teściową, potrafią w imię prawdy i sprawiedliwości przeciwstawić się nawet swym najbliższym. Przecież już na początku, tuż po narodzeniu, stary Symeon, trzymając dzieciątko Jezus w ramionach, przepowiedział, że stanie się ono znakiem sprzeciwu. Tak więc błogosławiony ten, kto dla miłości Chrystusa ma odwagę sprzeciwić się swemu otoczeniu. A jeszcze bardziej błogosławiony ten, kto umie to uczynić w duchu życzliwego dialogu, szacunku, zrozumienia, przebaczenia i tolerancji, właściwie rozumianej, ale opowiadając się jednoznacznie po stronie Pana Jezusowej.
I kiedy za chwilę, jak w czasie każdej mszy świętej, usłyszymy przed Komunią Świętą słowa Chrystusa: pokój mój wam zostawiam, pokój mój wam daję, starajmy się zrozumieć, że nie jest to tak zwany święty spokój za wszelką cenę.

Z ufnością przedstawmy nasze prośby Panu Bogu, który zawsze słucha swego ludu i odpowiada na jego prośby. Módlmy się. O dar świętości i wytrwałości dla całego Kościoła, aby na wzór świętych Andrzeja Świerada i Benedykta wiernie prowadził Kościół, prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. O Boży pokój na świecie, szczególnie w miejscach konfliktów i prześladowań, aby miłość Boża przemieniała serca ludzi i budowała jedność między narodami. Ciebie prosimy. O siłę i wytrwałość dla pustelników i osób oddających się życiu kontemplacyjnemu, aby ich modlitwa była źródłem duchowego wsparcia dla świata. Ciebie prosimy. O błogosławieństwo dla pielgrzymów udających się do sanktuariów maryjnych, którzy już wkrótce wyruszą z naszych parafii, z naszych diecezji i tych, którzy już trwają, na przykład nasi parafianie, którzy na Camino do Santiago de Compostela, aby ta wędrówka umocniła ich we wierze i przyniosła im obfite duchowe owoce. Ciebie prosimy. O wieczne zbawienie dla naszych bliskich zmarłych, szczególnie polecanego w tym świętej Ryszarda Gromka, aby zastawieńcy świętych Andrzeja Świerada i Benedykta mogli oglądać chwałę Boga w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. O dar wytrwałości i pokoju w naszych sercach, abyśmy każdego dnia znajdowali czas na modlitwę i pogłębienie relacji z Bogiem. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który powołujesz ludzi do świętości, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas prostą drogą ku Twojemu Królestwu przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Składając dary na Twoim ołtarzu, prosimy Cię, Boże, daj nam takie uczucie pobożności, jakim obdarzyłeś świętych Andrzeja i Benedykta, abyśmy z czystą duszą i gorącym sercem

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana i Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Andrzejem Świeradem i Benedyktem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków, pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. I nam dzisiaj. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyś zawsze wolni od grzechu i bezpieczni, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Powiedz tylko słowo. Ciało Chrystusa, nie mnie strzeżasz. Krew Chrystusa.

0: się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam swojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętych Andrzeja i Benedykta zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
2: Pan z wami.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
1: modlą się za nas.

0: Jest godzina 7:03, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: W weekend uczczono pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej. Mocna zapowiedź prezydenta. Tragedia w Tajlandii. Co najmniej 27 ofiar pożaru w Bangkoku. Rusza remont torów tramwajowych na krzyżówce Alei Jerozolimskich i Emilii Plater w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. W Warszawie, Rozdrużu i Domostawie, innych miejscach w kraju odbyły się wczoraj uroczystości upamiętniające ofiary mordów ukraińskich nacjonalistów na Polakach mieszkających podczas II wojny światowej na Wołyniu. W sobotę odbyły się uroczyste obchody 83. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli, będącej apogeum zbrodni wołyńskiej. Tomasz Zielenkiewicz.
2: W Radrużu koło Lubaczowa prezydent Karol Nawrocki podkreślał ideologiczne związki pomiędzy nazizmem i ukraińskim nacjonalizmem. Zapowiedział skierowanie ustawy zakazującej używania czerwono-czarnych flag w polskiej przestrzeni publicznej.
3: I zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Drodzy Państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
2: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w uroczystościach żałobnych w ukraińskiej Ołyce. Mówił, że państwo polskie nie pozostawia nikogo bezimiennym.
4: Ekshumacje, które za naszych rządów się rozpoczęły, postępowały w dużo szybszy sposób, żeby było upamiętnienie, bo przyszłość i wspólnota między Polską a Ukrainą jest konieczna dla kolejnych pokoleń.
2: W świetle prawodawstwa międzynarodowego mordy popełnione przez Ukraińców na Polakach, na Wołyniu, kwalifikowane są jako ludobójstwo.
1: Tymczasem dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w wyniku pożaru baru w Bangkoku. Według świadków ogień wybuchł w pobliżu sceny i bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały bar. Nagrania opublikowane w internecie pokazują płomienie wydobywające się z budynku i uciekających z baru ludzi. Miejsce tragedii wizytował premier Tajlandii Anutin Harnwirakul, który potwierdził, że jeden z muzyków występujących w barze widział wybuch pożaru. Pożar wybuchł przy głównym wyłączniku prądu, potem wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Wszyscy próbowali uciec przed dymem i płomieniami. Wielu osobom nie udało się wydostać, bo pobiegły na tył budynku i próbowały schronić się przed dymem i ogniem w toaletach. Oficjalna przyczyna pożaru jest nadal badana.
5: To się dzieje lokalnie.
1: Skrzyżowanie w centrum Warszawy zamknięte do końca lipca. Dziś tramwaje warszawskie rozpoczynają remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Na tym odcinku będą wykorzystane nowe technologie budowy, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
6: Na Emilii Plater mamy dodatkowe wyzwanie, bo my musimy dodatkowo naprawić izolację przejścia podziemnego. Już sama ta operacja, to wykonanie tej izolacji pochłonie sporo czasu. I żeby zmieścić się w tych 11 dniach, które sobie daliśmy na tą operację, zamierzamy wykonać ten przejazd technologii, którą po raz pierwszy zastosowaliśmy w Warszawie w ubiegłym roku, czyli wielkogabarytowych, wcześniej prefabrykowanych płyt betonowych.
1: Prace na skrzyżowaniu to część remontu trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego. Koniec remontu linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich planowany jest na pierwsze dni sierpnia. Ruszyła piąta edycja Mokotowskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Do udziału w wydarzeniu, które zyskało już swoją renomę, zapraszani są wybitni artyści. Cykl będzie trwał do 19 lipca w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy Rakowieckiej w Warszawie. Pierwszy koncert już za nami, a na kolejne wydarzenia nie będzie trzeba długo czekać, mówi organizator, organista Sebastian Kuczyński.
7: Kolejny koncert w środę, 15 lipca o godzinie 20 w sanktuarium i wystąpi tutaj duo. Duo małżeńskie, pani Małgorzata Trojanowska, świetna sopranistka i jej mąż Sylwester Trojanowski, organista. Zabrzmią dzieła na organy solo, między innymi dzieła Bacha, Surzyńskiego czy operowy nasz polski Moniuszko.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma popularyzować muzykę organową i przybliżać jej piękno szerokiej publiczności. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
0: Pochmurny poranek, może nawet gdzieś tam pokropić, dzisiaj może zagrzmieć, ale ogólnie temperatury nie są niskie.
8: Już kropi nawet, wiesz?
0: Kropi.
8: Mrzawka jest, tak, tak.
0: Także... A widzisz, parapet mnie jak zwykle oszukał, bo jest suchy.
8: Jak ktoś ma włosy puszące się, to dzisiaj jest ten dzień, że się będą puszyć. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 27 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 17.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
8: Migusiem zaczynamy dzisiaj.
0: No pewnie, no to co od razu słuchamy?
8: Poczekaj, muszę się
0: Spiller wsłuchać. Sophie Ellis Bextor.
8: A widzisz, to ty lepiej ich znasz.
0: No Sophie Ellis Bextor znam.
8: A ja znam,
0: osobiście.
8: A ja znam Jarka Wydrę.
0: A ja Weronikę Ostrowską, nawet osobiście.
8: Ja też.
0: Dzień dobry.

0: 13 minut po godzinie 7. W Warszawie w tym momencie bez większych utrudnień przejedziecie. Jedynie ciaśniej robi się most Siekierkowski. Te okolice, jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy.
1: Tu i teraz.
2: Jeszcze 3 tygodnie pozostały do rozpoczęcia pielgrzymiego szlaku. 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza, a w tę wędrówkę wyruszą Małgorzata Kielak.
3: Szczęść Boże.
2: Jadwiga Maciąg.
4: Szczęść Boże, witam wszystkich.
2: Agnieszka Skonieczna.
5: Szczęść Boże.
2: I Marcin Skonieczny.
6: Szczęść Boże.
2: Która to będzie już pielgrzymka z tych 43 edycji? Pani Małgorzato?
3: Ojej, to trudne pytanie. Myślę, że tak jak liczę, docieramy do jakiejś 10., 9.
6: My z żoną tacy przedszkolaki jesteśmy, bo to będzie nasza druga pielgrzymka tutaj z naszą diecezją. Wcześniej chodziliśmy jeszcze przed ślubem, a myślę, że to będzie jakaś tam w kolei 12.
2: Pani Jadwigo?
4: No moja też druga w tym roku z warszawsko-praskiej pielgrzymki.
2: A wcześniej?
4: A wcześniej też długo wcześniej, jeszcze jako młoda dziewczyna z Siedlec wyruszałam, czyli to była pielgrzymka podlaska.
2: Wiele osób mówi, że pielgrzymka zmienia życie. To co takiego dzieje się na tym pielgrzymim szlaku, że to życie zmienia i dlaczego chce się wracać po raz kolejny?
3: Zmienia perspektywę. Pozwala spojrzeć na samego siebie i na drugiego człowieka z zupełnie innej strony. Pielgrzymka jest takim czasem, kiedy konfrontujemy się z naszymi słabościami, zarówno tymi fizycznymi, ale też emocjonalnymi, duchowymi. No, obnaża w pewnym sensie taką prawdę o nas samych i też pokazuje, że w trakcie tej drogi stajemy się zdani na siebie, na drugiego człowieka, który idzie obok, i na Pana Boga. I myślę, że to jest taka zmiana, takie otwarcie oczu i zmiana perspektywy,

0: która naprawdę dużo, dużo pokazuje.
1: Pani Jadwigo, dlaczego pani wraca na ten pielgrzymi szlak?
2: Raz, że mogę, bo jestem już na emeryturze, ale dla mnie pielgrzymka jest takimi rekolekcjami w drodze. Również spotkanie z innymi ludźmi, pomoc czasami innym i nawet właśnie, tak jak Małgosia mówiła, że z tymi słabościami człowiek się mierzy. Czasami wydaje się nam, że już nie możemy, ale jednak z Bożą pomocą zawsze jest dużo, dużo łatwiej i po prostu nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła iść, dopóki jeszcze zdrowie pozwoli, dopóki siły są. I również namawiam wiele osób innych. Mam nadzieję, że dzieci moje dołączą chociaż na krótkie okresy pielgrzymowania. W zeszłym roku było tak, że syn na pierwszym odcinku dołączył i mówi: mamo, dumny jestem z ciebie, bo nie przypuszczałem, że po 42 latach przerwy dasz radę. Przeszłam całą drogę, ani jednego bąbla nie miałam, więc naprawdę dumna jestem również z siebie, że dotarłam do Matki Bożej. Również te wszystkie nasze intencje też są bardzo ważne. No, mnie pielgrzymka w zeszłym roku bardzo pomogła, ponieważ byłam świeżo po śmierci męża, więc po prostu duchowo niesamowicie zostałam odbudowana. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. To jest naprawdę piękna rzecz dla każdego.
1: Pani Agnieszko, panie Marcinie, bo państwo mają wiele już tych pielgrzymkowych kilometrów w nogach, ale razem jako małżeństwo jedna pielgrzymka, ale w planach już następna, czyli było w porządku.
3: Było w porządku. Dla mnie pielgrzymka to jest taki czas tu i teraz, takie życie tu i teraz. Jakby nie ma nic więcej, nie ma nic innego. Człowiek jakby jest wolny i w myśleniu, i w takim oderwaniu się od tej codzienności, którą mamy. I to jest dla mnie takie ważne.
4: Dla mnie pielgrzymka to taka też kontynuacja naszego życia codziennego, małżeńskiego, bo jest radość, jest ból, jest modlitwa, jest też wyciszenie, też są i pogodne wieczory, zabawa. I to kroczenie zarówno z moją żoną, jak i teraz dołączy nasza córka Basia, to taki przykład naszego życia, że te wszystkie elementy można połączyć. I pielgrzymka jest to takim kwintesencją życia, naszego życia, tego wędrowania, naszego celu, jakim jest właśnie kroczenie w kierunku nieba do Matki Bożej na Jasną Górę.
1: Tegoroczna pielgrzymka wyrusza w trzech grupach: rodzinnej, młodzieżowej oraz świętej Rity. No, po nazwach jesteśmy w stanie domyślić się, kto będzie pielgrzymował w danej grupie, ale czym to pielgrzymowanie różni się od tylko bycia, nie wiem, z rodziną, wśród młodzieży i tak dalej? Czy to jest zupełnie inna atmosfera? Co innego się dzieje? Jak to wytłumaczyć?
3: Myślę, że jesteśmy wśród ludzi na pielgrzymce. Jesteśmy wśród ludzi, którzy myślą podobnie jak my, dla których Pan Bóg jest ważny, i to są takie rekolekcje w drodze. Trochę to też odbieramy w ten sposób, że z kim byśmy nie rozmawiali, jest taka atmosfera po prostu ciepła, radości, miłości, i to niezależnie od tego, w jakiej grupie idziemy, czy niebieskiej, zielonej, czy czerwonej. Czasem nazwy mogą być też mylące, ponieważ my mężem idziemy w grupie zielonej, czyli tej młodzieżowej, ale to jest taka grupa młodzieżowa i młodzi duchem. I my myślę, że tu się odnajdujemy. A z kolei Gosia w grupie rodzinnej.
0: Dokładnie tak. Tutaj ja tak też uzupełnię, że w zasadzie te grupy, one są, ale nasza pielgrzymka charakteryzuje się też tym, że jest bardzo kameralna, i mimo tego podziału, tak naprawdę jakby dyscypliny, zgodnie z którą każdy idzie w swojej grupie, natomiast postoje, noclegi spędzamy razem, i tak naprawdę to jest czas integrujący całą pielgrzymkę, wszystkich pielgrzymów, nie tylko w konkretnych grupach. Tak jak moja grupa niebieska z nazwy wynika, że jest rodzinna, tak wiele wspaniałych rodzin chodzi też w grupie czerwonej, w grupie zielonej. I tak, myślę, że te nazwy są potrzebne, nadają jakiś taki charakter, ale tak naprawdę wszyscy idziemy razem, No i wiąże nas jeden cel.
1: Za każdą pielgrzymką kryją się niezwykłe historie. Jest czas, żeby też porozmawiać, żeby podzielić się swoimi świadectwami. Czy są jakieś takie historie, które Państwu szczególnie w pamięć zapadły i pokazują, że Bóg działa podczas tej drogi?
4: Ja mogę się podzielić, że z naszą pielgrzymką idą kapłani z naszej diecezji, ale też zarówno alumni, diakoni z naszego seminarium. I przyznam, że jak rok temu razem byliśmy z żoną właśnie tutaj, pierwszy raz na tej pielgrzymce warszawsko-praskiej, urzekło nas konferencję naszych kapłanów, chociażby księdza Jakuba, który co roku pielgrzymuje do Santiago de Compostela, ale i też taka dojrzałość naszych kleryków, którzy prowadzą i drogę krzyżową, i konferencję. No i to jest to, że możemy się też wzajemnie poznać, a nawet potem w przyszłości spotkać się na parafii, bo jeden wikariusz przychodzi do naszej parafii na przykład, który kroczył z nami na pielgrzymkę.
2: No, w naszej grupie czerwonej w tym roku dołączy również z parafii Marii Magdaleny, mam nadzieję, część osób i będzie większa grupa jeszcze niż w zeszłym roku. W zeszłym roku szedł z nami parafianin, który poszedł do seminarium, jest w tej chwili klerykiem, więc również wszyscy diakoni, klerycy wiedzieli już, bo już się podzielił tym, a my dopiero dowiedzieliśmy się, jak rzeczywiście poszedł. Także na razie trzymamy mocno, modlimy się za naszego Wojtka. I w tym roku również będzie szedł z nami. No i właśnie te świadectwa diakonów, kleryków, nawet pod kątem powołania, to były piękne rzeczy, które były. Zresztą w naszą grupą szło dużo rodzin z kilkorgiem dzieci. Jedna rodzina z szóstką dzieci, jedna rodzina z piątką dzieci. I to było tak, że ojciec grał na skrzypcach, niósł jedno dziecko z przodu, drugie na plecach. Więc po prostu no, piękne takie nawet dla młodych ludzi świadectwa, jak wygląda rodzina, że tu trud. Oczywiście no, bardzo duża pomoc była w pchaniu nawet wózków, szczególnie w takich miejscach, gdzie trzeba było i pod górkę. Także to takie właśnie też, dla młodych ludzi, świadectwo, jak wygląda właśnie rodzina w takiej drodze.
1: Jeszcze 3 tygodnie, żeby podjąć decyzję i wyruszyć na pielgrzymi szlak. No to co Państwo by powiedzieli osobie, która chce wyruszyć i tak co roku odkłada tę decyzję?
0: Że warto. Że warto, że nawet jeżeli dla kogoś pielgrzymi szlak nie jest może tą drogą rozwoju duchowego, która jest skierowana indywidualnie dla niego, to mimo wszystko warto spróbować. Warto spróbować, żeby przekonać się o tym, żeby też doświadczyć dobra od tych, którzy idą obok, ale też tego dobra, które otrzymujemy od wszystkich osób, które mijamy, które otwierają przed nami swoje serca, swoje domy, często przygotowują dla nas naprawdę przepiękne postoje, noclegi, żeby doświadczyć Boga w drugim człowieku.
1: Czy jakiś hit pielgrzymkowy na tę 43. edycję jest przygotowywany?
3: Jest przygotowywane, ale jeszcze dzisiaj go nie zdradzimy.
1: No dobrze. 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza pod hasłem Pan mój i Bóg mój wyruszy 5 sierpnia. Wcześniej zapisy?
0: Tak, zapraszamy serdecznie. Zapisy będą odbywać się w parafii na Ostrobramskiej od 2 sierpnia do 4 w godzinach od 16 do 20.
1: Małgorzata Kielak, Jadwiga Maciąg, Agnieszka Skonieczna i Marcin Skonieczny byli w naszym studiu. Bardzo dziękuję za obecność i zapraszamy na pielgrzymi szlak.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
2: Jest 7.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Z przyczyn technicznych na szlaku Warszawa-Falenica-Otwock występują utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich linii R7 oraz SKM-ki linii S1. Możliwe opóźnienia, skrócenia oraz odwołania relacji. Dziś rusza remont torowiska tramwajowego na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Trasy zmieniają autobusy linii 117, 131, 520 i 525 oraz nocne ruszające z dworca centralnego. Dziś powiat piaseczyński podpisze umowę na dofinansowanie przebudowy rynku w Górze Kalwarii, rozbudowy szkoły w Suchostrudze i modernizacji obiektów sportowych. 8,5 miliona złotych da samorząd Mazowsza. Od dziś po stołecznych drogach można się przejechać wakacyjnym autobusem. To specjalnie oznakowany letni pojazd, który w tygodniu będzie kursował na zwykłych liniach. W wybrane wakacyjne weekendy będzie można w nim wziąć udział w konkursach dla dzieci. W Warszawie rozpoczęła się 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. W ciągu tygodnia młodzi z Polski i zagranicy rywalizują w zawodach sportowych, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach formacyjnych. Organizatorzy zapraszają także mieszkańców Warszawy do kibicowania i udziału w otwartych wydarzeniach. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dziś pochmurno, może pojawić się słońce, ale to dopiero po południu, a wcześniej może się pojawić deszcz, w niektórych burza? Miejscach już się pojawił i burza też jest możliwa, a temperatura dziś jest wysoka.
5: Maksymalnie na termometrach 27 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 17 to Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Pruszków, Piaseczno i 18 w Radzyminie, jutro maksymalnie też 27.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I mundial. Jaki i Weronika mundial? Zapłakana.
2: Skończył się mundial dla mnie, ja już nie oglądam.
1: Halanda nie ma, Norwegii nie ma, nie ma. Ale jest Krzysztof Flis, który opowie nam w minutę o wszystkich kontrowersjach, które podczas ćwierćfinału miały miejsce, a trochę ich było. Co mecz to kontrowersja.
3: Dzień dobry, ale chyba największa mimo wszystko była w meczu Anglia. Norwegia,
1: no ta,
3: która wypatrzyła wynik tego spotkania, no bo jeżeli drużyna strzela bramkę do szatni, tak zwaną, czyli przed przerwą, tuż chwilę, no to wychodzi już się na drugą połowę z innym zupełnie nastawieniem, niż gdyby się prowadziło do przerwy.
2: Tam był jakiś sznur, tak?
3: Tak, jeżeli są te kamery, ta kamera, która lata, generalnie dla mnie to jest poroniony pomysł, żeby kamera była na sznurku w dobie, kiedy już są powszechne drony, które latają.
1: A to kwestie bezpieczeństwa i tego, co uważa FIFA za bezpieczne.
3: No to lepiej, żeby były wyniki meczów wypaczane.
1: No dobrze, no to tak, Norwegii nie mamy, mamy Argentynę.
3: Anglię, mamy Francję.
1: Hiszpanię i Francję.
2: A wiecie, co ja wam powiem? Że ksiądz biskup Romuald Kamiński, jak z nim rozmawiałam miesiąc temu, to dobrze wytypował tych, którzy dojdą do finałów. Jestem w szoku.
1: No, a bo to pierwsza czwórka rankingu FIFA. To można powiedzieć, że FIFA też tak wytypowała, ustawiając te różne koszyki.
2: Generalnie, ale wiecie, mi się to nie podoba.
3: Tak się stało,
2: ja bym chciała być zaskoczona, bym chciała być. I ja bym chciała, zawsze kibicuję tym, którzy są tacy...
1: Ach, cię boli ta Norwegia, jak cię boli. Krzysztof Flis, dziękujemy.
2: Dobrze, że nie oglądałam tego meczu, tylko spałam.

0: utrudnienia w kursowaniu pociągów. SKM i Koleje Mazowieckie. Szlak Warszawa-Falenica-Otwock i możliwe tutaj są opóźnienia bądź odwołania niektórych składów.
1: Wybrzeże Helskie w tym momencie już stoi w kierunku Alei Solidarności. Ciasno także na trasie S8. Jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, okolice Mostu Grota Roweckiego, korek zaczyna się na wysokości ulicy Łabiszyńskiej. Z Łomianek w kierunku centrum Warszawy jedziecie już w korku. Korek zaczyna tworzyć się coraz większy w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Alejach Jerozolimskich. Jeśli jedziecie w kierunku centrum, postoicie już także na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską i na Sikorskiego, jeżeli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej.

0: Dokładnie, Sanach śpiewa w Radiu Warszawa.
1: A jaki był świat dzisiejszej patronki?
0: Na pewno był to świat, no właśnie, błogosławionej Marianny Biernackiej, błogosławionej, która jest także patronką teściowych.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Marianna urodziła się w roku 1888 w Lipsku nad Biebrzą. Była prostą chłopką, bez szkoły, za to od 16 roku życia z mężem, a następnie z szóstką dzieci i gospodarstwem na głowie. Gospodarstwem, które, gdy została wdową, przejął jedyny z synów, który dożył dorosłości. I choć nadszedł wtedy rok 1939, to dla rodziny Marianny Biernackiej zaczął się czas błogosławiony. Stanisław ożenił się bowiem z Anną Szymańczykówną, a w domu po wielu latach znowu dało się słyszeć dziecięce głosy. Jednak ta sielanka nie mogła trwać wiecznie, bo była przecież wojna, a jak wojna, to aresztowania i pokazowe egzekucje. Dlatego z początkiem lipca 1943 roku do domu Biernackich wpadli niemieccy żołnierze i wywlekli z niego zaspanych Stanisława oraz jego ciężarną żonę Annę. Zanim jednak zdążyli zapakować ich do budy, Marianna wybiegła z domu, upadła do nóg dowódcy i dosłownie ubłagała go, by zamiast synowej wziął ją. I tak oto do więzienia w Grodnie trafiła ona wraz z synem. Spędzili tam niecałe 2 tygodnie, które według zeznań świadków Marianna spożytkowała na modlitwę. 13 lipca 1943 roku zginęła rozstrzelana wraz z synem i 48 innymi mieszkańcami swej rodzinnej wsi Lipsko. A Anna, jej synowa? Otóż ona dożyła późnej starości. Zmarła dopiero w 2014 roku, licząc sobie 98 lat. Zmarła w tym samym domu, z którego zamiast niej do wojskowej ciężarówki wyszła teściowa. Zmarła otoczona dziećmi, wnukami, prawnukami i praprawnukami, ale przede wszystkim wstawienniczą modlitwą swojej teściowej, Marianny Biernackiej, którą Kościół w międzyczasie ogłosił błogosławioną.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Ronan Keating, niech to będzie wspaniały dzień dla nas wszystkich.
1: I zostańcie z nami, za chwilę godzina 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
5: To można przyjemnie się budzić?
1: Jarek!
5: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
1: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
5: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
1: radiowarszawa.com.pl / wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
5: Dziękujemy za każdą wpłatę.
1: I życzymy samych udanych poranków.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Oburzenie po słowach polskiego dyplomaty na Ukrainie. Mówił o, tu cytat, ukraińskich ofiarach państwa polskiego. Eskalacja na linii USA-Iran. Amerykanie ostrzelani w odwecie za ataki na cele irańskie. Powiemy też o remontach w Warszawie, m.in. tych we Włochach i w Wawrze. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nie milkną echa wystąpienia chargé d'affaires Polski na Ukrainie. Piotr Łukasiewicz podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej mówił m.in. o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej.
7: Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej, przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne.
6: Oburzenie wypowiedzią kierownika polskiej placówki dyplomatycznej w Kijowie wyraził europoseł PiSu Tobiasz Boheński.
8: Szkoda, że mamy takich przedstawicieli w dyplomacji i takich polityków jak Koalicja Obywatelska, którzy wpisują się w ten najpotworniejszy antypolski przekaz, jaki został sformułowany jeszcze w PRL-u, że polskość jest czymś złym, że trzeba walczyć z tą tradycją, z tą pamięcią narodową, że trzeba to jak najbardziej wbrew pozorom ohydzić.
6: W weekend w różnych miejscach w Polsce, głównie na Podkarpaciu, trwały uroczystości upamiętniające ofiary mordów ukraińskich nacjonalistów na Polakach mieszkających podczas II wojny światowej na Wołyniu. W Radrużu był prezydent Karol Nawrocki, który upominał się o prawdę i zapowiedział, że zrobi wszystko, aby w Polsce czarno-czerwone barwy banderowskie były zakazane. Przypomnijmy, w sumie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymordowali w czasie wojny około 100 tysięcy Polaków. Większość do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych. Stało się to po tym, jak siły amerykańskie zaatakowały cele irańskie. Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormuz jest otwarta. Przeczą temu serwisy analizujące ruch żeglugowy.
10: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormuz. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy. Od rana wzrosła ona o 3,75%.
6: Informowała Milena Rashid-Szechab.
9: To się dzieje lokalnie.
6: Wakacje to w Warszawie czas remontów. Między innymi we Włochach drogowcy budują pasy do skrętu w lewo i sygnalizację na skrzyżowaniu dźwigowej z parowcową. Do parowcowej kierowcy mogą dojechać między innymi ulicami Globusową, Zdobniczą i Obrońców Pokoju. Od dziś do czwartku nie przejedziemy też ulicą Międzyrzecką w Wawrze. Ulica zostanie wygrodzona na wysokości budynków numer 4 i 6. Utrudnienia są związane z pracami energetyków. Trwają zapisy na 43. warszawsko-praską pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. Pątnicy wyruszą 5 sierpnia, by przez 10 dni wspólnie przeżywać rekolekcje w drodze i dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Więcej Artur Chmielewski.
11: Tegoroczne pielgrzymowanie odbędzie się pod hasłem Pan mój i Bóg mój i będzie okazją do modlitwy, budowania wspólnoty oraz umocnienia wiary. Zapisy prowadzone są w parafii Narodzenia Pańskiego przy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej na warszawskim Gocławiu. Organizatorzy zapraszają wszystkich, zarówno osoby, które pielgrzymują od lat, jak i tych, którzy chcą po raz pierwszy wyruszyć na szlak. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, grup i organizacji pielgrzymki dostępne są na stronie internetowej pielgrzymkarodzin.waw.pl. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: A już za 25 minut wiadomości lokalne w skrócie, na które serdecznie zapraszam.
0: Pochmurno i tak prawie cały dzień pochmurno, ale jak ktoś myśli, że zimno jednocześnie jest, to nie jest.
12: 27 stopni będzie dzisiaj maksymalnie na termometrach w stolicy i w okolicy. 17 o tej porze to Wołomin, Mińsk, Mazowiecki, Piaseczno, Góra, Kalwaria, Warszawa, 18 w Radzyminie. Jutro maksymalnie także 27 stopni i ta tendencja będzie utrzymywać się przez cały tydzień. Pod koniec tygodnia jeszcze cieplej, nawet 30.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: I budzimy się dzisiaj w rytmie rock'n'rolla.
12: Bo dzisiaj dzień dla wszystkich fanów muzyki rock'n'rollowej, ale nie wiem, czy wiesz, Shakin' Stevens, który będzie budził naszych słuchaczy, choć rock'n'rollowo grał, to nie prowadził rock'n'rollowego stylu życia.
0: No i bardzo dobrze.
12: Bardzo spokojnie sobie
0: Bardzo żył. Dobrze, to posłuchajmy tych rock'n'rollowych brzmień od nie rock'n'rollowego Shakina Stevensa. Weronika Ostrowska.
12: Jarek Wydradzień.
0: Dzień dobry.
9: Pobudka, muzyczny budzik.

0: To Kasia Kowalska w piosence Prowadź mnie na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 8. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zacznijmy od utrudnień w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich z przyczyn technicznych na szlaku Warszawa-Felenica-Otwock. Utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich SKM. Kierowcy także, jeśli chodzi o ulice, drogi dojazdowe do Warszawy. Dojazd z południa, trasą S7. Kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji czy też wypadku na drodze ekspresowej S7 tuż przed zjazdem na południową obwodnicę Warszawy. Sporo utrudnienia tutaj. Już od wysokości miejscowości Zgorzała, Nowa Wola się zaczyna korek. Będziemy monitorować tę sytuację.
1: Gość poranka.
0: Przepiękne wydarzenie w Polsce, peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i także jej rodziców. Dzięki temu możemy się z nimi spotkać, możemy ich lepiej poznać, także modlić się przez ich wstawiennictwo o tej peregrynacji, ale także o święcie Matki Bożej Szkaplerznej, które przypada 16 lipca. Będziemy rozmawiać dzisiaj razem z nami siostra Jana Paula od Matki Bożej, karmelitanka Bosa w Nowych Osinach. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: Siostro, ten czas peregrynacji, relikwii i Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, czyli Marii Zeli i Ludwika Martin, to jest chyba niezwykły czas dla całej Polski.
2: Myślę, że tak, zwłaszcza dla naszej prowincji karmelitańskiej, ponieważ w prowincji krakowskiej te relikwie już peregrynowały jakiś czas temu, a teraz ten czas taki wakacyjny to właśnie jest, udało się zorganizować, że i w naszej prowincji te relikwie będą peregrynować. Także na pewno jest to taki niezwykły i bardzo myślę, że bogaty w łaski czas. Tak właściwie to dla wszystkich.
0: Dzisiaj relikwie są w Ełku. Kolejnego dnia trafią także do parafii Niepokalanego Poczęcia w Wigrach, potem Suwałki, ale do Warszawy też relikwie dojadą. Wytłumaczmy może naszym słuchaczom, co to jest takiego peregrynacja, dlaczego to jest ważne wydarzenie.
2: Peregrynacja to jest takie uroczyste przewożenie jakiegoś obiektu kultu, to może być obraz, jakaś figura, czy właśnie relikwie. Na pewno wiele osób pamięta słynną peregrynację, kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która tam jeszcze za Stefana Wyszyńskiego podróżowała po Polsce, potem została zatrzymana i same ramy jeździły. No to jest właśnie coś takiego. I więc też mogą być, no wtedy był obraz, teraz będą relikwie, czyli doczesne szczątki tych świętych. Jest to myślę, że jesteśmy w ciele, więc potrzebujemy też znaków takich cielesnych, namacalnych, więc dlatego też jest w Kościele właśnie przyjęta taka forma kultu świętych właśnie przez peregrynację ich relikwii.
0: A jakie znaczenie ma ten fakt, że ta peregrynacja dotyczy i relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców? Mi się wydaje, że to jest takie niezwykłe wydarzenie. Cała rodzina, można spotkać część rodziny, świętej rodziny, która peregrynuje, którzy są tutaj obecni poprzez te relikwie.
2: Tak, myślę, że jest to szalenie ważne, zwłaszcza we współczesnych czasach. No, mała Teresa jest znana. Ona już też podróżowała po Polsce w 2005 roku bodajże. Jej przesłanie jest, wydaje mi się, że cały czas aktualne, tak samo jak było i wtedy,

0: w ogóle, no tak jest ponadczasowe, bym powiedziała. No niezwykłym wydarzeniem jest peregrynacja jej rodziców, ponieważ jest to drugie beatyfikowane, właściwie kanonizowane już małżeństwo. Pierwsi to byli małżonkowie Quattrocchi. Natomiast państwo Martę właśnie zostali ukazani jako wzór i małżonków, i rodziców. Ich beatyfikacja była w 2008 roku przez papieża Benedykta jeszcze. Natomiast papież Franciszek ich kanonizował na zakończenie synodu o rodzinie w 2015 roku. Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby pokazywać właśnie wzór małżonków, którzy zostali świętymi. Że to nie tylko uświęcamy się w pojedynkę, ale właśnie, że też małżeństwo jako dwoje w jednym ciele, czy też mają swoją drogę do świętości i właśnie razem jako taki wzór jako, no, jako małżeństwo, jako rodzice, jako ci, którzy są jak jedni z nas, zmagają się z różnymi kłopotami, trudnościami na co dzień, że też to jest ich droga do świętości, że małżeństwo też jest drogą do świętości, że nie tylko zakonnice, pobożni mnisi, czy księża, czy no, teraz też coraz więcej jest świeckich osób, ale właśnie, że małżeństwo jest też wspólną drogą do świętości.
1: Święta Zelia i święty Ludwik Martin. Co by było takimi wyznacznikami ich drogi? Jakie rady moglibyśmy od nich udzielić małżeństwom?
0: Myślę, że jest to małżeństwo i rodzice bardzo doświadczeni przez życie. Oni mieli 9 dzieci, z czego 4 zmarła, 2 w niemowlęctwie, 2 trochę później, więc też myślę, że dla małżonków czy rodziców, którzy stracili swoje dzieci, mogą mieć w nich wsparcie i oparcie i takich też orędowników i pocieszycieli, bo oni tego doświadczyli. Doświadczyli mnóstwo różnych trudności, takich zwyczajnych, codziennych, też z wychowaniem dzieci. Jedna z ich córek, Leonia, jeszcze nie jest beatyfikowana, ale jest na drodze do świętości, jako właśnie taka patronka trudnych dzieci. Więc też myślę, że i tutaj oni będą dobrymi orędownikami, właśnie jak sobie radzić z trudnymi dziećmi. Też mi się wydaje, że to też tak naprawdę było bardzo takie przedsiębiorcze małżeństwo. Ludwik miał swój zakład zegarmistrzowsko-jubilerski, a Zelia była koronczarką i tam zatrudniała bardzo dużo osób, które, no koronczarek, pań, które przynosiły te koronki, które ona potem na koniec łączyła w jedną wielką całość, więc też no taka trochę bizneswoman XIX wieku, więc też myślę, że dla osób, które, no po prostu takich osób pracujących w swoich zawodach, też martwiących się o różne sprawy pracownicze, też myślę, że jak najbardziej będą dobrym wzorem, każde z nich.
1: Dzisiaj często rodziny mają problem z tym i na to też skarżą się często rodzice, że trudno jest dzieci wychowywać w wierze, bo świat jest coraz bardziej sekularyzowany, zlaicyzowany, no i raczej odciąga te dzieci od wiary. Czy oni są przykładem też takiego małżeństwa, które potrafiło w trudnych czasach, w których żyli, przekazać wiarę i zaszczepić to źródło wiary w swoich dzieciach?
0: Myślę, że jak najbardziej. No zwłaszcza, że wszystkie 5 córek, które przeżyły, że tak powiem, one wstąpiły do zakonów. 4 do Karmelu, 1 do wizytek.
1: A to może przerażać niektórych rodziców. To może nie módlmy się za dużo, bo wszystkie nasze dzieci pójdą do zakonów.
0: Myślę, że nie. Oni po prostu byli... Pierwotnie Ludwik i Zelia, oni też mieli pragnienie życia zakonnego, ale potem, kiedy jednak no, rozeznali, że to nie jest ich droga i jakoś Pan Bóg sprawił, że trafili na siebie i postanowili być małżeństwem, to też oni zapragnęli mieć tyle dzieci, ile Pan Bóg im da. Więc no, to jest też takie małżeństwo bardzo otwarte na życie. Ale wracając do Pani pytania, myślę, że jak najbardziej, znaczy dla mnie to byli ludzie przede wszystkim autentyczni, szczerze żyjący swoją wiarą. I jakby dzieci to trochę tak, że to bym wyssały z mlekiem matki, że Pan Bóg był w tej rodzinie obecny, był zawsze taki, no kimś bardzo ważnym, że oni to jakby, to był taki naturalny oddech ich domu, nie? Że oni nie musieli jakoś tam na siłę tych dzieci, nie wiem, zmuszać, przymuszać, po prostu oni chodzili do kościoła, więc te dzieci razem z nimi. Tam też było dużo miłości w tej rodzinie, więc też myślę, że no, że to tak samo przez się trochę ten Pan Bóg był obecny u nich w domu i też te dziewczyny były tak wychowywane.
1: Pan Bóg, tak. A Maryja? Co z Maryją? Bo zbliża się też uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, bardzo ważna dla całego Karmelu i rodziny karmelitańskiej. Czy Matka Boża też ważne miejsce w tej rodzinie zajmowała?
0: Zdecydowanie tak. Wiadomo, że i Ludwik, i Zelia nosili szkaplerz karmelitański, też byli w różnych takich stowarzyszeniach maryjnych. Bardzo tak czczona była przez nich Matka Boża Zwycięska, gdzie tam w pewnym momencie, kiedy mała Tereska zachorowała i no już wszyscy tam myśleli, że ona po prostu umrze, bo no, bardzo tak i majaczyła i miała wysoką gorączkę przez wiele dni i tam wszyscy się bardzo modlili, no to właśnie do Matki Bożej Zwycięskiej. No i też jest taka słynna figura Matki Bożej Uśmiechu. To jest właśnie niepokalana, która była, figura niepokalanej, która była w domu państwa Martin. I no, Tereska właśnie już będąc w takim stanie krytycznym zobaczyła, że ta Matka Boża się do niej po prostu uśmiecha i doznała uzdrowienia. Więc to jest też taka żywa obecność Maryi w ich rodzinie. I też myślę, że to jest też takie ważne, że my czasami oczekujemy od Pana Boga jakichś takich spektakularnych cudów, a czasami wystarczy jeden uśmiech, który może dokonać wielkich cudów. I to nie tylko z nieba, ale też i taki nasz, że to czasem właśnie Pan Bóg się posługuje prostymi środkami. I myślę, że to jest też właśnie też takie przesłanie małej Teresy, że czasem nie trzeba wielkich rzeczy, a wystarczą małe, proste środki z tego, czym dysponujemy, żeby mogło się dokonać coś wielkiego.
1: To powiedzmy o tym małym, prostym środku, którym jest Triduum, które odbędzie się u sióstr w Nowych Osinach, w Karmelu. Można wziąć udział w takim przygotowaniu do uroczystości Matki Bożej Szkapleżnej. Jak to będzie wyglądało?
0: Jak najbardziej. U nas to Triduum już jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się dzisiaj. O godzinie 18 będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli dziś, jutro i pojutrze będzie msza o 18 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski, to jest nasz karmelita bosy z takiej półpustelni w Drzewinie. Natomiast 16 w czwartek też msza będzie o 18, wtedy też będzie możliwość przyjęcia szkapleża dla wszystkich chętnych. Więc bardzo zapraszamy, bo to jest też taki, no, taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkapleżnej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że no, może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
1: Czyli tak, zapraszamy od dzisiaj do środy potrwa Triduum, czwartek uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej, ale to nie koniec świętowania w Karmelu w Nowych Osinach. No bo jeszcze peregrynacja relikwii świętej Teresy i jej rodziców. Kiedy to będzie miało miejsce?
0: Oni przyjeżdżają do nas 17 w piątek. Około godziny 19 mają przyjechać. No, oni jadą z daleka, bo z Siemiatycz, więc ufajmy, że zdążą. I potem planujemy także o godzinie 20, byłoby takie nabożeństwo połączone z liturgią słowa, właśnie ku czci świętych Zeli Ludwika Martę. Też będzie wtedy konferencja, którą wygłosi ojciec kustosz, ojciec Kamil Strójwąs, też nasz karmelita. I w czasie nabożeństwa będzie też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, więc zapraszamy szczególnie małżeństwa, ale oczywiście nie tylko, bo całe rodziny, kto trochę nocy może poświęcić. I później od 22 do 24 będzie takie czuwanie przy relikwiach, no, połączone trochę z naszymi pieśniami karmelitańskimi, z ciszą, bo to jest też coś, co jest takie chyba charakterystyczne dla modlitwy karmelitańskiej. Myślę, że każdy będzie mógł się trochę nimi nacieszyć, porozmawiać osobiście ze świętymi. I o 24 jakby zakończy się pierwsza część czuwania, litanią właśnie do świętych Zeli Ludwika Martę. I następnego dnia od 5 rano będzie nasza kaplica otwarta i dostępna, będzie można znowu przyjść i być przy tych relikwiach. O 5.40 będzie jutrznia, też będzie można posłuchać, ponieważ my się wtedy będziemy modliły naszą jutrznią. I przed, no, taki jakby zakończenie będzie o 6.30 uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, i po której nastąpi pożegnanie relikwii i nasza rodzinka pojedzie do sióstr Dzieciątka Jezus do Marek.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie Państwa do Karmelu w Nowych Osinach. Zapraszamy też, żeby zgłębiać duchowość szkapleżną, duchowość karmelitańską. Bardzo dziękuję siostrze za rozmowę. Jak słychać w siostry głosie, bardzo dużo radości, więc czuję, że siostra już się nie może doczekać tej peregrynacji i tych pięknych uroczystości.
0: Tak, myślę, że jest to niezwykłe wydarzenie. Też gdyby ktoś chciał coś więcej na ten temat, to też mógł dowiedzieć się, to też bym polecała stronę www.relikwieteresy.pl. Tam są wszystkie potrzebne informacje też i o samej peregrynacji, ale też i właśnie o rodzinie Martę. I zdjęcia i różne takie, no, myślę, że przydatne i ciekawe wiadomości.
1: relikwieteresy.pl, a zapraszała do Nowych Osin i także, żeby wziąć udział w tej peregrynacji, siostra Jana Paula od Matki Bożej, karmelitanka bosa z Nowych Osin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, z Bogiem, Bóg zapłaci.

0: Reklama.
1: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Po reklamie.
3: 8.31, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Uwaga pasażerowie kolei mazowieckich oraz SKM-ki. Są wciąż utrudnienia na R7 i S1 na szlaku Warszawa-Falenica-Otwock. Możliwe opóźnienia i odwołania pociągów. Prace na warszawskich Włochach. Drogowcy budują pasy do skrętu w lewo i sygnalizację na skrzyżowaniu Dźwigowej z Parowcową. Do Parowcowej można dojechać Globusową, Zdobniczą i Obrońców Pokoju. Od dziś do czwartku nie przejedziemy ulicą Międzyrzecką w Wawrze. Ulica zostanie wygrodzona na wysokości budynków 4 i 6. Utrudnienia są związane z pracami energetyków. W markach rozdają informatory, jak zabezpieczyć posesję przed wizytami dzików. Tak zwane pakiety antydzikowe to odpowiedź na duży problem z tymi zwierzętami w podwarszawskiej miejscowości. W ramach pakietu mieszkańcy dostają też około 1,5 kg środka odstraszającego. Wakacyjne spotkania z teatrem na Pradze Południe. Od najbliższej niedzieli w centrum lokalnym Kamionek będą wystawiane darmowe spektakle teatralne dla dzieci. W repertuarze znajdą się m.in. Czerwony Kapturek, Nowe Szaty Króla oraz Kwiat Paproci. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 9.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Takie zawiesiste dzisiaj niebo, dużo gęstych chmur na niebie i z tych chmur może też pokropić, może dzisiaj też na Mazowszu zagrzmieć. O tej porze 18 stopni w Warszawie, podobnie w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Wołominie i w Radzyminie, 17 w Górze Kalwarii, w Piasecznie, w Pruszkowie, w Mińsku Mazowieckim. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 27 stopni, jutro więcej słońca i maksymalnie także 27.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
5: Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Musisz, Jarek, popracować nad kondycją, jeżeli chcesz pójść na tę pielgrzymkę, to naprawdę.
2: Dystans 500 metrów okazał się dla mnie zabójczy.
1: A wiesz, że na tej pielgrzymce, o której teraz będziemy mówić, to jeszcze do tego trzeba by było dodać nie tylko ciężar plecaka, ale też bycie pomocnikiem osoby z niepełnosprawnością, bo ta pielgrzymka, o której chcemy wam powiedzieć, 35. pielgrzymka, piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych i rodzin na Jasną Górę wyruszy 5 sierpnia o godzinie 6 sanktuarium świętego Józefa na Kole. Jest to niezwykłe połączenie bycia w drodze, szukania też przyjaźni, ale też czucia się użytecznym, bo ja wiem, że tam wiele przyjaźni takich sparowanych powstało. No i jeżeli macie ochotę być jeszcze bardziej niż użyteczni, jeżeli macie kondycję trochę lepszą niż Jarek, to można na taką pielgrzymkę się wybrać.
2: Piesza pielgrzymka niepełnosprawnych i rodzin 5 sierpnia wyruszy, ale już teraz trwają zapisy online, więc już teraz do 31 lipca można się na tę pielgrzymkę zapisywać.
1: A ta pielgrzymka po raz 35 jest to pielgrzymka, podczas której można na swoje życie z zupełnie innej perspektywy spojrzeć i mogłoby się wydawać, że samo pielgrzymowanie to jest już trud, a tutaj na ten trud będzie można popatrzeć z innej strony i, tak jak powiedziałam, poznać przyjaciół na całe życie. Myślę, że warto. Warto. 35. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych i Rodzin na Jasną Górę 5 sierpnia wyrusza, dochodzi 14 sierpnia. Zapraszamy, a hasło tegorocznej pielgrzymki to jesteśmy.

0: Zderzenie czołowe, trasa S7, węzeł Warszawa lotnisko, zablokowany prawy pas wjazdu na S2 i mamy też jeszcze jeden wypadek, zderzenie czołowe na drodze pomiędzy Sochaczewem a Wiskitkami, miejscowość Roztopna, tu ruch jest zablokowany i odbywa się on objazdami.
1: Dojazd z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy na Puławskiej, postoicie dosyć długo i tutaj też kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji przed wjazdem na południową obwodnicę Warszawy. Dajcie znać, jeśli jesteście w tamtym miejscu. My będziemy sytuację monitorować. Ciasno w tym momencie na Wale Międzyszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Postoicie również na Wisłostradzie w kierunku Alei 3 Maja. Na Prymasa Tysiąclecia oczywiście ciaśnie, ale na szczęście nie jest to taki jak zwykle ogromny korek. Od Górczewskiej stoicie do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Na Wawelskiej w kierunku pomnika też stoicie.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać. Radio.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Bengals w Radiu Warszawa i Manic Monday to jest strzał w bingo na tak, jeżeli ta piosenka wypada akurat w poniedziałek.
2: Tak jest.
1: Monday.
2: A motyle zawitają znów do ogrodziska mazowieckiego. One już
1: takie
2: w minionym
1: piękne.
2: Roku się tam pojawiły. Teraz będą znów z okazji 35-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
1: Ale to są takie motyle, które możecie zobaczyć na latarniach. Ogromne motyle LED, które podświetlają grodziskie ulice. No i ja mam nadzieję, że będę miała okazję zobaczyć je na żywo, bo wyglądają naprawdę imponująco i myślę, że tak jak lubimy te wszelkie oświetlenia związane ze świętami Bożego Narodzenia, tak fajnie, że i w wakacje coś takiego się pojawia, także już nie mogę się doczekać, kiedy motyle będę mogła zobaczyć, a jeżeli wy widzieliście, to koniecznie zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam.
2: Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje mazopikniki. Ten najbliższy, już w najbliższą sobotę, zaprasza na ten piknik gmina Nieporęt, a gwiazdą wieczoru muzyczną będzie Kamil Bednarek.
1: Warsztaty taneczne natomiast dla publiczności poprowadzi Rafał Maserek. Impreza odbędzie się w Porcie Nieporęt, ulica Wojska Polskiego 3, początek o godzinie 13 i zakończenie o godzinie 22, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
2: A z wielu atrakcji można skorzystać też w Warszawie. Przygotował niektóre z nich warszawski transport publiczny. I od dziś na warszawskich ulicach będzie można znaleźć specjalnie oznakowany letni autobus.
1: Czyli znowu taki pomysł jak na Boże Narodzenie, tylko tym razem na lato. Jeżeli dorwiecie ten autobus, który specjalnie jest oznakowany, to też prośba o to, żebyście zrobili zdjęcie. A autobusy będą kursowały od godziny 10 do około 16. Linię podamy później. Musicie słuchać uważnie Radia Warszawa.

0: Deep Blue Something i śniadanie u Tiffany'ego. Śniadanie, bardzo ważna rzecz. Za półtorej minuty będzie dziewiąta.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
7: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Minęła godzina dziewiąta, tu Radio Warszawa i wiadomości.
9: Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów zamordowanych w Późnikach. 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie powodem ostatnie upały. Koniec poszukiwań Pumy w zachodniopomorskiem. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić.
10: Dzisiejsza uroczystość będzie pełna niezwykłych emocji, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
11: Dlatego, że ci ludzie i te rodziny czekały na to 80 lat. Zidentyfikowaliśmy szczątki kobiet, dzieci, więc to są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
10: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, Maciej Dancewicz, jednocześnie krewny pomordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie pierwszych ofiar ukraińskich nacjonalistów jest niezwykle ważne dla całej społeczności rodzin późnickich.
12: Późniki czekały na to 80 lat, więc to jest niesamowite, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu.
10: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku.
9: Informował Witold Banach, a dodajmy, że w sumie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymordowali w latach 1943-45 około 100 tysięcy Polaków.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Podczas fali upałów pod koniec czerwca w Europie odnotowano 10 tysięcy nadmiarowych zgonów. Zdecydowana większość, ponad 9 tysięcy, dotyczyła osób w wieku powyżej 65 lat. Specjaliści zwracają uwagę, że ekstremalne upały, które nawieciły Europę pod koniec czerwca, spowodowały zgony głównie na skutek udaru cieplnego lub nasilenia chorób sercowo-naczyniowych i chorób układu oddechowego. Kolejna fala upałów nadciąga do Europy. W Polsce najbliższy weekend pokaże na termometrach ponad 30 stopni Celsjusza. Od poniedziałku znów ochłodzenie.
8: To się dzieje lokalnie.
9: Koniec poszukiwań Pumy w zachodniopomorskiem. Służbom udało się bezpiecznie schwytać zwierzę. Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku powiedział, że zwierzę zostało złapane wczoraj po południu. Oddano w jego kierunku strzał ze środkiem usypiającym. Wczesnym popołudniem gmina Polanów ma w tej sprawie zorganizować konferencję prasową, na której zostanie podanych więcej szczegółów. Na razie nie wiadomo, dokąd trafi zwierzę oraz jak dziki kot znalazł się na wolności. 5 sierpnia na Jasną Górę wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło brzmi Pan mój i Bóg mój. Pielgrzymi szlak pozwala spojrzeć na siebie i na drugiego człowieka z zupełnie innej perspektywy, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Kielak.
4: Pielgrzymka jest takim czasem, kiedy konfrontujemy się z naszymi słabościami, zarówno tymi fizycznymi, ale też emocjonalnymi, duchowymi. Obnaża w pewnym sensie taką prawdę o nas samych i też pokazuje, że w trakcie tej drogi stajemy się zdani na siebie, na drugiego człowieka, który idzie obok, i na Pana Boga.
9: Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Jej 10-dniowa trasa wiedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach z życia Kościoła o 9.30.
0: Mży tak sobie od samego rana i większe opady dzisiaj też mogą nastąpić. Niektóre prognozy mówią nawet o burzach, ale czy tak będzie, zobaczymy.
3: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 27 stopni, może być tak w odczuciu dosyć duszno. O tej porze 18 w Legionowie w Warszawie, w Wołominie 17 w Pruszkowie, podobnie w Mińsku Mazowieckim, jutro podobnie jak dziś maksymalnie 27 stopni.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Ale już od jutra w Warszawie i w okolicy więcej słońca, więc jeżeli czekacie na takie lato bardziej słoneczne, lato nadal po polsku, bo na szczęście ogromnych upałów jeszcze przynajmniej w środku tygodnia nie powinno być. Zobaczymy, co będzie pod koniec, ale takie przyjemne 26-27 stopni to dla mnie idealnie.
0: Idealnie? I co podczas takich idealnych temperatur proponujesz robić?
3: Na przykład czytać książkę.
0: A w upał się nie da?
3: Wiesz,
0: ja to
3: gorzej.
0: Właśnie w upał
3: jakoś,
0: wolę, bo
3: nie,
0: tak nic nie muszę robić. Znaczy nic, nie ruszam się. Ale można też porobić zdjęcia.
3: A jak ruszasz gałkami ocznymi, to się nie pocisz?
0: No, trochę tak. Ale to wiesz, ja to na takiej odległości mogę sobie tę książkę ustawić, że nie będę ruszał. Albo przynajmniej niezbyt mocno.
3: To cwany jest. Ale że co, że zdjęcia byś porobił?
0: No ja nie, ale Ed Sheeran trochę tak.
3: A jak Ed Sheeran chce zrobić zdjęcie, to znaczy, że to będą najlepsze pamiątki z wakacji.
0: I to jeszcze w remiksie będzie robił te zdjęcia. Weronika Ostrowska.
3: Jarek Wydra. Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Tak jak Ed Sheeran czeka na dziewczynę z tej muzycznej opowieści, tak niektórzy mieszkańcy czekają na most między Czachówkiem a Pilawą.
2: Tak, i pociągi pasażerskie pojadą na tej trasie szybciej, a w Górze Kalwarii powstanie nowy most kolejowy nad Wisłą i właśnie to sprawi, że będzie szybciej, dużo pieniędzy zostanie wydane na to i już jest podpisana umowa. Jej wartość 1 300 000 000. Jeden most, a tyle pieniędzy.
1: Po zakończeniu całej inwestycji ruch pasażerski zostanie przywrócony na całym modernizowanym odcinku i pociągi będą mogły jeździć po tym moście, także pasażerskie oraz towarowe z prędkością do 120 km na godzinę. Jest to bardzo, bardzo ważna inwestycja. Wielu na nią czekało, no i my też czekamy, żeby było lepiej.
2: No i będą też nowe perony dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, także tych, którzy mają ograniczone możliwości poruszania się, i takie udogodnienia powstaną na stacjach Czachówek Wschodni, Góra Kalwaria i Osieck oraz na przystankach osobowych Dziecinów, Warszówka i Jaźwinę. Więc to nie tylko most za te pieniądze.
1: No i pytanie jeszcze, kiedy? Na ten moment zakończenie prac planowane jest w 2029 roku. Bądźmy dobrej myśli.
2: 3 lata szybko zleci.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Dojazd S7 z południa w kierunku centrum Warszawy. Doszło do zderzenia czołowego na trasie S7 i są utrudnienia. Zablokowany jest prawy pas wjazdu na trasę S2, a korek w tym momencie już dosyć duży. Od miejscowości Zgorzała się zaczyna.
1: Krajowa 50, miejscowość Roztropna. To jest droga między Sochaczewem a Wiskitkami. Ruch tutaj odbywa się wahadłowo, ponieważ doszło do zderzenia czołowego.
0: W samej Warszawie postoicie na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika o tej porze. Brak większych utrudnień w Alei Prymasa Tysiąclecia i w Alejach Jerozolimskich. Tym jestem absolutnie zaskoczona, ale na szczęście, przepraszam, odwrotnie, nie na szczęście, ale jest korek niestety. Z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy Puławska dzisiaj mocno się blokuje.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
0: Uczymy się kochać. Podjęliśmy tę decyzję, że chcemy wejść na tę drogę, żeby kochać coraz więcej i coraz bardziej. Teraz mamy też trudny temat postawiony przez kardynała Wyszyńskiego w ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Jego punkt trzeci tej krucjaty o mowie i o mówieniu w naszym życiu.
4: Mów zawsze życzliwie o drugim. Nie mów źle o drugim człowieku. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. No, jest to rzeczywiście trudne. No, kardynał Wyszyński zaprasza nas do miłości, której uczy nas Pan Bóg. A to nie będzie proste, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha żywota. Jesteśmy egocentrykami, kręcimy się wokół siebie. Chcemy, żeby nam było tylko wygodnie. Nie lubimy przyznawać się do błędów. Po prostu chcemy zachować swoje dobre imię i w każdym z nas to jest, czy bardziej uświadomione, czy mniej. To już sobie niech każdy odpowie.
0: O myślach rozmawialiśmy i tutaj mam wrażenie, że udało się wprowadzić pewien porządek i to, jak to powinno być, żeby myśleć lepiej, coraz lepiej. A teraz mamy ten poziom mowy. To już jest coś, co wychodzi, radiowo bym powiedziała, w eter.
4: To wychodzi z nas. Można nawet powiedzieć, że myśli są pewnym źródłem naszych słów. To, co myślę, to

0: będę też to mówił. Od razu sobie też przypomniałem słowa z początku mszy świętej, kiedy my stajemy w akcie pokuty i mówimy: Panie Boże, przepraszam, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Można powiedzieć, że to też pewna sekwencja wydarzeń, która się w nas dzieje. Myśl, słowo, uczynek, a później ewentualnie nie czynię dobra.
1: Mowa to jest też jakiś taki element, z którym mam wrażenie, że wielu z nas się mierzy. Bo dużo słów w ciągu dnia wypowiadamy. Gdzieś tam słyszałam, że procentowo kobiety więcej niż mężczyźni, ale nie wiem, czy to jest do końca prawda. To też jakieś pewnie stereotypy.
0: Tak, i w moim przypadku myślę, że dorównuję.
1: Potwierdzam, ale jak to zrobić tak, bo do tego zachęca nas kardynał Wyszyński, żeby mówić zawsze życzliwie.
0: Ja myślę, że pierwsze to nakarmić się Bożą miłością, tak? Ale pamiętajmy, że to my uczymy się siebie. Kiedy pracujemy nad sobą, kiedy podejmiemy decyzję, tak, chcę się nauczyć siebie, chcę zadbać o swoje serce, to staje się człowiekiem coraz bardziej świadomym siebie. Ja mogę słuchać to, co do mnie mówi drugi człowiek, kiedy mnie jakoś odbiera. To on mi powie, czy jestem życzliwy, czy nie. Ludzie nas o tym poinformują. Zobaczymy, czy ludzie do nas lgną, czy chcą z nami przebywać, czy zapytają się nas o radę, czy chcą z nami rozmawiać i wypić kawę. To są też pewne informacje o nas, które niesiemy ze świata, ale czasami warto się po prostu przyjrzeć swoim słowom, temu, co mówię. Czy ja kogoś wspieram dzisiaj, czy ja kogoś zranię? Jakie słowo mu powiem, wspierające czy odpychające? To się wyczuwa. To rzeczywiście już musi być bardzo wielkie zagubienie w sercu, kiedy człowiek nie ma takiego kompasu, który mu pokazuje drogę i nie jest samoświadomy. Słabe.
1: No słabe, ale dużo słów wypowiadamy i mowa towarzyszy nam na co dzień, a mi się teraz też przypomina, to chyba jest porzekadło czy przysłowie, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. To może od razu lepiej zamilknijmy i wtedy będzie łatwiej mówić życzliwie, bo po prostu nie będzie
0: mówić. Ja jeszcze bym dodał, że Pismo Święte nam mówi, że z każdego słowa będziemy rozliczeni, więc tym bardziej warto się zastanowić rzeczywiście, jakie komunikaty dajemy. Mi się wydaje, że nie chodzi tutaj o wielość słów, tylko o jakość tych słów, które wypowiadamy. Jaką treść wypowiada nasze serce? Nasze słowa często są pewną personifikacją naszego życia wewnętrznego. Kiedy widzimy, że ktoś właśnie cały czas negatywnie wszystko mówi, to nawet można powiedzieć: ludzie, szkoda mi go. Ciekawy, czy on się w ogóle lubi, czy się kocha, czy ma taką świadomość. Kiedy wypowiada ciepłe słowa, kiedy jest tego dużo wsparcia, to możemy powiedzieć: ludzie, jaki... Znaczy takie wrażenie sprawia. Nie wiem, czy to zawsze jest prawda. Myśląc o sobie, pewnie nie zawsze. Jest jeszcze co robić. Ale wypowiadam dobre słowo. No to fajnie, że on taki jest poukładany w sercu. Jaki wspaniały człowiek. A takich słów uczymy się od dziecka. Pierwsze trzy magiczne słowa, które nam rodzice mówili. Proszę, dziękuję,
1: przepraszam.
0: Tak? To są, zobaczcie, to są słowa, których na co dzień jak używamy, ludzie. No bardziej pokolorowany świat, jest jakiś bardziej kolorowy, prawda, że coś takiego potrafimy powiedzieć.
1: Papież Franciszek też te słowa przypominał, ale ja teraz wracam do tego cytatu z Pisma Świętego, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. We mnie to przerażenie powoduje.
0: No we mnie trochę też.
1: Bo to jest straszne, że tak dużo słów wypowiadamy bezmyślnie. I jeszcze jedna myśl na to spotkanie. Mnisi mało mówią. Może tu jest też jakiś klucz, nie wiem.
0: No jest jakaś podpowiedź, ale mnisi nie żyją w takich relacjach, gdzie trzeba może też wiele mówić. My żyjemy w świecie, gdzie komunikacja jest podstawowym, bym powiedział, narzędziem do tego, żeby się spotkać z drugim człowiekiem. Ja powtórzę to, co powiedziałem. Można oczywiście z tą teorią jakoś może dyskutować. Chętnie podejmę dialog albo nawet zmienię swoje zdanie, bo nie jest to żaden dogmat. Uważam, że nie może o wielość słów chodzi, ale o jakość słów, które wypowiadamy. Co powiem, co zaproponuję drugiemu człowiekowi? Chcę go wesprzeć, czy chcę go kopnąć?
1: I o tym, jak to zrobić, żeby nasze słowa były coraz bardziej życzliwe, będziemy rozmawiać.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie. Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Ponad 1500 młodych ludzi weźmie udział w tegorocznych obozach wakacyjnych organizowanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Płocku od czwartku trwa obóz dla studentów. Na jego rozpoczęcie tak mówił biskup płocki Szymon Stółkowski.
5: Dziękuję przedstawicielom różnych instytucji, które otworzyły swoje akademiki, swoje sale, żeby ugościć tych prawie 600 studentów z różnych stron Polski. To jest takie wakacyjne tankowanie mocy i tej duchowej, ale też tej fizycznej, bo będą tutaj różne atrakcje, tak żeby też trochę wypocząć, żeby zawiązać kontakty ze sobą, relacje.
4: W trakcie spotkania stypendyści odwiedzą m.in. Rostkowo, czyli miejsce urodzin świętego Stanisława Kostki. Dlaczego to ważne, tłumaczy przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk.
6: Oczywiście, zwornikiem jest Stanisław Kostka, to jest oczywiste. 300-lecie kanonizacji. Dlaczego moim zdaniem jest to tak ważne? Zobaczcie poziom dzisiaj hejtu i wulgaryzmu w życiu społecznym. A ten człowiek, jak przychodzili na wielkie przyjęcia do jego rodziców, znajomi, to ojciec musiał powiedzieć: żadnych rubasznych kawałów i opowiadań i sprośnych rzeczy, ponieważ mój syn może zemdleć. Może się z tego śmiać oczywiście, a mnie się wydaje, że to jest wielkie światło dzisiaj. Żeby w życiu społecznym i publicznym powrócić do czystości, do piękna, do znakomitego języka.
4: Drugi obóz odbędzie się w Siedlcach. Potrwa od 20 do 28 lipca i będą mogły wziąć w nim udział osoby uczące się w ostatnich klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. We wrześniu z kolei odbędzie się obóz dla tegorocznych maturzystów. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia powstała w 2000 roku. Swoim wsparciem obejmuje zdolną i niezamożną młodzież z małych miejscowości w całym kraju. Obecnie ma 2000 stypendystów. Do grona absolwentów należy zaś 10 tysięcy osób. 5 sierpnia na Jasną Górę wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Jej 10-dniowa trasa wiedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 km. Jadwiga Maciąg wzięła udział tylko w jednej pielgrzymce naszej diecezji, ale jednak jej data na stałe zagości w jej kalendarzu.
7: Dla mnie pielgrzymka jest takimi rekolekcjami w drodze. Również spotkanie z innymi ludźmi, pomoc czasami innym, z tymi słabościami człowiek się mierzy. Czasami wydaje się nam, że już nie możemy, ale jednak z Bożą pomocą zawsze jest dużo, dużo łatwiej. Po prostu nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła iść, dopóki jeszcze zdrowie pozwoli, dopóki siły są.
4: Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W najbliższy czwartek w kościele będzie obchodzona uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Można się do niej przygotować przez triduum modlitewne w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa karmelitanka siostra Jana Paula od Matki Bożej.
8: U nas to triduum jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się dzisiaj, o godzinie 18 będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli dziś, jutro i pojutrze. Będzie msza o 18 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski.
4: Podczas czwartkowej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz. To uroczystość wyrażająca dobrowolne oddanie się pod opiekę Matki Bożej, wyrzeczenie się zła i postanowienie naśladowania Maryi.
8: To jest też taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkapleżnej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
4: Uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej to wyjątkowy dzień dla całej rodziny karmelitańskiej, upamiętniający objawienia szkapleżne świętemu Szymonowi Sztokowi.
3: Pochmurny dzień, głównie pochmurny, ale i po południu trochę się powinno zmienić, słońce wyjrzy, a do tego czasu możliwe będą niewielkie, przelotne opady deszczu albo mrzawki.
9: Może być dzisiaj też tak nieprzyjemnie duszno, niestety, bo temperatura dosyć wysoka, a niebo przez cały dzień raczej zachmurzone, 27 stopni dziś maksymalnie na termometrach, o tej porze 18 to Warszawa, 17 w Grodzisku Mazowieckim i w Radzyminie.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

Mission of the Groove.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Niektórzy w weekend odpoczywali, ale w sobotę ważne wydarzenie miało miejsce, gdzie był Krzysztof Flis.
2: Nawet bardzo ważne, no bo to było spotkanie w koniec końców z influencerem, więc dla młodego pokolenia było to bardzo, bardzo potrzebne. Udaliśmy się z Radiem Warszawa do Promyczka, czyli do hospicjum, które miejsce ma swoje w Otwocku.
3: Już od miesiąca. Jest to bardzo fajne hospicjum, pomaga się dużo osobom, nigdy nie jest nudno, zawsze właśnie są różne osoby. Tutaj teraz mamy Lexi Chaplin, ostatnio mieliśmy piknik też w Otwocku, których zawitali nam motocykliści. Bardzo fajne jest to hospicjum i bym polecała dla każdego, żeby dołączył, nawet jeżeli jest się młodym, bo tutaj mamy jedną taką osobę.
4: Wiesz co, ja ogólnie pochodzę z religijnej rodziny, więc u mnie w rodzinie od zawsze modlitwa to była podstawa i u nas po prostu się modli za osoby, za które jest się wdzięcznym, za które właśnie chcesz, żeby były obdarowane, były pobłogosławione, żeby właśnie dobrze im szło, więc dla mnie naturalne było to, że moi widzowie u mnie w życiu grają tak dużą rolę. Jestem tak wdzięczna za nich, chciałabym dla nich jak najlepiej, więc właśnie staram się też ich objąć tą modlitwą.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
1: Wzruszająco się zrobiło.
6: Na koniec, dziękujemy za te pozdrowienia.
2: Tym bardziej, że to była najmłodsza wolontariuszka w ogóle. Chyba miałaś 6 albo 7 lat. Natomiast tak, całość materiałów będzie dostępna na naszych mediach społecznościowych i naprawdę warto je odwiedzić, bo i jest tam świadectwo Lexi, jeżeli to jak można określić, no bo mówi otwarcie o tym, że się modli za swoich widzów i
1: wiele, wiele innych rzeczy. Media społecznościowe Radia Warszawa, zapraszamy. Dziękujemy, Krzysztof Flis.
2: Dziękuję.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: korki i utrudnienia. Już trochę się ten korek zmniejsza na trasie E77, gdzie doszło do wypadku. I większy korek w zasadzie jest nawet na S8, gdzie kierowcy też zgłaszają kolizję. Chodzi o okolice mostu Grota Roweckiego i od Piotra Wysockiego. Korek się zaczyna, na Marymoncie tradycyjnie kończy.
1: A poza tym w Warszawie brak większych utrudnień, bez problemu. W zasadzie przejedziecie przez całą Warszawę, także to akurat dobra sytuacja i liczymy, że tak się utrzyma.
0: Chyba że z Warszawy wyjedziemy na trasę między Sochaczewem a Wiskitkami, to jest Krajowa 50, tu ruch odbywa się wahadłowo, bo doszło do wypadku w miejscowości Roztropna.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 13 minut będzie godzina 10, a my łączymy się z siostrą Nikolą Stoń, dyrektor świetlicy domu ojca Ignacego. Szczęść Boże,
2: siostro.
3: Szczęść Boże.
2: Drodzy słuchacze, to jest właśnie ta grupa, która dzięki Wam wybiera się dzisiaj. Gdzie, siostro? Przypomnijmy naszym słuchaczom.
3: Wybieramy się do radosnej nowiny, to są piekary koło Krakowa.
1: Słychać, że podróż trwa, ale jakoś tak cicho. Wcześniej było trochę głośniej.
3: Tak. Bo żeby dobrze było słychać, ale na troszeczkę ciszej.
1: Ale na pewno ta radość jest ogromna, że ta podróż się realizuje właśnie.
2: 20.
3: Zaczyna się, a dla piątki naszych dzieci jest po raz pierwszy wyjazd na kolonie.
2: O proszę, no to dużo radości na pewno będzie i w autobusie. A czy dzieci byłyby w stanie coś dla nas zaśpiewać teraz, siostro?
3: Oj, tak spontanicznie to może być trudniej, ale na pewno mieli coś na koniec właśnie przekazać.
2: No to zaraz będziemy czekać na te wszystkie pozdrowienia. Siostro, jakie dzisiaj plany? Ile będzie trwała podróż?
3: 5,5 godziny ma trwać podróż razem z przystankami, więc planujemy około 14:30 dojechać. Później będzie czekało na nas już obiad, wspólna modlitwa, rozkwaterowanie, a także też później basen, i spotkanie takie kolonijne.
2: Czyli już dzisiaj będzie trochę pluskania w basenie.
3: Dokładnie tak. Będzie też trochę ruchu, bo bez tego ani ruszy.
2: Siostro, to poprosimy o to dobre słowo od dzieci dla słuchaczy Radia Warszawa. Jeszcze raz
3: dziękujemy. Jeszcze raz.
1: Głośniej.
4: Dziękujemy.
1: Było bardzo dobrze słychać.
2: A my dziękujemy, że nas także zabieracie i naszych słuchaczy na swoje wakacje i będziemy Wam towarzyszyć, kochani, żeby wszystko dobrze się udało i będziemy sprawdzać, czy się na pewno dobrze bawicie.
3: Tak, szczęść Boże.
1: Bardzo dziękujemy. To była siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy domu ojca Ignacego. I bardzo dziękujemy za tę radość.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Czas na kawkę. Z Kylie Minogue i Ewą Pietrzak.
1: Latę na wynos.
2: Smacznego. Kawka taka z wanilią, cynamonem. Jak macie, to poczęstujcie.
0: Poczekamy, aż ty przyniesiesz.
1: Poczekamy.
0: Ewa Pietrzak, bardzo dziękujemy. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra, dziękujemy.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: 10 dni.
5: 3 grupy.
6: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
7: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
8: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
9: Chodź z nami.
7: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
10: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
12: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 10.
13: PiS nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej, powodem gloryfikacja UPA. Na skutek pożaru pubu w Bangkoku zginęło 27 osób. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Partia ma złożyć w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie. Powodem jest gloryfikowanie UPA przez władze Ukrainy. Małgorzata Naukowicz.
14: O projekcie uchwały mówił w weekend kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Ma ona wezwać rząd do zablokowania procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
15: Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi.
14: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej zarzuca PiSowi podgrzewanie antyukraińskich nastrojów, bo partia ta widzi w tym polityczny interes.
16: Można upamiętnić osoby, które zostały zamordowane na Wołyniu, a jednocześnie dbać o to, żeby za polską granicą była niezależna, niepodległa Ukraina, a nie Rosja.
17: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
14: Dodaje europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Uchwała jest odpowiedzią PiSu na decyzję prezydenta Zełenskiego, który nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA.
13: A w Warszawie, Radróżu i Domostawie oraz innych miejscach w kraju odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające ofiary mordów organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińskiej powstańczej armii na Polakach mieszkających podczas II wojny światowej na Wołyniu. 11 lipca minęły 83 lata od tzw. krwawej niedzieli, która była apogeum zbrodni wołyńskiej.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Z powodu zablokowania wyjść ewakuacyjnych na skutek pożaru pubu w Bangkoku zginęło 27 osób, a 60 zostało rannych. Trwa walka o życie 22 poszkodowanych, którzy są w stanie krytycznym. Ustalana jest tożsamość ofiar.
4: Pożar w pubie położonym w ruchliwej części stolicy Tajlandii wybuchł przed północą. Doszło do niego najprawdopodobniej przy scenie. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej klimatyzatora od iskier. Zajęła się piankowa izolacja dźwiękowa na suficie. Duża liczba ofiar śmiertelnych to wynik zaniedbań związanych z dostępem do wyjść ewakuacyjnych. Jedno z nich miało być całkowicie zastawione stołem, drugie częściowo służyło za miejsce do składowania zapasów piwa.
13: Informował Tomasz Sajewicz.
11: To się dzieje lokalnie.
13: Skrzyżowanie w centrum Warszawy zamknięte do końca lipca. Od dziś tramwaje warszawskie rozpoczynają remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i Emilii Plater. Na tym odcinku wykorzystywane są nowe technologie budowy, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
5: Na Emilii Plater mamy dodatkowe wyzwanie, bo my musimy dodatkowo naprawić izolację przejścia podziemnego. Już sama ta operacja, to wykonanie tej izolacji pochłonie sporo czasu. I żeby zmieścić się w tych 11 dniach, które sobie daliśmy na tą operację, zamierzamy wykonać ten przejazd w technologii, którą po raz pierwszy zastosowaliśmy w Warszawie w ubiegłym roku, czyli wielkogabarytowych, wcześniej prefabrykowanych płyt betonowych.
13: Prace na skrzyżowaniu to część remontu trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego. Fragment przy ulicy Emilii Plater nie był remontowany od 1998 roku. Infrastruktura często ulegała awariom. Iga Świątek spadła z podium rankingu WTA. Największa organizacja kobiecego tenisa opublikowała najnowszy ranking. Polska tenisistka z powodu odpadnięcia w trzeciej rundzie z Wimbledonu, w którym rok wcześniej triumfowała, znalazła się na 8. miejscu. Dotychczas była trzecia. Pierwsze miejsce od 21 października 2024 roku zajmuje niezmiennie zawodniczka z Białorusi, Aryna Sabalenka. Druga jest Kazaszka Jelena Rybakina, a na trzecie miejsce awansowała Amerykanka Jessica Pegula. Pozostałych Polek niewielkie zmiany. Maja Chwalińska spadła z 21 na 22 pozycję. Magdalena Fręch nadal jest 44, a Magda Linet awansowała z 59 na 51 miejsce.
2: I kilka słów o pogodzie. Tak obiecywałam, że będzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. I tak było. Jak ktoś wstał wcześniej rano, to widział, że to niebo nasze wyglądało troszeczkę inaczej. Jest ciepło, 18 stopni, a maksymalnie dziś w stolicy będzie 26. Późnym popołudniem deszcze, a w niektórych miejscach na Mazowszu także burze. 19 stopni w Legionowie, 18 w Ząbkach i w Wołominie. Pięć minut po godzinie 10. Do ilu i do jakich miejsc Państwo uwielbiają powracać? Może to Suwalszczyzna, może Rowy, taka miejscowość niedaleko Słupska, albo po prostu Bieszczady. Ja z pewnością od lat powracam na Floriańską 3. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

że jego pseudonim artystyczny wziął się od tego, że jego przyjaciel z poprzedniego zespołu Gordon Matthew Summer, Gordon Matthew Summer to jest Sting. Gordon, inny zupełnie, jeszcze jego kumpel z poprzedniego zespołu, zauważył, że jego przyjaciel często występuje w czarno-żółtym swetrze w paski, przez co po prostu znajomi zaczęli mówić na niego żądło Sting. Ale teraz największy przebój zespołu The Police 1983 roku. Ktoś z Państwa był już wtedy na świecie? To był XX wiek.

0: 20 minut po godzinie 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Drogie siostry, spoczywa na was niezwykłe powołanie. Wybierając spośród was siostrę Faustynę, Chrystus uczynił wasze zgromadzenie stróżem tego miejsca, a równocześnie wezwał do szczególnego apostolstwa jego miłosierdzie. Proszę was, podejmujcie to dzieło. Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego świadectwa, miłosierdzia. Potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia. Potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. Nie zaniedbujcie żadnego z tych wymiarów apostolstwa.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: To nie byłabym sobą, gdybym o tej porze nie rozpoczęła kolejnych pozdrowień, a tak naprawdę to dzisiaj pierwsze takie pozdrowienia, ponieważ pozdrawiam siostrę Elżbietę, która jest szarytką, mało tego jest specjalistką, no bo skoro święty Wincenta Paulo, prawda, święta Ludwika, to jest również specjalistką, jeżeli chodzi o dzieła miłosierdzia we wspólnocie kościoła. Widziałam, jak potrafi zjednywać sobie uczniów, tak więc wiele dobrego mogę o siostrze Elżbiecie powiedzieć. Poza tym jest diecezjalną referentką do spraw zakonnych między innymi, bo te dzieła, które siostra wykonuje, jest z tego zdecydowanie więcej, tak więc pozdrawiamy z anteny Radia Warszawa, albo też możemy zachęcić do odwiedzenia Bazyliki Świętego Krzyża w naszej ukochanej stolicy. Za moment Barry Manilow na antenie Radia Warszawa ze specjalną dedykacją i niektórzy już z Państwa pewnie odliczają minuty do tego, by wsłuchać się w słowa księdza Piotra Pawlukiewicza.

0: ostatnie lata życia zmagał się z chorobą Parkinsona. Podchodził do niej ksiądz Piotr Pawlukiewicz niezwykłą pokorą i humorem, nazywając ją wprost swoim współlokatorem.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
2: Dobrze. My często słyszymy w kościołach, mamy naklejki, mamy koszulki, proporczyki, pocztówki. Jezus cię kocha, Jezus cię miłuje, Jezus cię kocha, Jezus cię miłuje. Wierzysz w to? Wierzę. I co? Ma dziewię. Tu się zatrzymuję, tutaj dokonuję analizy intelektualnej, a w tej, gdzie do mnie by Jezus przyszedł? Żarty te. Jaki Jezus? Do mnie nie przyjdzie. Bardzo wielkim problemem jest wyobrażenie Ojca. Wielu ludzi ma takie wyobrażenie Boga Ojca, jakiego mieli Ojca. I to można coś tam próbować zmienić, ale to jest bardzo trudno. Przez psychoterapię nawet dobrać się do wnętrza człowieka i tam uzdrowić to pojęcie Ojca. Bardzo trudno. Chociaż przestrzegam tych, którzy mieli takie przeżycia toksyczne w dzieciństwie, do przyjęcia opinii nic ze mnie nie będzie i koniec filmu. Jest taka książka, ja nie pamiętam jej tytułu. Napisał ją franciszkanin, Anglik, który miał w domu w dzieciństwie i w młodości piekło. Nie mogłem sam czytać tej książki, musiałem przerzucać strony. On miał piekło. I wyobraźcie sobie, że wstąpił do franciszkanów, skończył studia, został doradcą Margaret Thatcher do spraw kościoła. Nie jestem skazany na to, że będę siedział w kącie oglądał telewizję. To jest do uzdrowienia, to jest do przebaczenia, to jest do zwycięstwa. Ja powiem, a propos naszego tematu, że ktoś jest uwięziony, jest zniewolony duchem, siedzi w klatce. Pamiętajcie, że są ludzie, którzy nie chcą uzdrowienia. Właśnie to, co ja chcę. Pan Bóg zagląda w ich serce, widzi, że nie chce uzdrowienia. Kto chce trwać w tych grzechach. Kto chce nawet trwać w jakichś bolesnych sytuacjach. Bo to do czegoś jest potrzebne. 40% żon w Szwecji w badaniach z 70 roku około nie chciało, żeby mąż przestał pić. A pan Polikowski mówi, kiedy małżeństwo się rozpada? Jak mąż przestaje pić. Bo on się wtedy mówi do żony tak: kochanie, klękam przed tobą, całuję twoje ręce, przepraszam za wszystko, co zrobiłem. To się już nie powtórzy. Od dziś jestem dobrym ojcem, będę chodził do pracy, zarabiał pieniądze, przynosił tobie, opiekował się wami. A ty będziesz dobrą żoną. Umyjesz się, założysz coś ładnego, posprzątasz kuchni, ogródkiem się zajmiesz. Co? Ja mam posprzątać w kuchni? Ja mam ogródkiem się zająć? Do tej pory miałem wytłumaczenie, bo mąż pije. Dlaczego był pan jest brud? Bo mąż pije. A w ogrodzie bałagan? Bo mąż pije. A dzieci takie jakieś niechowane? No nie ma się do nimi zająć, mąż pije. A to się skończy usprawiedliwienie. Teraz będziemy już obydwoje pod oceną naszych prac. Kiedyś pewien pan się zapisał do Lourdes na pielgrzymkę i też przyszli koledzy, mówią: stary, Maria cię uzdrowi, postawisz butelkę dobrego wina, ciasto, owoce, pojemy, popijemy. Naprawdę przyjdziecie tak powiedzieć? No tak, odnowisz mieszkanie. Poleciał, wypisał się z tej pielgrzymki. Niektórym jest wygodnie z grzechami. Mają o czym gadać, użalać się nad sobą. Pamiętam, jeden facet powiedział, przyszedł do księdza, do pewnego zakonnika i mówi: no proszę księdza, no mam związek z kobietą, z którą nie powinienem mieć związku. I może jak księdzu nakreślę, jaka jest sytuacja. A ten w konfesjonale mówi: decyzja. Co decyzja? Decyzja. Jaka jest twoja decyzja? Z jaką decyzją to przychodzisz? Znaczy chciałem jeszcze... Decyzja. Decyzja. Bo decyzja to jesteś ty. A uczucia to są ptaszki, motylki wokół nas. Ja jestem to, co decyduję. A nie to, co czuję. Kobieta może mi się bardzo podobać, ale ja miałbym pragnienie przytulić się do niej, ale ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię. Chociaż moje uczucia tego pragną. Ciało. Momentem bardzo przełomowym dla wielu ludzi z wychodzenia z tego zniewolenia jest, muszą się powiedzieć: kurczę, to ja wiem jakiegoś innego Boga. Jakiegoś innego Boga, bo ja z nim zawsze handlowałem. Panie Boże, 3 cydrowaśki, to jutro będzie ładna pogoda. Takie różne rzeczy. Bardzo często się popisywałem, że jestem ministrantem przed kumplami. To Bóg jest zupełnie inny, zupełnie inny.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 48 minut po godzinie 10. Ja już usłyszałam pytania, czy wśród naszych radiosłuchaczy, wśród naszej redakcji no są tacy chętni, odważni, którzy wybiorą w tym roku się dokąd? Do Częstochowy na Jasną Górę. No, myślę, że są tacy śmiałkowie i być może w pewnej grupie Państwo spotkają kolegów albo koleżanki z naszej redakcji. Ja tak co roku obiecuję sobie, że może w końcu wrócimy do tego pielgrzymowania, ale strach troszeczkę ogarnia, bo chyba już ta kondycja jest inna, prawda? W każdym razie, drodzy Państwo, niektóre pielgrzymki widziałam, że już ruszyły w lipcu, tak, i zmierzają na Jasną Górę, zmierzają do Częstochowy, by pokłonić się Matce Bożej, ale są też te takie popularne, które rozpoczynają swoje rekolekcje w drodze 6 sierpnia, ale z tego, co pamiętam, jest też taka pielgrzymka. O, dokładnie, nasza warszawsko-praska pielgrzymka piesza na Jasną Górę, która rozpoczyna te rekolekcje już 5 sierpnia. Wyruszy pod hasłem w tym roku Pan mój i Bóg mój. Te rekolekcje, w drodze ciągle będę tak mówić, rozpoczną się mszą świętą, jak zwykle pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego o godzinie 7 rano w Sanktuarium Matki Bożej Ostrów Bramskiej w Warszawie. To jest ulica Ostrów Bramska 72. Powiem, że tak, teraz już można coś planować, ale tak naprawdę te zapisy to rozpoczną się od 2 do 4 sierpnia w godzinach od 16 do 20 właśnie w sanktuarium. Najlepiej, żeby pątnicy przybyli do organizatorów już z wydrukowanym formularzem. A najlepiej, gdyby taki formularz złożyli online. W każdym razie pątnicy mają na trasie dostęp do pieczywa, wiadomo, gorącej wody rano i wieczorem, a także dofinansowanie obiadów, a na trasie pielgrzymki w studziannej mszy świętej będzie przewodniczyć także biskup diecezji warszawsko-praskiej i powitan również swoich pątników na Jasnej Górze. A mszy świętej wówczas będzie przewodniczył biskup Tomasz Steierwald. Taki już mamy program. Warszawsko-praska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Zapamiętałam, to już 43. od 5 do 14 sierpnia, czyli 14 sierpnia. Docieramy, niektórzy wracają do Warszawy pospiesznie, a inni czekają, nocują w namiotach w domu pielgrzyma, żeby 15 sierpnia wziąć udział w uroczystej mszy świętej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni.
2: 3 grupy.
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Rok 1956 i 2026.
6: 70 lat.
5: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
6: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
5: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
6: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
9: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 11.
10: W Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Brukseli narada unijnych szefów MSZ w sprawie sankcji wobec Rosji. Zapytamy też kibiców piłkarskich o to, kto ich zdaniem wygra mundial. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. W Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk w trakcie konferencji prasowej, w której wzięli też udział dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Joseph Aschbacher oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w wiadomościach Radia Warszawa.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Unia Europejska wpisze dziś na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji. Potwierdziła to szef unijnej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21. pakietu sankcji wobec Rosji. O szczegółach Beata Płomecka.
12: Wpisy na czarną listę będą za przetrzymywanie ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21. pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21. pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. 15 lipca zostanie on automatycznie skorygowany i wzrośnie z 44 dolarów za baryłkę do 58, a to oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla.
11: To się dzieje lokalnie.
10: Rozbita grupa przestępcza i zarzuty dla recydywistów. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 4 mężczyzn, którzy masowo kradli tożsamość i wyłudzali kredyty. Przestępcy posługiwali się sfałszowanymi dowodami osobistymi ze swoimi zdjęciami, ale z danymi innych osób. W ten sposób zakładali konta w bankach i zaciągali pożyczki. Stworzyli nawet specjalne mobilne biuro. Policja zabezpieczyła w nim kilkaset kart SIM, laptopy oraz modulator głosu. Członkowie gangu oferowali też fikcyjne kursy prawa jazdy. Oszuści wyłudzali i wyłudzili łącznie ponad 300 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani to recydywiści, którzy spędzili w więzieniach wiele lat. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, a za kratki mogą wrócić nawet na kolejne 15 lat. Sprawa jest rozwojowa. Znani są już wszyscy półfinaliści Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jutro o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Francją, a dzień później o tej samej godzinie Anglia z Argentyną. Polscy kibice mają swoje typy, kto wygra mundial.
2: Uważam, że wygra Francja, bo ma głębię składu, ma kilku zawodników na ławce rezerwowej, którzy mogą wejść i zmienić wynik spotkania. Nie tylko podstawową jedenastkę, więc mają szansę, żeby wygrać cały turniej.
13: Być może ktoś bardziej z europejskich, czyli bardziej Francja, może Hiszpania, może Messi zaskoczy. Ciężko powiedzieć, tak? To już jest półfinał, także wszyscy mogą wygrać.
14: Komuś pan kibicuje z tych drużyn, które zostały?
15: Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie dobre drużyny, to jest dobra piłka, więc tutaj mi to jest obojętne tak naprawdę. Kibicuję Polsce.
16: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
10: A finałowy mecz turnieju 19 lipca o 21:00.
9: I kilka słów o pogodzie, chociaż tak trudno się uspokoić, prawda, po tych emocjach sportowych. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Warszawę, to nadal ciepło, przyjemnie, 19 stopni, tyle samo w Legionowie, a także w Nowym Dworze Mazowieckim, w Ząbkach, w Zielonce. Synoptycy obiecują dzisiaj przejaśnienia, rozpogodzenia, ale także deszcze, a w Pruszkowie na przykład burza będzie po 19, czyli różne zjawiska właśnie w ten lipcowy poniedziałek. My oczywiście będziemy koncentrować się na tych pozytywnych zjawiskach i pogodowych, i muzycznych. Prawie 5 minut po godzinie 11. Lipcowe przedpołudnie na antenie Radia Warszawa z Latę na wynos. Ray Dalton otwiera tę godzinę. Ewa Pietrzak, witam serdecznie i pozdrawiam Państwa serdecznie i gorąco.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Ale może być na wynos, a później wrócimy do stacjonarnego miejsca i zostaniemy z nami. 12 minut po godzinie 11. Dziękuję za informację od pana Roberta odnośnie Rembertowa. Panie Robercie, jak to jest mieszkać w dzielnicy Rembertów? No, kto jeździ kolejami mazowieckimi albo SKM-ką, to wie, że jeżeli będzie chciał zdążać w kierunku Warszawy Wschodniej albo Warszawy Śródmieście, to przed Rembertowem troszeczkę poczeka. Lepiej wcześniej wyjeżdżać, ja już się tego nauczyłam, ponieważ na terenie Rembertowa trwa budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Marsa. No i ta inwestycja przede wszystkim chyba ma zapewnić mieszkańcom takie szybsze i wygodniejsze

0: 20 minut po godzinie 11. Pan Bóg może nawet skałę zamienić w ziemię żyzną. To słowa Ojca Świętego Leona XIV i zachęcam do tego, by zostać z nami, wsłuchać się w jego nauczanie.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości. Punkt 20. Powołanie i zaangażowanie w podążanie razem z ludzkością, w konkretności dziejów, prowadzą Kościół do uznania, że rzeczywistości ziemskie mają własną spójność i własny porządek. Sobór Watykański II wyraził tę zasadę ze szczególną precyzją w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes, której 60. rocznicę obchodziliśmy z wdzięczną pamięcią 7 grudnia 2025 roku. Jeżeli przez autonomię rzeczywistości ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone i same społeczeństwa cieszą się własnymi prawami i wartościami, wówczas rzeczywiście godzi się jej domagać. To podkreślenie ukazuje, że stworzenie nosi w sobie odciśniętą pierwotną dobroć, której ludzkie spojrzenie winno strzec, pielęgnować i doprowadzać do dojrzałości. W tej perspektywie Kościół jawi się jako obecność pomagająca odczytywać rzeczywistość w jej głębi, wspierając z pokorną stanowczością te wybory, które służą godności każdej osoby, spójności wspólnot i dobru wszystkich. W ten sposób staje on u boku świata, nie zajmując jego miejsca, aby w każdej ludzkiej historii mogła kiełkować obietnica sprawiedliwości i pokoju, którą Duch Święty nieustannie wzbudza w sercu ludzkości.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 34 minuty po godzinie 11. Drodzy Państwo, my wracamy myślami i sercem do świętej Tereski z Lisieux, bo chodzi oczywiście o peregrynację relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, czyli można powiedzieć, że takie rodzinne nawiedzenie. W archidiecezji warszawskiej będą te relikwie w kilku miejscach. Jeszcze o tym dziś Państwu powiem. Ale no wiadomo, koszula bliższa ciało w diecezji warszawsko-praskiej jedynym miejscem peregrynacji relikwii świętej Teresy i jej rodziców, czyli świętej Zelii i świętego Ludwika, będzie parafia Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku. Tacy szczęściarze. Relikwie przybędą tu 18 lipca, czyli momencik, patrzę na kalendarz, w sobotę 18 lipca w godzinach porannych, a kulminacyjnym punktem będzie msza święta o godzinie 13.30 pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Podczas niedzielnych mszy świętych wierni wysłuchają homilii o duchowości świętej Teresy z Lisieux, modlitewne triduum przygotowujące do peregrynacji już teraz odbywa się, a kulminacja tych przygotowań w dniach od 15 do 17 lipca. Dodam jeszcze, że do archidiecezji warszawskiej relikwie przybędą w dniach od 19 do 20 lipca. Szczegóły za jakiś czas.

Ktoś może też zostać, kto planuje podróż w kierunku Otwocka lub Falenicy. 43 minuty po godzinie 11. Po 9 była nieciekawa sytuacja, po 10 w okolicach 11 słyszę od słuchaczy, że też coś tam się dzieje. No awaria urządzeń sterowania ruchem na trasie Warszawa-Falenica. Otwock, występują utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich oraz szybkiej kolei miejskiej. Możliwe opóźnienia, skrócenia oraz odwołanie relacji. Zresztą o tym bez żadnego przymusu poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Jeżeli chodzi o SKM, tak przekazano, pociągi SKM i linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 30 minut. No stąd ta piosenka, ja tu zostaję, Łukasz Zagrobelny na 106.2 FM, a jak jest już lepiej podczas Państwa podróży, to ja będę szczęśliwa, jak Państwo o tym dadzą znać. Za kwadrans godzina 12.00.

0: Za 4 minuty wybije godzina 12. Życie to nie problem do rozwiązania, lecz rzeczywistość do doświadczenia. No, to zdanie przypomina, że zamiast skupiać się na ciągłym analizowaniu i zamartwianiu się, warto po prostu przyjąć wszystko, co przynosi nam codzienność i czerpać z tego garściami. A teraz na naszej antenie audycja Słowo na wieki, Słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta pani Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, a odczyta je pan Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mnie obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziecińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu. Święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choć nawet mnożylibyście modlitwy, ja nie wysłucham. Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie. Stawajcie w obronie wdowy.
2: Dzisiejsze czytanie pochodzi z samego początku Księgi Izajasza. Te mocne słowa, stanowiące wezwanie do nawrócenia, pochodzą z 8 wieku przed Chrystusem, z czasów, gdy Izrael i Juda, dwa królestwa podzielonego narodu wybranego, przeżywały okres względnej stabilizacji i rozwoju ekonomicznego, jednak przy powoli zbliżającym się zagrożeniu zewnętrznym ze strony Imperium Asyryjskiego. Ów czas dobrobytu owocował rozluźnieniem moralnym. Wielu Izraelitów przestało troszczyć się o sprawy Boże, ignorując przykazania, przepisy dotyczące kultu. Prorok nazywa ich bardzo mocno i symbolicznie wodzami sodomskimi i ludem Gomory. Gdyż szerząca się nieprawość przypomina historię opisaną na kartach Księgi Rodzaju. Niemoralna postawa Izraelitów w konsekwencji doprowadzi do upadku jednego z ich królestw. Zanim jednak to nastąpi, Izajasz na sposób właściwy prorokom przestrzega i, używając mocnych obrazów, wzywa do opamiętania. Obmyjcie się i oczyśćcie. Przestańcie czynić zło, ale i zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość. W dzisiejszym Izajaszowym przesłaniu bardzo wyraźnie pojawia się wątek znany także z Księgi Ozeasza, proroka działającego w tym samym co Izajasz czasie. Miłosierdzia pragnę niż krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Rzeczywiście, zamiast ofiar Pan woli czyste serce. Zamiast rozbudowanego kultu chce, byśmy troszczyli się o najbardziej potrzebujących, uciśnionych, sieroty i wdowy.

0: Wybiła godzina 12, czas na wspólną modlitwę Anioł Pański. W studiu obok już zebrała się redakcja Radia Warszawa, reprezentacja tej redakcji. A dziś modlitwę poprowadzą ksiądz dr Mariusz Wedziuk i Marzena Borysewicz.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Na 106,2 FM, 3 minuty po godzinie 12, czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.
3: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
4: Kiedy słyszymy dzisiejsze słowa Jezusa: nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, możemy poczuć zdziwienie, Przecież to właśnie Chrystus jest tym, który przynosi pokój. To On po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród uczniów i powiedział: pokój wam. Dlaczego więc dziś słyszymy o mieczu? Żeby zrozumieć te słowa, trzeba pamiętać, że Jezus nie mówi o wojnie ani przemocy. Mówi o wyborze. O momencie, w którym człowiek spotyka Boga i musi zdecydować, czy pójdzie za Nim naprawdę. Wielu z nas chciałoby wiary, która niczego nie zmienia. Wiary wygodnej, która nie wymaga wysiłku, nie stawia pytań i nie domaga się nawrócenia. Tymczasem spotkanie z Jezusem zawsze coś porządkuje, ale czasem najpierw musi coś przeciąć. Przecina nasze przywiązanie do grzechu, do egoizmu, do fałszywego obrazu samych siebie. Czasem przecina także nasze lęki. Pomyślmy o świętych. Wielu z nich nie spotkało się od razu ze zrozumieniem. Święty Franciszek był uznawany za szaleńca. Święta Matka Teresa przez lata słyszała krytykę. Nawet najbliżsi Jezusa nie zawsze rozumieli Jego drogę. Miłość do Boga niejednokrotnie wymaga drogi pójścia pod prąd. Być może nie doświadczamy wielkich prześladowań za wiarę, ale znamy sytuacje, kiedy trudno przyznać się do swoich wartości, kiedy łatwiej przemilczeć prawdę, niż narazić się na słowa krytyki, kiedy łatwiej dostosować się do otoczenia, niż pozostać wiernym własnemu sumieniu. Jezus mówi dziś bardzo wyraźnie: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie chodzi o to, by kochać rodzinę mniej. Chodzi o to, by Boga postawić na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy wszystkie inne relacje odnajdą właściwy porządek. Może właśnie dlatego dzisiejsza Ewangelia jest tak wymagająca, ale jednocześnie tak piękna. Jezus nie pyta, czy jesteśmy doskonali. Pyta jedynie, czy jesteśmy gotowi na to, by stał się najważniejszy w naszym życiu i czy potrafimy zaufać Mu bardziej niż własnym lękom. Bo dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe życie ucznia. Zastanówmy się, co w moim życiu najbardziej utrudnia mi postawienie Jezusa na pierwszym miejscu i pójście za Nim bez kompromisów.

Z godziny na godzinę jest coraz cieplej, chociaż dzięki Bogu, że mamy jeszcze ten wiatr, bo on zwiększa uczucie chłodu, nie będzie tak duszno. 23 stopnie o tej porze w Warszawie, a późniejszym popołudniem będzie nawet 26. Po 19 w stolicy popada deszcz. 23 stopnie o tej porze mamy w Wielgolesie Brzezińskim, 22 stopnie w Sulejówku, 23 w Ożarowie Mazowieckim. Dwanaście i pół minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że to takie spokojne poniedziałkowe popołudnie u Państwa, być może w pracy, a może już pierwszy dzień na urlopie. Belinda Carlisle na dobry początek, a później zapuka, o tak, do naszych drzwi Grzegorz Chyży z utworem Kochanie, to ja, Ewa Pietrzak. Dzień dobry, zapraszam.

23 minuty po godzinie 12. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. No i tak spędzamy dzisiaj razem przedpołudnie i popołudnie. A nie pozdrowiłam dzisiejszych solenizantów ani jubilatów. Kochani, wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa, pięknego, spokojnego życia. No jeżeli oczywiście ktoś spokój uważa za priorytet. A pozdrawiamy dziś w sposób szczególny świętujących Ernesta, Henryka i Małgorzatę. Nie wiedziałam nawet, 13 dzień lipca, myślałam, że Małgosi to jest w maju. Pozdrawiamy wszystkie panie o tym pięknym imieniu, jaką macie znakomitą patronkę. W tej godzinie jeszcze na antenie Radia Warszawa, wiadomości z życia kościoła o godzinie 12.30, a poza tym, jeżeli chodzi o naszą, można powiedzieć, taką muzykosferę albo sferę muzyczną, to Dominik Dudek za moment się pojawi, a także Paweł i Łukasz Golcowie.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Bóg może przemienić nawet skałę w żyzną ziemię, mówił papież Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo, gdzie przebywa na letnim wypoczynku. Nawiązując do przypowieści o siewcy, papież podkreślił, że Bóg z hojnością i ufnością zasiewa swoje słowo w ludzkich sercach. Cytując świętego Jana Chryzostoma, przypomniał, że choć z ludzkiego punktu widzenia sianie na skałę nie ma sensu, to w rękach Boga nawet skała może stać się żyzną ziemią. Jak zaznaczył, Ojciec nie przestaje siać, bo moc Jego miłości jest silniejsza od ludzkiej słabości. Leon XIV zachęcał również, by w czasie wakacyjnego wypoczynku znaleźć czas na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, a także na ciszę i modlitwę. Jak podkreślił, dzięki temu można wrócić do codziennych obowiązków odnowionym na ciele i duchu, gotowym głosić dobrą nowinę Ewangelii. Ponad 1500 młodych ludzi bierze udział w obozach wakacyjnych, jakie organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Płocku od czwartku trwa obóz dla studentów, mówi biskup płocki Szymon Stółkowski.
1: Dziękuję przedstawicielom różnych instytucji, które otworzyły swoje akademiki, swoje sale, żeby ugościć tych prawie 600 studentów z różnych stron Polski. To jest takie wakacyjne tankowanie mocy i tej duchowej, ale też tej fizycznej, bo będą tutaj różne atrakcje, tak żeby też trochę wypocząć, żeby zawiązać kontakty ze sobą, relacje.
0: 20 lipca w Siedlcach odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Z kolei we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów. 5 sierpnia na Jasną Górę wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. 10-dniowa trasa wjedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 km. Chociaż Jadwiga Maciąg wzięła udział tylko w jednej pielgrzymce naszej diecezji, to jej data na stałe zagości w jej kalendarzu.
2: Dla mnie pielgrzymka jest takimi rekolekcjami w drodze. Również spotkanie z innymi ludźmi, pomoc czasami innym, z tymi słabościami człowiek się mierzy. Czasami wydaje się nam, że już nie możemy, ale jednak z Bożą pomocą zawsze jest dużo, dużo łatwiej. Po prostu nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła iść, dopóki jeszcze zdrowie pozwoli, dopóki siły są.
0: Zapisy na pielgrzymkę na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W najbliższy czwartek obchodzona będzie uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej. Można się do niej przygotować poprzez triduum modlitewne w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego. Tak mówiła w poranku z Radiem Warszawa karmelitanka siostra Jana Paula od Matki Bożej.
4: U nas to triduum jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się dzisiaj, o godzinie 18 będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli dziś, jutro i pojutrze. Będzie msza o 18 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski.
0: Podczas czwartkowej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz.
4: To jest też taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkaplerznej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
0: Uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej to najważniejsze święto dla całej rodziny karmelitańskiej.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Skoro zgodnie z przebojem na antenie Radia Warszawa takim wakacyjnym mamy iść razem na plażę, to sprawdziłam, odnalazłam ranking najpiękniejszych plaż na razie w Europie. I zdaniem turystów na pierwszym miejscu jest jednak plaża na Krecie, czyli Grecja, ponieważ przypomina Karaiby. No i jest płytka i do tego turkusowa woda. No to mamy numer jeden. Numer dwa, no to słynny złoty róg zmieniający kształt w zależności od wiatru, czyli oczywiście Chorwacja. Na trzecim miejscu Portugalia, bo tam są majestatyczne formacje skalne, złoty piasek. Później w końcu mamy Sardynię, czyli Włochy, krystaliczna woda i widok na średniowieczną wieżę. I dopiero później mamy, uwaga, Hiszpanię, to Majorkę. Moja sąsiadka zawsze mówiła, nie Majorkę, tylko Mariolkę mamy. Drobny piasek i łagodne wejście do wody. Momencik, a gdzie tutaj są polskie plaże, które są piękne, szerokie? No z wodą to różnie bywa, prawda? Ja byłam ostatnio, kiedy ja byłam nad morzem, nie pamiętam, chyba rok temu, że była bardziej czysta woda, ale z tą wodą to mam chyba problemy. Ja uważam, że taka najpiękniejsza, szeroka plaża jest między innymi gdzie? W Dębkach, a tam mocno wieje. Jak są fale, to uwaga, bo jak ktoś jest takiego wzrostu poniżej 1,50 m, to ta fala może być zdecydowanie wyższa.

Mówiłam o pięknych wakacyjnych terenach także w Polsce i wspomniałam między innymi o Dębkach, a jak Dębki, drodzy Państwo, to też kaszubska Golgota, zbrodnia piaśnicka, tak? No, warto przywracać pamięć ofiarom niemieckiego ludobójstwa, bo przypomnijmy, od jesieni 1939 roku do wiosny 1940 roku niemieckie wojska okupacyjne przeprowadziły w Lesie Piaśnickim szereg egzekucji na ludności cywilnej. Zamordowano 14 tysięcy osób, no i ta właśnie zbrodnia nazywana jest kaszubską Golgotą. Za 9 minut godzina 13. No, Piaśnica, jezioro Żarnowieckie, chyba dobrze pamiętam, bo teraz tak jeszcze sięgam pamięcią do tego, co przy okazji tych Dębek. No to tak, jak Państwo by się tam wybrali, to tam jest taki malowniczy szlak kajakowy. Można rozpocząć właśnie od jeziora. Jednak mam jakąś pamięć Żarnowieckiego, a zakończyć dosłownie właśnie na plaży w Dębkach. Ile nam czasu zajmie? 2-3 godziny i tyle.

0: Piosenka optymistów, Anita Lipnicka na 106.2 FM, a za dwie minuty godzina 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Reklama.

0: Zimą MERS nieżeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA. Mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: Po reklamie.
3: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 13.
4: W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Litwa wysyła na Łotwę strażników granicznych. Pomaga małym pacjentom i ich rodzicom. Asystent AI w Centrum Zdrowia Dziecka. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce powstanie w Warszawie. Premier, przekazując tę informację, mówił, że centrum pomoże m.in. w zarządzaniu kryzysowym.
5: Tu chodzi nie tylko o eksplorację kosmosu, ale też, jak mówił premier, korzyść dla bezpieczeństwa Polaków.
6: Poprawa i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o łączność satelitarną, monitorowanie sytuacji poprzez zdjęcia satelitarne, ich szybką analizę wtedy, kiedy będzie dochodziło do jakichś dramatycznych zdarzeń, takich jak powódź.
5: Chodzi też o ułatwienie monitorowania sytuacji na granicy. W Polsce powstać ma fundusz o aktywach sięgających 500 mln zł. Będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
7: Każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się 6, nawet 7-krotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę.
5: Jednym z zadań Centrum ESA w Polsce ma być też budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
4: Informował Tomasz Zielenkiewicz.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Litwa wysyła swoich strażników granicznych na Łotwę. Mają wesprzeć łotewskich funkcjonariuszy w ograniczeniu nielegalnej migracji na granicy z Białorusią. Nowa grupa ma zastąpić funkcjonariuszy, którzy pełnią tam służbę od 1 lipca. Litewscy strażnicy będą patrolować najbardziej zagrożone odcinki granicy. Plan zakłada, że pozostaną na Łotwie 2 tygodnie. Podobnego wsparcia Wilno udzielało też w poprzednich latach. Według litewskich służb Łotwa jest pod znacznie większą presją migracyjną niż Litwa. Od początku roku na granicy łotewsko-białoruskiej zawrócono około 8 tysięcy nielegalnych migrantów. To prawie 9 razy więcej niż na granicy litewsko-białoruskiej. Znaczna część migrantów próbuje przez Litwę i Polskę dotrzeć na zachód. Między innymi z tego powodu na granicy polsko-litewskiej od ponad roku są prowadzone kontrole.
8: To się dzieje lokalnie.
4: Poinformuje, wskaże drogę na oddział, rehabilitację czy do stołówki. Interaktywny asystent AI służy pomocą pacjentom i ich rodzinom w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W całym instytucie jest 5 takich asystentów. Znajdują się w najbardziej uczęszczanych miejscach tej największej placówki pediatrycznej w Polsce. Placówka obejmuje ponad 30 budynków i asystent znacznie ułatwi poruszanie się po niej, podkreśla dyrektor instytutu dr Marek Migdał.
9: W skali roku, mając 24,5 tysiąca hospitalizacji, 70 tysięcy hospitalizacji jednodniowych i 204 tysiące porad, to wspiera tych pacjentów. Nie czują się zagubieni.
4: Asystent AI cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci. 9-letni Kuba, pacjent tej placówki, przychodzi do asystenta codziennie.
10: Lubię do niego przychodzić, gram w gry lub gram z gadywanki. Pytam, gdzie jest na przykład wybrane miejsce w szpitalu. Wczoraj ciocia u mnie była i tutaj 3 razy byłam przy nim wczoraj. Wiem, że on jest taki informacyjny.
4: Interaktywny asystent AI pozwala pograć w gry, ale także wskaże, jak dojechać do domu po zakończeniu leczenia.
11: Mogę pomagać pacjentom i ich opiekunom w szybkim uzyskaniu potrzebnych informacji.
9: Powiedz, gdzie jest oddział kardiologii.
11: Oddział kardiologii znajduje się w budynku E na 6. piętrze. Trasa pojawi się na mapie na ekranie.
12: A teraz wspaniała wiadomość. Wychodzę ze szpitala zdrowy i chcę dojechać do domu na ulicę Aleje Jerozolimskie 160.
11: To wspaniała wiadomość. Bardzo się cieszę. Kod QR z trasą do domu został wyświetlony na ekranie.
4: Projekt został sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomogły też środki unijne.
3: Można, wszędzie sztuczna inteligencja, ale jednak pacjent opowiadał, że woli pograć w jakieś tutaj gry integracyjne, niż tylko pytać o takie sprawy, jeżeli chodzi o trasy do kolejnej sali czy kolejnego oddziału. 21 stopni w Pruszkowie i tam jest pogodnie o tej porze, 22 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, tyle samo w Grodzisku, a w Legionowie o tej porze jest już deszczowo. No uśmiechnęłam się, ja przypomnę sobie, jak byłam z dzieckiem w Centrum Zdrowia Dziecka, to przyznam się Państwu, że nieraz tam się zgubiłam, tam żyrafy prowadzą, inne zwierzątka, no być może to jest rzeczywiście skuteczna pomoc. Pozdrawiamy wszystkich pacjentów, pozdrawiamy też tutaj całą kadrę. The Shorts na 106.2 FM, francuskojęzyczna piosenka, Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: A po drugiej stronie z nami siostra Elżbieta Kowalewska, Szarytka. Szczęść Boże, witam serdecznie siostro, dzień dobry.
1: Ale z Krzysztofem masz problem?
0: O, słychać.
1: Z Greckiem chyba.
0: Słychać, ale to wiesz, słychać, siostro droga, mamy takie tutaj pytanie związane z relikwiami, dokładnie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. Siostra nam powie, gdzie przy tych relikwiach możemy się w najbliższym czasie pomodlić?
2: W najbliższym czasie, czyli w najbliższą też niedzielę, 19 lipca, o godzinie 8:30, relikwie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i jej rodziców będą uroczyście wprowadzone do Bazyliki Świętego Krzyża.
0: A w jakich godzinach, siostro?
2: O godzinie 8:30. Następnie o godzinie 9:00 będzie msza święta radiowa pod przewodnictwem księdza biskupa Michała Janochy. Następnie o godzinie 10:00 będzie nabożeństwo w intencji rodzin dotkniętych kryzysem. I w programie potem o godzinie 10:30 będzie też msza święta z zawierzeniem dzieci, a o godzinie 11:30 z kolei będzie nabożeństwo zawierzenia rodzin, narzeczonych oraz tych wszystkich, którzy poszukują współmałżonka.
0: I to wszystko.
2: Nie, jeszcze nie wszystko.
0: Jeszcze nie wszystko. Dobrze, to czekamy.
2: Jeszcze nie wszystko. Jeszcze o godzinie 11:45 będzie msza święta w intencji naszych parafian, a o godzinie 12:30 będzie przeniesienie relikwii do kościoła sióstr wizytek. I to będzie wszystko dopiero u nas w kościele.
0: Czyli nie tak daleko, prawda? Od Bazyliki Świętego Krzyża do wizytek, tak?
2: Nie, niedaleko, po sąsiedzku można powiedzieć.
0: Czyli archidiecezja warszawska także, diecezja warszawsko-praska także. Siostra, ja tylko tak na koniec zapytam, czy święta Tereska z Lizji też jest siostrze bliska?
2: Też jest mi bliska. Chociażby z tego względu, że wcześniej pracowałam w parafii świętej Tereski przy ulicy Tamka. Więc tam zawsze bardzo uroczyście też był obchodzony odpust 1 października, także jest mi bliska.
0: Bardzo dziękuję za tę zapowiedź i za to zaproszenie. Siostra Elżbieta Kowalewska-Szarytka była z nami. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia. Dziękuję, z Panem Bogiem.

0: Let's go! 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 stycznia 2026 roku. Rozpoczęcie Jerycha Różańcowego diecezji warszawsko-praskiej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Brudnie.
3: Człowiek mądry ubogaca innych. I to jest ta wielkość piękna. Nie dla siebie prośmy, chociaż się tak wydawało, ale ze względu na to, że idziemy razem z innymi w pielgrzymce wiary i potrzebujemy tej siły, tej bystrości Bożej, żeby czynić dobro, pomagając innym. I to jest treścią pierwszego czytania. Dlatego, drodzy moi, szczerze mówiąc, gdybyśmy byli tak naprawdę otwarci i mieli w sobie dużo takiego, że powiem, pragnienia pokazania, co leży w naszym sercu tak naprawdę, to mieli odwagę, to powinniśmy prosić dla innych ciągle o mądrość.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ma ono odpowiadać za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, a w przyszłości pomóc w budowie pierwszego polskiego statku kosmicznego. W Polsce powstać ma też fundusz o aktywach sięgających 500 mln zł. Prace na warszawskich Włochach. Drogowcy budują pasy do skrętu w lewo i sygnalizację na skrzyżowaniu Dźwigowej z Parowcową. Do Parowcowej kierowcy mogą dojechać m.in. ulicami Globusową, Zdobniczą i Obrońców Pokoju. Policjanci z Woli rozbili grupę przestępców podszywających się w bankach pod inne osoby. Czterej zatrzymani mężczyźni podrabiali cudze dokumenty i brali kredyty. Podejrzanym grozi 15 lat więzienia. Wakacyjne spotkania z teatrem na Pradze Południe. Od najbliższej niedzieli w centrum lokalnym Kamionek będą wystawione darmowe spektakle dla dzieci. W repertuarze m.in. Czerwony Kapturek, Nowe Szaty Króla czy Kwiat Paproci. Sportowe lato w Karczewie. W podwarszawskiej miejscowości 3 razy w tygodniu można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach sportowych, treningach crossfitu, fitness i zajęciach relaksacyjnych. Szczegółowy program zajęć znajduje się na stronie cki.skarczew.pl, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 38 minut po godzinie 13. Państwo myśleli, że my wytrzymamy bez emocji sportowych? Nie.
1: Ale to się nie
0: dlatego
1: da bez emocji sportowych.
0: Krzysztof odwiedził mnie w studio Radia Warszawa i
1: dzień
0: będziemy
1: dobry,
0: teraz
1: jeszcze
0: mówić o naszych faworytach, prawda?
1: Tak. Generalnie są teraz mecze półfinałowe i głównym faworytem do zwycięstwa mimo wszystko, mimo tego, że sprzyjają im sędziowie, to są Argentyńczycy, którzy...
0: Proszę! No... Kolejny sympatyk fan.
1: No kolejny sympatyk fan, no bo jak można kibicować komuś, kto będzie przegrywał? No a wiadomo, że jeżeli wszyscy są za Argentyną, to wiadomo, że Argentyna wygra. Natomiast jeżeli mamy tak analizować dogłębnie, no to mecz Anglia-Argentyna, który będzie w środę,
0: no to będzie dopiero mecz... w środę.
1: Dopiero w środę, bo
0: zaczynamy... Bo jutro będzie Francja.
1: Jutro będzie Francja-Hiszpania, bo teraz tak od tyłu, od końca. Bo Anglia z Argentyną, no to są wiadomo historyczne zaległości. Więc tak. I tutaj ten mecz będzie naprawdę na wysokiej intensywności. I myślę, że ten...
0: Ależ sędziowie będą pomagać znowu, prawda?
1: No, mogą
0: Anglicy
1: pomagać.
0: Anglicy już są tego świadomi pewnie.
1: No ale kiedyś trener mi jeden powiedział taką mądrą rzecz. Pokaż na boisku, że jesteś lepszy, mimo tego, że ci sędzia przeszkadza. I to generalnie, jeżeli człowiek to zrozumie, no to będzie...
0: Ale sędziowie są w tym roku na mundialu magikami. Naprawdę są magikami. Więc nawet wiara chyba nie pomoże. Ale uwaga, do kolejnych emocji sportowych wrócimy już za kilka chwil.

0: I wracamy do tych wyników i do informacji albo do zapowiedzi, kto może wygrać.
1: No na pewno mecz Francja-Hiszpania, no to tutaj ja stawiam na Francuzów mimo wszystko.
0: A, to ja też tak myślałam.
1: Ale Anglicy-Argentyna, no to mecz będzie pod dyktan do jednego pana właśnie sędziów.
2: Oszustów!
0: To Michał Łopaciński.
2: Oszukali Norwegię!
0: Nie tylko Norwegię.
2: Wszystkich oszukali.
0: Nie tylko Norwegię. To Michał Łopaciński już dotarł do studia.
1: Już chcę
0: tak,
1: coś powiedzieć.
0: Tak, czyli kto wygra?
1: Remis karne i Argentyna po karnych.
0: No zobaczymy. Kiedyś robiliśmy tutaj takie propozycje. No to zobaczymy. Bardzo dziękuję. Za 12 minut godzina 14.

0: Za 2 minuty godzina 14, 14 wiadomości, a po nich Państwo już słyszeli tę energię w głosie Michał Łopaciński.
1: Dzień dobry, promyczki dzień moje dobry, wspaniałe.
0: Ale tutaj poza anteną, jaka była piękna dyskusja na temat historii Polski, początków naszej ojczyzny.
1: To jest naprawdę dobra rock'n'rollowa historia, tak swoją drogą. Dzisiaj dzień rock'n'rolla, a nasza historia, przecież historia Polski nie zaczęła się w 1966 roku, że chrzest Polski, bach i jest. Tylko te historie sprzed chrztu Polski są fascynujące, a niestety nie mamy zbyt wielu źródeł pisanych, więc to są w dużej mierze jakieś gdzieś domysły oparte na szczątkowych źródłach. Ale to są piękne sprawy. Fantastyczne historie.
0: Zobacz, jeszcze wiele o tobie nie wiemy. Pasjonat historii.
1: Ja
0: Michał Łopaciński z Państwem zostanie.
1: Do widzenia, dobranoc.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jarek, mam coś dla ciebie.
4: Mam nadzieję, że to lemoniada.
3: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
4: Ta lemoniada ma dziwny smak.
3: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
4: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
3: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
4: Z lemoniadą czy bez?
3: Od 7 do 10. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zimą merzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
6: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Znamy nazwiska ofiar zbrodni wołyńskiej. Trwają uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych. Ceny paliw na Węgrzech rosną, a rząd nie interweniuje. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Dzień dobry. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczono noty identyfikacyjne rodzinom 8 osób zamordowanych w lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości ofiar wydobytych z bezimiennych dołów śmierci. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz IPN do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób zamordowanych w Późnikach. Tadeusz Szafrański powiedział, że udało się zidentyfikować troje z jego bliskich.
9: Stryjek Mikołaj Szafrański, Maria Szafrańska i Władysława Szafrańska. Trzy osoby jak do tej pory zostały zidentyfikowane. Na resztę trzeba poczekać. Ogarnia mnie niesamowita zaduma i żal.
8: Prace nad ustaleniem tożsamości pozostałych wydobytych z dołu śmierci w Późnikach trwają. Jednocześnie prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Węgierskie Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że dostawy paliw są stabilne i na razie nie ma potrzeby podejmowania interwencji na rynku. Komunikat wydano po tym, jak ceny ropy wzrosły o kilka procent w reakcji na eskalację napięcia w Zatoce Perskiej.
10: Resort gospodarki podkreślił, że Węgry dysponują odpowiednimi rezerwami strategicznymi, a spółka będąca monopolistą na tamtejszym rynku paliw zapewnia ciągłość zaopatrzenia. Na razie nie ma więc potrzeby, aby wracać do cen gwarantowanych dla węgierskich kierowców. Eksperci zauważają jednak, że jeśli wysokie ceny ropy utrzymają się przez dłuższy czas, to może się to przełożyć na znaczny wzrost cen paliw na stacjach. Wystarczyłoby jednak obniżyć podatek VAT z 27% do około 20%, aby ceny były podobne jak w krajach sąsiednich. Ministerstwo zapewniło, że będzie reagować, jeśli sytuacja na światowych rynkach będzie ulegać dalszemu pogorszeniu. Piotr Piętka, Budapeszt.
11: To się dzieje lokalnie.
8: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało nową siedzibę w Warszawie. Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, premier Donald Tusk zaznaczył, że to wyjątkowy dzień dla Polski i dla Warszawy. Podkreślił również, że powstanie nowego centrum gwarantuje Polsce bezpieczeństwo satelitarne.
12: Tu w Polsce to centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
8: Jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska i ESA podpisały list intencyjny w sprawie lokalnej siedziby w zeszłym roku. Robert Lewandowski jutro po raz pierwszy w barwach Chicago Fire. Wieczorem czasu polskiego odbędzie się prezentacja i pierwszy oficjalny trening. Piłkarz przeszedł do amerykańskiej drużyny po 4 latach w RFC Barcelonie.
13: -24 stopnie Celsjusza są, wreszcie ta temperatura jakaś taka fajna jest, natomiast troszeczkę mokrawo jest i będzie, bo o 20 nawet burze zapowiadane, alerty jakieś pomarańczowe się pojawiły, a temperatura jeszcze wzrośnie do 25 stopni Celsjusza, jutro max 24, ale od środy, oj jak będzie pięknie, słonecznie, bezchmurnie, ale będzie cudo. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów także i dziś, bo ja na dwóch kółkach, więc mam nadzieję, że deszcz mnie ominie.

Dzień dobry, promyczki. Zaczynamy popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Wakacje w pełni. Dzisiaj poniedziałek, 14.05, a 13.07 dzisiaj. To tak magia liczb. Nie wiem dlaczego, ja w ogóle w takie rzeczy to nie bardzo, ale tak pomyślałem, że przypomnę, że dzisiaj 13 i to oznacza szczęśliwy dzień, bo nie ma nic piękniejszego niż poniedziałek 13. No cud jakiś, tak? Dobrze, przesądni nie jesteśmy. Ja zawsze odpowiadam, wierzysz w Boga czy w przesądy? No ja jednak wybieram Pana Boga chyba. Michał Opaciński, zapraszam na 106,2 FM. Ruszajmy do 18 wspólnie.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No, takie spokojne wejście w Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Mieliśmy Extreme More Than Words, czyli więcej niż słowa. Przyznam się szczerze, dawno już nie słyszałem tego utworu, a kiedyś to był hit rozgłośni radiowych, jeśli chodzi o te balladowe klimaty. No, ale jednak pod muzykę w kierunku rocka można to... czy rock'n'rolla bardziej, można to skierować. O muzyce będzie dzisiaj, także po godzinie 16, natomiast o muzyce organowej. Podobno stałem się specjalistą od organów w naszym radiu, zupełnie niechcący. Na medycynę też się nie wybierałem. Znaczy, kiedyś może. W każdym razie trwa, bo rozpoczął się wczoraj, Mokotowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Po godzinie 16 moim Państwa gościem będzie Sebastian Kuczyński, z którym właśnie o tym piątym już Mokotowskim Międzynarodowym Festiwalu będziemy rozmawiać, także zachęcam. Kurczę, ale organy coś sobie mają, przyznam się szczerze, i na rockowo też można, i na metalowo, i na rock'n'rollowo można, tak, można też i organy wykorzystać. A organy Hammonda? A, i jazz? No właśnie, to charakterystyczne brzmienie tych organów Hammonda. Absolutnie król, mistrz, wirtuoz świętej pamięci Wojciech Karolak. Rewelacja, polecam jego jazzowe klimaty i podróże, w które zaprasza za sprawą organów właśnie Hammonda.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Morillion śpiewał do Kaylee, a ja zaśpiewam, albo raczej powiem prozą w kierunku Barbary Leśniewskiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, nie wiem czy Basia nas słyszy, ale Barbara Leśniewska została mistrzynią Europy juniorów w pływaniu na dystansie 200 metrów stylem zmiennym podczas ostatniej sesji finałowej pływackich Mistrzostw Europy juniorów w Monachium. Po półtorej sekundy przysadziła Basia Leśniewska swoje rywalki, czyli o półtorej sekundy je wyprzedziła. Wielkie brawa, pływanie, wspaniały sport, niezwykle wymagający. A dlaczego to mówię? Dlatego, że Barbara Leśniewska jest nie tylko warszawianką, ale ursynowianką. Także Ursynów, my Ursynów musimy trzymać się razem, ale jest to bardzo dobra wiadomość. Oby tak dalej, oby ta nasza młodzież się rozwijała. Potencjał jest, tylko systemu nie ma, no ale to możemy o tym długo i namiętnie rozmawiać. Gratuluję Dziękujemy Basi i trzymamy kciuki za dalszą karierę.

Jennifer Page, Crush. No Crushem to ona była dla niejednego z nas 28 lat temu, przyznaję się bez bicia. Myślę, że część moich kolegów też tak powie. No ale dlaczego Jennifer Page uznawana jest za właśnie autorkę jednego hitu, czyli Crush? Bo przecież krytycy przyjęli ją bardzo pozytywnie. No chociażby dlatego, że w 98 roku, 29 września, czyli pół roku, kilka miesięcy tak naprawdę po premierze Crush, wjechała na scenę panienka taka 16-letnia, bardzo taka atrakcyjna i bardzo ładnie śpiewająca, przede wszystkim ładnie śpiewająca, Britney Spears. No i tak to się wszystko potoczyło, a do tego jej drugi album, gdzie drugi album Jennifer Page wyszedł tydzień po 11 września 2001 roku, więc to po prostu troszkę szczęścia zabrakło.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
2: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
4: Tramwaje warszawskie rozpoczęły remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Zmienionymi trasami jeżdżą autobusy linii 117, 131, 507, 520, 521, 525 oraz nocne ruszające z dworca centralnego. Policjanci zatrzymali w Michałowie Reginowie pod Legionowem mężczyznę z niemal 3 promilami alkoholu w organizmie. Poza stratą uprawnień do prowadzenia pojazdu i grzywną grozi mu kara pozbawienia wolności. Prawie 2 miliony złotych z Unii Europejskiej na zielone projekty w gminie Grodzisk Mazowiecki. Pieniądze wspomogą m.in. powstanie parku dworskiego w Kraśniczej Woli i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żukowie. Trwają zapisy na pielgrzymkę pieszą diecezji warszawsko-praskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszą 5 sierpnia z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie i przejdą w ciągu 10 dni 315 km. Więcej informacji o inicjatywie na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl. Będą rozmawiać o asertywności w pracy i biznesie. W czwartek w Ursyn Labie odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców. Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na oficjalnej stronie ursynowskiego ratusza.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Survivor, Eye of the Tiger. Survivor, czyli 77 rok, rockowa kapela, która powstała w Chicago, w stanie Illinois, a utwór Eye of the Tiger to utwór, który na życzenie Sylwestra Stallona został napisany, że może inaczej, nie sam tekst, ale ten utwór, ponieważ chodziło o piosenkę, motyw muzyczny do filmu jakiego? Tak jest, tam pan z tyłu dobrze mówi, tam po lewej. Rocky 3, tak jest, dokładnie, Rocky 3. I to wszystko wzięło się stąd, że Sylwester Stallone usłyszał piosenkę Poor Man's Son, właśnie zespołu Survivor, no i poprosił ich, zgłosił się sam osobiście, że chciałby właśnie, żeby oni skomponowali ten główny motyw muzyczny. Co się okazało? Pierwsze miejsce, to był 82 rok, pierwsze miejsce na liście Billboardu Hot 100, przez 6 tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu ten kawałek, a jeszcze do tego nagroda Grammy też stała się ich utworem, no i cały album studyjny o nazwie Eye of the Tiger Survivor. Tak jest, dzisiaj jest Dzień Rock'n'Rolla, proszę Państwa.

Sylwię Grzeszczak, latawce, ale ona mi teraz przypomniała latawce. Czy my rozmawialiśmy o latawcach kiedykolwiek? No nie. Teraz wiatr trochę... Chociaż nie, ten wiatr jest okej jeszcze chyba na latawce. Właśnie jestem kiepski w tych tematach, ale pamiętam, że kiedyś tak się robiło z drewna, z kartonu, to się rozdzierało, nie chciało latać. Ale od czego są polskie plaże, prawda? Tam można takiego gotowca kupić, ale taki nawet gotowiec to jest fajna sprawa. Ja muszę chyba dzieciakom taki latawiec pokazać, wypuścić, bo to zapomniana chyba zabawka jest, prawda?

0: Projekt Koinonia, jak ziemia pragnie deszczu, wprowadził nas w ten nastrój, nastrój godziny 15, bo przecież to właśnie godzina miłosierdzia nadchodzi, a to oznacza, że czas na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Męka wewnętrzna. Przeszło 2 godziny. Konanie. Nagle przenika mnie obecność Boża. Czuję, że przechodzę pod władzę sprawiedliwego Boga. Przenika mnie ta sprawiedliwość do szpiku kości. Zewnętrznie tracę siły i przytomność. Wtem poznaję wielką świętość Boga i wielką nędzę swoją. Powstaje w duszy straszna męka. Dusza widzi wszystkie uczynki swoje. Wtem w duszy budzi się siła ufności i dusza całą mocą swoją rwie się do Boga, ale widzi, jak nędzną jest i jak wszystko, co ją otacza, marnym jest. I tak wobec tej świętości, o, biedna duszo,

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Miłosierny Panie, te słowa wypowiedziałeś na krzyżu, kiedy umierałeś w strasznych mękach. Prosiłeś nie o wymierzenie sprawiedliwości i ukaranie winnych, ale o przebaczenie. I to nie tylko dla swoich oprawców, którzy skazali Cię na śmierć, przyprowadzili na wzgórze Golgoty i wykonywali egzekucję, ale także dla nas, bo każdy nasz grzech był przyczyną Twojej męki. Z krzyża uczysz nas, czym w swojej istocie jest przebaczenie. Nie jest ono przecież zwykłym zignorowaniem winy czy intencją puszczenia jej w niepamięć, skoro umierasz na krzyżu, lecz czymś znacznie większym. Wymaga bowiem przyjęcia na siebie rzeczywistości zła i pokonania go w sobie. Ty wziąłeś na siebie nasze grzechy, całą naszą nieprawość, wypłacając się za nas Bożej sprawiedliwości. Dlatego mówisz do Ojca: przebacz im, przebacz, bo ja za nich umieram na krzyżu, aby oni byli ze mną w Twoim domu, by mieli godność dzieci Bożych i życie wieczne. Panie, który byłeś przebity za nasze grzechy i zdruzgotany za nasze winy, Ty wiesz, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie z serca przebaczać naszym winowajcom. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, byś nam udzielił tej łaski, byś nas uczył i wspierał w świadczeniu tego najtrudniejszego miłosierdzia, jakim jest przebaczenie. Niech nasza codzienna modlitwa odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, uzdalnia nas do pokonywania zła w sobie, do dźwigania krzyża niesprawiedliwości i krzywdy, jakiej doświadczamy ze strony bliźnich, bo i sami niejednokrotnie zawiniliśmy wobec Ciebie i braci.

Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dlatego odwołujemy się do Twojego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twe miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twojego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku i trudnych doświadczeń. Daj wytrwałość czyniącym dobro i wspierającym ludzi w jakiejkolwiek potrzebie. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Amen.

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, przynoszę Ciebie ciało i krew, duszę i bożestwo возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Zbawicielu świata, pragniemy wielbić Cię i dziękować za nieskończoną dobroć Twoją, a szczególnie za dzieło odkupienia i za to, że nikogo z tego dzieła nie wyłączyłeś, że każdemu, nawet największemu grzesznikowi, przynosisz zbawienie, przebaczenie grzechów, łaskę uczestnictwa w życiu Bożym, tu na ziemi i w wieczności. Dziękujemy za Twoją drogę krzyżową i za to, że pozwalasz nam codziennie, zwłaszcza w tej godzinie i w chwilach cierpienia, stawać u stóp Twego krzyża. Dziękujemy za każdy zwycięski krzyż w naszym życiu, za dar świętej siostry Faustyny i za wszystkie łaski przez nią uproszone.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
1: Kiedy słyszymy dzisiejsze słowa Jezusa: Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, możemy poczuć zdziwienie. Przecież to właśnie Chrystus jest tym, który przynosi pokój. To On po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród uczniów i powiedział: Pokój wam.

Dlaczego więc dziś słyszymy o mieczu? Żeby zrozumieć te słowa, trzeba pamiętać, że Jezus nie mówi o wojnie ani przemocy. Mówi o wyborze. O momencie, w którym człowiek spotyka Boga i musi zdecydować, czy pójdzie za Nim naprawdę. Wielu z nas chciałoby wiary, która niczego nie zmienia. Wiary wygodnej, która nie wymaga wysiłku, nie stawia pytań i nie domaga się nawrócenia. Tymczasem spotkanie z Jezusem zawsze coś porządkuje, ale czasem najpierw musi coś przeciąć. Przecina nasze przywiązanie do grzechu, do egoizmu, do fałszywego obrazu samych siebie. Czasem przecina także nasze lęki. Pomyślmy o świętych. Wielu z nich nie spotkało się od razu ze zrozumieniem. Święty Franciszek był uznawany za szaleńca. Święta Matka Teresa przez lata słyszała krytykę. Nawet najbliżsi Jezusa nie zawsze rozumieli Jego drogę. Miłość do Boga niejednokrotnie wymaga drogi pójścia pod prąd. Być może nie doświadczamy wielkich prześladowań za wiarę, ale znamy sytuacje, kiedy trudno przyznać się do swoich wartości, kiedy łatwiej przemilczeć prawdę, niż narazić się na słowa krytyki, kiedy łatwiej dostosować się do otoczenia, niż pozostać wiernym własnemu sumieniu. Jezus mówi dziś bardzo wyraźnie: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie chodzi o to, by kochać rodzinę mniej. Chodzi o to, by Boga postawić na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy wszystkie inne relacje odnajdą właściwy porządek. Może właśnie dlatego dzisiejsza Ewangelia jest tak wymagająca, ale jednocześnie tak piękna. Jezus nie pyta, czy jesteśmy doskonali. Pyta jedynie, czy jesteśmy gotowi na to, by stał się najważniejszy w naszym życiu i czy potrafimy zaufać Mu bardziej niż własnym lękom. Bo dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe życie ucznia. Zastanówmy się, co w moim życiu najbardziej utrudnia mi postawienie Jezusa na pierwszym miejscu i pójście za Nim bez kompromisów.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ma ono odpowiadać za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, a w przyszłości pomóc w budowie pierwszego polskiego statku kosmicznego. Ma powstać także fundusz o aktywach sięgających 500 mln zł. Jutro w okolicach Stadionu Narodowego możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od 17 autobusy 102, 125, 146, 147 i 202 będą skierowane na objazdy. Około 23 policja może zdecydować o wyłączeniu ruchu na moście Poniatowskiego i moście Świętokrzyskim. W czwartek o 6 rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej z Twardą i Złotą na Woli. Wydzielone zostaną pasy do skrętu w lewo. Przebudowana będzie też sygnalizacja świetlna. Do Żelaznej będzie można dojechać towarową i prostą. Do Posesji będzie można dojechać od ulicy Miedzianej. Powiat Piaseczyński dostanie ponad 8,5 miliona złotych z samorządu Mazowsza. Władze regionu wspomogą tymi środkami m.in. przebudowę rynku w Górze Kalwarii, rozbudowę szkoły w Suchostrudze i modernizację obiektów sportowych. W poniedziałek ma zostać podpisana umowa na dofinansowanie. Wakacyjne spotkania z teatrem na Pradze Południe. Od najbliższej niedzieli w Centrum Lokalnym Kamionek będą wystawiane darmowe spektakle teatralne dla dzieci. W repertuarze m.in. Czerwony Kapturek, Nowe Szaty Króla czy Kwiat Paproci. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jakby ktoś pytał, Natalia Zastępa to była szach i mat. Szach i mat, a ja o tych nie wiatrakach, tylko jak one się nazywały. To, co tam ta Urszula śpiewała i Sylwia Grzeszczak. Latawce, o właśnie. Latawce. Przyznam wam się, drodzy państwo, nasi wspaniali radiosłuchacze, że ja w ogóle nie kumałem i chyba nie jestem w stanie dalej zrozumieć idei latawca. Na pewno wiem, że w burzy nie wolno, bo w kreskówkach jak była burza i wypuszczano latawiec, to piorun łapał i wtedy... I tak ten na drugim końcu latawca bohater wtedy taki był taki porażony tym piorunem. I to wcale, znaczy w kreskówkach to śmieszne, natomiast na co dzień to naprawdę nie jest śmieszne, więc to ostrożnie z latawcami w burze. Ale przyznam się, nie rozumiałem tej idei, dopóki pierwszy raz, jak mając małe dzieci, nie wypuściłem tego latawca. Oczywiście on spadł, ale zdążył 5 sekund sobie na tym wietrze wytrzymać. Coś w tym jest przyciągającego, a państwo puszczają latawce?

0: No, jesteśmy ten. The Lion Sleeps Tonight, a tutaj lew naszej redakcji przyszedł, Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Jak się miewasz?
1: Bardzo dobrze.
0: To dobrze. Oszukali ich, co? Wszystkich. Kręcą
1: niemiłosiernie.
0: Oszukali Norwegów i kręcą wszystkich, którzy grają z Argentyną.
1: Tak, ale generalnie można powiedzieć, że przy zielonym stoliku mundial już chyba został rozstrzygnięty.
0: Że Argentyna.
1: Argentyna.
0: No tak myślę, że Messi w ogóle, że miał fajny koniec kariery, ale tak swoją drogą to powiem ci, że tak strasznie obok przechodzi mnie ten mundial. Nie wiem, czy to różnica czasu, czy to, że on taki rozciągnięty. Za dużo tego wszystkiego.
1: Znaczy generalnie, jeżeli przychodzisz obok mundialu, no to świadczy o tym, że no, chyba meczów nie oglądasz.
0: No nie, no bo to już ile, no noc jest od spania, wiesz?
1: No, albo ja się zgadzam.
0: Powrotu z transmisji żużlowych, jak w moim przypadku na przykład. Piotr Rubik dla ciebie, kochany, teraz.
1: Dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni,
2: 3 grupy,
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
6: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Zimą mersz, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
11: Jest godzina 16, czas na wiadomości lokalne Radia Warszawa.
12: 8 ofiar Wołynia zidentyfikowanych. Wielka woda w Chinach. Policja z Woli rozbiła grupę oszustów. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rodziny 8 zidentyfikowanych ofiar rzezi wołyńskiej Spóźnik otrzymali noty identyfikacyjne. Podczas uroczystości ich wręczenia minister kultury Marta Cienkowska podziękowała rodzinom pomordowanych i podkreśliła, jak ważne jest odzyskanie tożsamości przez ofiary ludobójstwa.
13: Identyfikacja oznacza coś bardzo prostego, powiem to bardzo prostym językiem. Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko, że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz, że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii. Jestem głęboko wdzięczna wszystkim rodzinom, które zdecydowały się przekazać materiał genetyczny do badań. Wiem, że nie zawsze była to łatwa decyzja.
12: Do zbrodni w Późnikach doszło w lutym 1945 roku, kiedy sotnia ukraińskiej powstańczej armii zamordowała około 80 Polaków, mieszkańców Późnik w obwodzie tarnopolskim. W sumie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość ofiar do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Powodzie nawiedziły Chiny po przejściu tajfunu Bawi. W niektórych okręgach na północy kraju woda sięga 2 metrów. Chińskie władze cenzurują informacje o skali skutków żywiołu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: W miejscowości Kłańczeng w prowincji Hebei woda wdarła się do miasta. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak woda o wysokości dochodzącej do 2 metrów unosi z ulic auta. Kłańczeng to miasto zamieszkane przez prawie ćwierć miliona osób. Chińskie media nie odnoszą się do skali tragedii. Ostrzegają jedynie przed lokalnmi powodziami w prowincjach Hebei i Liaoning. Powodzie i podtopienia to wynik przejścia nad Chinami tajfunu Bawi. W Shenyangu, stolicy prowincji Liaoning, dziś zamknięte są szkoły, przedszkola i atrakcje turystyczne. Wstrzymano też pracę na budowach. Bawi był najsilniejszym tajfunem, który w tym roku uderzył w Chiny. W weekend porywisty wiatr i ulewny deszcz sparaliżowały życie metropolii.
12: Relacjonował Tomasz Sajewicz.
14: To się dzieje lokalnie.
12: Policjanci z Woli rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami. Na trop wpadli podczas zatrzymania podejrzanego o kradzież zegarków i plecaka. Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
15: Kiedy doszło do zatrzymania 47-latka w jego mieszkaniu, policjanci przeprowadzili przeszukanie. W trakcie czynności operacyjni ujawnili kartę płatniczą na dane innej osoby oraz dowód osobisty również na dane innej osoby, ale ze zdjęciem zatrzymanego mężczyznę.
12: Okazało się, że przestępcy w bankach podszywali się pod inne osoby.
15: Policjanci ustalili przestępczy proceder polegający na podrabianiu i posługiwaniu się przez sprawców dokumentami osób bez ich wiedzy i zgody, zakładaniem na ich dane kont bankowych, zaciąganiem kredytów i pożyczek na ich dane oraz wypłacaniem środków pieniężnych z bankomatów. Operacyjni namierzyli również wynajęte tzw. biuro, które służyło jako call center.
12: W tej sprawie policjanci zatrzymali 4 mężczyzn, wszyscy z nich byli już karani i notowani za inne przestępstwa. Podejrzani usłyszeli łącznie 31 zarzutów, grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Jutro na Stadionie Narodowym odbędzie się koncert, w związku z tym pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach obiektu od 17, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
16: Już na kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy, w związku z większą liczbą osób, która tam się będzie poruszała, mogą być zmienione trasy autobusów, które jeżdżą w pobliżu Stadionu Narodowego. To są linie, które kursują takimi ulicami jak Zamojskiego, Zamoście, Sokola. One będą miały skorygowane trasy.
12: Po zakończeniu koncertu około 23:00 policja może zdecydować o wyłączeniu ruchu na moście Poniatowskiego i na moście Świętokrzyskim.
11: Piękne słońce wpada mi tutaj przez okno moje radiowe, znaczy nasze radiowe, i ładnie mi tu opala prawą rękę, bo mam okno z prawej strony, a to za sprawą tego, że się przerzedziły troszkę chmury, jest 25 stopni Celsjusza, gdzie nie, gdzie może jeszcze skromnie padać, ale to taka mrzaweczka, nie wpływająca na nasz bieg wydarzeń codziennych. Natomiast ten bieg wydarzeń codziennych o godzinie 20 już się mocno zmieni, bo temperatura spadnie do 19 stopni, będzie burza i ulewa.
14: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: Ale za to środy miodzio, jak Państwa przyjdę w środę, to nie dam Wam żyć. Będziemy się cieszyć tym słońcem i w ogóle i pogodą i wszystkim, ale cieszę się również, drodzy moi wspaniali radiosłuchacze, że w rytmie miasta dobrnęliśmy do tej godziny. Jest 16:05, Michał Opaciński. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są, wytrzymują to, co ja tutaj gadam od godziny 14 i witam wszystkich tych, którzy podjęli się tego wyzwania do godziny 18, aby jeszcze podróżować ze mną. Dziękuję za zaszczyt i możliwość towarzyszenia Państwu. Zapraszam.
14: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: Podobno cisza bywa najbardziej wymowna, ale w radiu cisza jest najbardziej zabójcza. Natomiast na szczęście jest taki zespół, był taki zespół jak Depeche Mode i oni nagrali kawałek Enjoy the Silence, czyli ciesz się ciszą. To pocieszmy się razem z nimi.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Neolityczne odkrycia, proszę Państwa, w Warszawie. To nam się pojawiło, bo na przykład odnaleziono duży drewniany młot, który mógł służyć do umacniania brzegów lub budowy dawnych konstrukcji hydrotechnicznych. Dwie kości bydlęce, które czekają na weryfikację i jeszcze z poroża jelenia siekierę. Coś takiego z mezolitu, no, 10 tysięcy lat przed naszą erą, także to jest naprawdę niezły rupieć, ale nie, no, tak poważnie, wspaniałe odkrycie, wspaniałe, ale wynikające z rzeczy mało wspaniałej, bo to wszystko wynika z tego, że stan wody Wisły mocno się obniżył i bardzo niski poziom znów zaskoczył i odsłania nam swoje tajemnice rzeka Wisła, więc z jednej strony raj dla archeologów i wszystkich lubiących grzebać w historii, to jest fantastyczna sprawa. Z drugiej strony, no, niepokojąco niski stan wody też trochę może przerażać, prawda?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jedna rzecz dla Warszawy jest stała, korki, proszę Państwa, one były, są i będą, to też przez remonty. Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, przepraszał ostatnio za nawał tych remontów, natomiast no dobra, no panie prezydencie, zdarzyło się, ale z drugiej strony no też trzeba remontować, bo się zużywają ulice, drogi, rury i tak dalej. Najszybciej obecnie z centrum Warszawy dojedziemy do Starej Miłosnej w 39 minut, o pozostałe kierunki... Ja myślę, że ja nie będę Państwa denerwował. Piękny jest, słoneczny popołudnie i tego się trzymajmy. Po prostu długo się jedzie, ale mam nadzieję, że 106,2 FM Państwu towarzyszy w głośnikach. Raymond, Supergirl już teraz, a dwóch super gości będzie, proszę Państwa, już za chwilę. Goście Radia Warszawa, Sebastian Kuczyński i ojciec Paweł Budzki. Będziemy rozmawiać o wspaniałym mokotowskim festiwalu.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A tak naprawdę goście Radia Warszawa, Sebastian Kuczyński, ojciec Paweł Budzki, jezuita, proboszcz i kustosz Narodowego

0: roku, bo mamy 4 koncerty. Nie wiem, czy zdradzać dalej.
1: Zdradzać, zapraszać, po to przyszliśmy. Przyszliście.
0: Wspaniale. Zapraszamy zatem wszystkich już w najbliższą środę do Sanktuarium Narodowego Andrzeja Boboli w Warszawie przy Rakowieckiej na godzinę 20, gdzie usłyszymy duet. Tak się składa, że małżeński duet, bo wystąpi pani Małgorzata Trojanowska, świetna sopranistka, wraz z mężem, organistą Sylwestrem Trojanowskim.
1: Po raz piąty to ja do ojca proboszcza od razu uderzam. Skąd w ogóle pomysł, że przyszedł pan Sebastian i powiedział: księże proboszczu, mam pomysł. Oświeciło mnie.
2: Takiej historii to opowiedzieć nie mogę, bo wtedy proboszczem był jeszcze ojciec Waldemar, mój poprzednik. Natomiast to gdzieś jakoś sam festiwal wpisuje się w taką ogólną myśl, która chce naszego sanktuarium czynić nie tylko miejsce, oczywiście jako na pierwszym planie miejsce modlitwy, ale też czynić takim miejscem, w którym będziemy ludziom pomagać dochodzić do Pana Boga przez piękno, przez sztukę, po to, by właśnie zapraszać też tych, którzy może tak na co dzień mają trochę dalej do kościoła, mówiąc obrazowo, a przez piękno mogą spotykać się z Panem Bogiem.
1: To jest taki piękny zwrot do tradycji Kościoła tak naprawdę, bo przecież kiedyś, dawno, jak Kościół się kształtował, był nośnikiem też kultury piękna, no oczywiście zbliżał do Pana Boga, to przede wszystkim, ale to właśnie w kościołach sztuka się rozwijała, Kościół był mecenasem sztuki.
2: Zdecydowanie i myślę, że to nie trzeba daleko szukać, wystarczy popatrzeć na znakomitych różnych poprzedników naszego Pana Sebastiana, w sensie różnych wybitnych organistów, wybitnych kompozytorów, których my aktualnie znamy jako wybitnych właśnie kompozytorów, a którzy siebie samych często czasem właśnie też określali, że ich pierwszym zawodem jest bycie organistą w katedrze albo gdzieś na dworze.
1: Tak jest z panem, panie Sebastianie, bo pana dossier, żeby przedstawić, no ja tutaj nie, czasu by nam nie starczyło, bo jest tak bogate, tak wspaniałe i ja gratuluję, że w tak młodym wieku, bo trochę nas różni, ale że takie osiągnięcia, takie sukcesy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Natomiast to trochę tak, to okej, spoko, wszystkiego dobrego.
0: Ale, nie wiem, co powiedzieć.
1: Ale nie, no szczerze, po prostu szczerze podziękować to, co pan uczynił. Natomiast właśnie odnosząc się do słów ojca, trochę tak jest, że w pierwszej kolejności to właśnie organista w Narodowym Sanktuarium, to jest to?
0: Myślę, że tak, dlatego że to jest moje główne zajęcie na co dzień już od, jak policzę, od 10 lat.
1: O mój Boże, przepraszam, że tak, ale to było westchnięcie, tak. To nie było nadaremno.
0: Jasne.
1: 10 lat, no właśnie, z Panem Bogiem za Pan brat, ale też dając swój talent, to chyba też o to chodzi.
0: Myślę, że jest to wielka radość, że można się takim talentem dzielić. Można za jego pomocą też oddziaływać na ludzi na różne sposoby, za pomocą medium, jakim są organy. Jest to wielka satysfakcja na pewno dla mnie, ale również taką satysfakcję dają słuchacze, no bo bez nich nie byłoby dla kogo grać.
1: Ja właśnie chciałem się zapytać was obu tak naprawdę o tytuł festiwalu, to znaczy chodzi mi o hasło muzyki organowej, bo tak się stało, że niechcący zupełnie o tych organach dużo i często ostatnio rozmawiam w ogóle o samym instrumencie, o różnych festiwalach organowych, natomiast muzyki kameralnej. Co się kryje za hasłem kameralna, organowa? Myślę, że już tutaj wszyscy wiemy, że organy po prostu brzmią.
0: Tak, ta nazwa wpisuje się troszeczkę w taką konwencję naszego projektu, która zakłada wykonawstwo zarówno muzyki solowej na organach, ale także ukazanie muzyki w innym kontekście, jeśli chodzi o media wykonawcze, jak już powiedziałem, czyli muzyka kameralna, czyli partnerstwo w muzyce, czyli składy dwu i więcej osobowe wykonujące muzykę.
2: To jest też dla nas aktualnie ważny element, też z racji takiej, że nasz główny instrument organowy będzie podlegał renowacji i w związku z tym te koncerty, ich jakby składowa kameralna, w której też są wykorzystywane różne instrumenty, czasem egzotyczne, bo na przykład mieliśmy koncert ostatnio na instrumentach dawnych, sprawia, że możemy właśnie gdzieś dzielić się tą muzyką

0: Mnie nie używając niestety chwilowo naszego głównego instrumentu, który, tak jak mówię, wymaga renowacji.
1: Okej, czyli trochę potrzeba chwili też wymusiła. A jak jest, no właśnie, skoro koncert, skoro festiwal, jak jest z repertuarem? Muzyka zawsze zaprasza w pewną podróż liryczną. To w którą stronę, poza oczywiście duchowością, która jest nadrzędna, domyślam się, w którą stronę tutaj płyniemy?
2: Płyniemy w bardzo różnych kierunkach. Festiwal nie ma jako takiej sztywnej koncepcji programowej. Jego założeniem takim od początku było to, żeby każdy słuchacz, który do nas trafi, bo mamy nie tylko parafian czy sympatyków, ale również turystów z zagranicy, czasami z Polski, założenie było takie, żeby każdy w miarę możliwości, nawet ten bardziej wymagający, czy ten w ogóle nie wymagający, mógł coś dla siebie znaleźć rzeczywiście w programie.
1: A propos zagraniczny, to ciekawą anegdotę jeszcze, ojciec, opowiedział. Nie wiem, czy to anegdota, ale historia taka, że wykonawcy sami się gdzieś zgłaszają. Mówię celowo wykonawcy, bo nie chodziło stricte o muzyków, tylko o chór, tak?
0: Tak, natomiast to jakby nie wpisuje się w sam festiwal. U nas w sanktuarium odbywały się różne inne też wydarzenia muzyczne. Wspomnę tutaj choćby mokotowskie zaduszki jazzowe, które organizujemy wspólnie z dzielnicą Mokotów. Czasem inne wydarzenia, ale też czasem takie wydarzenia, moglibyśmy powiedzieć, trochę ad hoc. Całkiem niedawno był u nas chór z Oxfordu, chór uniwersytecki z Oxfordu, a najprawdopodobniej we wrześniu będziemy mieli występ chóru lekarskiego z Niemiec, chóru lekarzy z Niemiec, który wykona rekwiem Mozarta.
1: Czyli sanktuarium nasze narodowe, świętego Andrzeja Boboli, staje się taką, w dobrym rozumieniu, nie obraźcie się, wręcz salą koncertową.
0: W pewnych momentach roku, tak. Rzeczywiście, oczywiście mamy tą zasadę, że to, co jest pierwsze, to jest najważniejsze, to jest liturgia i ona jako pierwsza znajduje zawsze swoje miejsce, ale staramy się, by też umożliwić właśnie te różne koncerty. Powiedzieliśmy już o koncercie w najbliższą środę. Możemy też zaprosić na koncerty w sobotę i
1: nawet
0: w niedzielę.
1: Powinniście, bo patrzę na zegarek i właśnie tu chciałem pana tak Sebastiana do odpowiedzi, ale to już ojciec, no, doświadczony proboszcz, kustosz, to wie, o co chodzi.
2: Jak najbardziej. Myślę, że bardzo ważne jest, aby przemycić tutaj, póki nam jeszcze sekundy zostały. Zapraszamy serdecznie na takie szczególne wydarzenie, szczególne rangą o tyle, że szczególny jest wykonawca. Chodzi o światowej klasy pianistę, pana Piotra Aleksewicza, który już w sobotę o godzinie 20 wystąpi u nas na koncertowym fortepianie Kałaja z recitalem fortepianowym. Dla tych, którzy może nie wiedzą, pan Piotr Aleksewicz jest laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu Chopinowskiego międzynarodowego w Warszawie, gdzie zdobył 5. nagrodę, a także nagrodę publiczności.
1: Czyli top 5 na świecie po prostu.
2: Absolutnie. Tak, absolutnie tak. No i ostatni koncert z cyklu odbędzie się już w niedzielę o godzinie 18. No i tu mogę we własnym imieniu zaprosić, dlatego że będę miał dla państwa przyjemność zagrać na organach solo. Bardzo zróżnicowany program, więc również mam nadzieję, że każdy coś dla siebie wśród tych utworów znajdzie.
1: No właśnie, chciałem się pan już odpowiedział, panie Sebastianie, kiedy z pana wirtuozerią zapoznamy się, ale dobrze, niech pan nie przeprasza, właśnie o to chodzi, po to jesteśmy, żeby się promować, nie wstydzić, a wręcz przeciwnie, chwalić, bo jest czym, jak was obu słucham, jak rąbka tajemnicy uchylacie, kto, co, gdzie i kiedy, to powiem szczerze, że to jest naprawdę festiwal z bardzo dużym potencjałem na kolejne lata.
0: Oczywiście.
2: Taką mamy się nadzieję. Idea cykliczności była wpisana od początku, od pierwszej edycji. No już 5. rok trwa, więc mam nadzieję, że co najmniej drugie tyle, albo jeszcze więcej uda się organizować.
1: Czyli reasumując, bo już musimy naprawdę do brzegu, środa 20.
2: Środa 20.
1: Sobota 20. Sobota 20. I niedziela 18.
2: Niedziela 18.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Zapraszamy również ojciec Paweł Budzki, proboszcz i kustosz Narodowego Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, Sebastian Kuczyński, maestro i przy okazji jeszcze albo nadokazyjnie organista świętego, Boże, naszego narodowego sanktuarium.
2: Tak jest.
1: Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże, dziękujemy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Relikwie świętej Marii Magdaleny pod Warszawą. W kościele Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie odkryto relikwiarz, który od lat był schowany w sejfie. Relacjonuje nasza redakcyjna koleżanka i parafianka Ewa Pietrzak.
2: Relikwie zostały sprowadzone do naszej parafii z Rzymu wiele, wiele lat temu i były przechowywane w ukryciu. Teraz zostaną wystawione do publicznej czci wiernych. W kościele czczona jest jako Święta Maria Magdalena Pokutnica.
1: Uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła zaplanowano na liturgiczny dzień Świętej Marii Magdaleny w środę 22 lipca.
3: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Jasna Góra jest miejscem, gdzie ludzie chcą nie tylko czerpać ze źródła miłości, jakim są Matka Boża i jej Syn, ale także dawać z siebie swoje talenty. Małgorzata Świłpa z rowerowej pielgrzymki szczecińskiej do sanktuarium dotarła wczoraj i włączyła się w mszę świętą, dzieląc się swoimi umiejętnościami wokalnymi. Wyśpiewała treść jasnogórskich ślubów narodu.
4: Wielka Boga człowieka Matko, Dziewico Bogiem sławiona Maryjo.
5: Dostosowałam te śluby tak, żeby dało się je zaśpiewać, żeby miały formę taką w miarę krótką.
4: Królowo świata i Polski królowo.
5: W miarę, żeby to zabrzmiał tak jak hymn uroczyście, gdzie refrenem był takie właśnie przyrzekamy, przyrzekamy.
4: Przyrzekamy, przyrzekamy.
5: Wydaje mi się, że można było się właśnie tak duchowo złączyć i z kardynałem Wyszyńskim i z całym narodem te śluby w jakiejś takiej formie odnowić.
1: Małgorzata Świłpa z rowerowej pielgrzymki szczecińskiej śpiewała podczas niedzielnej mszy świętej na szczycie Jasnej Góry. 5 sierpnia również na Jasną Górę wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. Pielgrzymi szlak pozwala spojrzeć na siebie i na drugiego człowieka z zupełnie innej perspektywy, mówiła w poranku z Radiem Warszawa jedna z pątniczek, Małgorzata Kielak.
6: Pielgrzymka jest takim czasem, kiedy konfrontujemy się z naszymi słabościami, zarówno tymi fizycznymi, ale też emocjonalnymi, duchowymi. Obnaża w pewnym sensie taką prawdę o nas samych i też pokazuje, że w trakcie tej drogi stajemy się zdani na siebie, na drugiego człowieka, który idzie obok, i na Pana Boga.
1: Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. 10-dniowa trasa wjedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 km. Chociaż Jadwiga Maciąg wzięła udział tylko w jednej pielgrzymce naszej diecezji, to jej data na stałe zagości w jej kalendarzu.
7: Dla mnie pielgrzymka jest takimi rekolekcjami w drodze. Również spotkanie z innymi ludźmi, pomoc czasami innym, z tymi słabościami człowiek się mierzy. Czasami wydaje się nam, że już nie możemy, ale jednak z Bożą pomocą zawsze jest dużo, dużo łatwiej. Po prostu nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła iść, dopóki jeszcze zdrowie pozwoli, dopóki siły są.
1: Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl. W Kolegium Marianum w Pelplinie odbyły się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Szachach Klasycznych. Zwycięzcą turnieju został kleryk Adam Kopaczewski z diecezji toruńskiej. W kategorii kobiecej pierwsze miejsce zajęła siostra Józefitka Lesja Stepanenko, a w klasyfikacji drużynowej wygrała reprezentacja pallotynów.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I ja przypominam jeszcze raz i zapraszam bardzo serdecznie Mokotowski Międzynarodowy, piąty już Mokotowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej 61, bo nie pamiętam, czy to padło w rozmowie z gościem, ale większość z Państwa na pewno wie, gdzie w Warszawie jest Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Koncert inauguracyjny już był, ale nic straconego, bo jeszcze trzy koncerty przed nami. Koncert kameralny w środę, 15 lipca o 20. No i weekend recitalowo-finałowy, że tak się wyrażę, o 20 w sobotę mistrzowski recital fortepianowy Maestro. Przyjedzie piąty uczestnik, tak? Tak, piąty laureat konkursu Chopinowskiego, tego niedawnego, który odbył się w Warszawie. No i koncert finałowy Sebastian Kurczyński, maestro organowy. No dossier pana Sebastiana jest absolutnie imponujące, więc warto w niedzielę też o 18 tamże zawitać. Coś dla ciała, coś dla ducha.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak robią samochody, jak jadą szybko. Mam nadzieję, że Państwo za szybko się nie poruszają w miejscach, w których mogą, bo niewiele jest takich miejsc w Warszawie obecnie, aczkolwiek takie z centrum Warszawy można zrobić w Kabaty i do Starej Miłosny. Tam jest takie szybsze a to wolniejsze to na przykład 45 minut spędzone w samochodzie do Konstancina, Piasteczna, Otwocka czy Jabłonny. Marki również się wpisują w ten kanon i na Darzyn. Natomiast do Łomianek, Błonia i Pruszkowa dojedziemy w czasie od 39 do 61 minut. Mówię o podróży z centrum Warszawy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja o tych utrudnieniach chciałem powiedzieć przy Stadionie Narodowym, o których Wojtek też informował i będzie informował w serwisach naszych informacyjnych, dlatego że tłusto jest, jeśli chodzi o występy gwiazd, bo czy tej muzyki słuchamy, czy nie, to jest inna sprawa. Przypomnę, że dzisiaj Światowy Dzień Rock'n'Rolla. Natomiast to bliżej do rock'n'rolla ma System of a Down, natomiast to jest bardzo ciężkie brzmienie, więc jak ktoś nie jest na to gotowy, to może nie, chociaż ja osobiście kiedyś mocno słuchałem Systemowców, tak, przyznaję się bardzo. I oni będą w weekend, więc w weekend też będą, czyli sobota, niedziela, też będą utrudnienia w okolicach Stadionu Narodowego, a ten jutrzejszy koncert to Bad Bunny, to chyba rap jest, nie? Z tego co kojarzę, jakoś tak... No w każdym razie Bad Bunny to też jest nie byle jaka postać, jeśli chodzi generalnie o muzykę, bo to mówię, nie chodzi o to, czy ją lubimy, czy nie, czy jej słuchamy, czy nie, ale rzeczywiście fajne jest to, że w Warszawie postaci wielkiego formatu się pojawiają i powodują nam utrudnienia w poruszaniu się w okolicach Stadionu Narodowego.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Indila, Darnier Dons, wspaniały utwór, proszę Państwa. Warstwa liryczna, rewelacyjna. Muzyka również, nie wiem o co tam chodzi, nie znam francuskiego. Ale mogę Państwu za to powiedzieć, że o 17, czyli już za chwilę, wiadomości Radia Warszawa, a po nich udamy się do Płocka. Udamy się do Płocka, gdzie młodzi z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mają obóz wakacyjny. To po godzinie 17, tak jak wspomniałem, za 2 minuty wiadomości Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 17.
6: Kolejowy korytarz centralny połączy polskie miasta. Przedłuża się czarna lista sankcji w Brukseli. Polski astronauta o ośrodku Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. 6 samorządów od Warszawy po Rzeszów i jeden cel, budowa łączącego je kolejowego korytarza centralnego. Projekt ma szansę na realizację pod warunkiem, że stanie się częścią zintegrowanej sieci kolejowej. Dokument ma strategiczne znaczenie, bo to od niego zależy, jak będzie wyglądała polska kolej po 2035 roku. Zakłada m.in. budowę 4,5 tysiąca kilometrów nowych torów. Radom i inne samorządy chcą mieć w tym swój udział, mówi przewodniczący Radomskiej Rady Miejskiej Mateusz Tyczyński.
7: Dla mieszkańców Radomia, ale też tych miast położonych przy tej trasie, czyli Stadachowic, Ostrowca, Tarnobrzega, Sandomierza i wreszcie Rzeszowa, to 2 miliony mieszkańców, którzy mogą korzystać z tej infrastruktury, to takie trochę transportowe być albo nie być.
6: Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Infrastruktury.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Unia Europejska wpisze na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji. Potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21. pakietu sankcji wobec Rosji. O szczegółach Beata Płomecka.
8: Wpisy na czarną listę będą za przetrzymywanie ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21. pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21. pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. 15 lipca zostanie on automatycznie skorygowany i wzrośnie z 44 dolarów za baryłkę do 58, a to oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla.
6: Relacjonowała Beata Płomecka.
4: To się dzieje lokalnie.
6: Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski uważa, że powstanie w Warszawie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej może uplasować Polskę jako lidera regionu w sektorze tych technologii. Sławosz Uznański-Wiśniewski przypomina, że Polska dołączyła do agencji stosunkowo niedawno, w 2012 roku.
9: Natomiast jesteśmy pierwszym krajem, który został rozpoznany z centrum technologicznym tutaj w tej części Europy. Dlaczego Warszawa? Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą. I wiadomo, że stolica zapewnia pewną część tego rozwoju i firm, które już są uplasowane w technologiach kosmicznych właśnie tutaj w Warszawie.
6: Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie się koncentrował na bezpieczeństwie oraz rozwoju technologii o podwójnym zastosowaniu, wykorzystywanych zarówno w infrastrukturze cywilnej, jak i wojskowej. Centrum będzie rozwijać rozwiązania wzmacniające zdolność Europy do przewidywania, reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. Polscy żołnierze wspólnie z żołnierzami francuskimi wezmą udział w jutrzejszej paryskiej defiladzie z okazji Święta Narodowego, przypadającego w rocznicę zdobycia Bastylii. W Paryżu będzie polski poczet sztandarowy oraz nasze siły powietrzne. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował też, że 15 sierpnia na Święto Wojska Polskiego francuscy żołnierze dołączą do defilady w Warszawie.
5: Defilują nam chmury, proszę Państwa, po niebie i tak pozostanie do jutra również. Jutro ta defilada chmur to przesłoni nam słońce na większą część dnia, ale temperatura taka, że tak powiem, młodzieżowo spoczko, dlatego że w nocy spadnie do 16 w najzimniejszym momencie, a jutro ma maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Jutro nie pada, dzisiaj padać będzie po 20 tak srogo, ale za to w środę słońce, la la la la.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Zaczynamy drugą godzinę podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Michał Opaciński, niezmiennie gorąco i serdecznie Państwa pozdrawiam i cieszę się, że mam ten zaszczyt i możliwość być w Państwa głośnikach. Mam nadzieję, że liczba tych odbiorników nie maleje przez te głupoty, które tutaj opowiadam. Żartuję, puszczam oczko oczywiście. Teraz będzie o sprawach poważnych. Do Płocka się za chwilę udamy. Będzie młodzieżowo, ale poważnie i przede wszystkim duchowo. A to jest najważniejsze. To co, lecimy?
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, zostajemy na Mazowszu, ale jedziemy do jakieś 115 km do Płocka od Warszawy, czyli młodzi z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy są tam na obozie wakacyjnym. Co robią, jakie są ich plany, o co w ogóle chodzi z tym obozem? O tym więcej Damian Kowalski.
2: Ponad 1500 młodych ludzi bierze udział w obozach wakacyjnych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od czwartku studenci są w Płocku. Tak mówił na konferencji prasowej biskup płocki Szymon Stułkowski.
3: Dziękuję przedstawicielom różnych instytucji, które otworzyły swoje akademiki, swoje sale, żeby ugościć tych prawie 600 studentów z różnych stron Polski. To jest takie wakacyjne tankowanie mocy i tej duchowej, ale też tej fizycznej, bo będą tutaj różne atrakcje, tak żeby też trochę wypocząć, żeby zawiązać kontakty ze sobą, relacje.
2: Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka na wyjazd, podkreśla przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk.
4: Wakacyjne obozy są klucz całego programu formacyjnego. Uczniowie i studenci, bo to są dwie grupy, mają swoje spotkania śródroczne, natomiast obozy wakacyjne są absolutnie najważniejsze. Dlaczego? Bo jak się po latach pyta stypendystów, odkąd są fundacje, to naprawdę uwierzcie, nikt nie podał daty pierwszego przelewu na konto środków materialnych. Każdy mówi miasto, w którym po raz pierwszy był na obozie.
2: W organizację pobytu zaangażowało się także miasto Płock wraz z miejscowymi szkołami, uczelniami i instytucjami, mówi sekretarz miasta Albert Dyna.
5: Dziękuję, że wybraliście Państwo Płock, nasze cudowne, bardzo fajne i bardzo otwarte przede wszystkim miasto. Miasto z bardzo bogatą historią. Wspólnie przygotowaliśmy taką bazę noclegową, bazę obiektu, w których mogła młodzież, stypendyści być zakwaterowani, a także oczywiście otworzyliśmy drzwi do naszych instytucji, takich jak Aqua Park czy nasze Płockie Zoo.
2: W trakcie spotkania stypendyści odwiedzą między innymi Rostkowo, czyli miejsce urodzin świętego Stanisława Kostki.
4: Oczywiście, zwornikiem jest Stanisław Kostka, to jest oczywiste. 300-lecie kanonizacji. Dlaczego moim zdaniem jest to tak ważne? Zobaczcie poziom dzisiaj hejtu i wulgaryzmu w życiu społecznym. A ten człowiek, jak przychodzili na wielkie przyjęcia do jego rodziców, znajomi, to ojciec musiał powiedzieć żadnych rubasznych kawałów i opowiadań i sprośnych rzeczy, ponieważ mój syn może zemdleć. Możecie z tego śmiać oczywiście, a mnie się wydaje, że to jest wielkie światło dzisiaj. Żeby w życiu społecznym i publicznym powrócić do czystości, do piękna, do znakomitego języka.
2: Od 20 do 28 lipca w Siedlcach odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, a we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów. Życzymy wszystkim udanych wakacji. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wspominałem Państwu taką, o takiej słodko-gorzkiej sytuacji, słodkiej czy interesującej, dlatego że Wisła odkrywa pamiątki sprzed 10 tysięcy lat, sprzed naszej ery. Natomiast no, gorzkie jest to, że ten poziom Wisły jest rzeczywiście znowu zastraszająco niski. Natomiast w ziemi też można coś znaleźć. I proszę Państwa, odkrycie archeologów najświeższe to jest zaginiona synagoga, którą hitlerowcy zniszczyli w 1943 roku. Ta synagoga pochodzi z 1877 roku. To teren cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej, gdzie trwają badania archeologiczne prowadzone pod nadzorem mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. No i właśnie coraz to kolejne odkrycia przynoszą. Pięknie do nas ta historia zaczyna przemawiać. Ja jestem wielkim fanem, orędownikiem historii, zabytków. No jest to część nas, część Warszawy, część historii naszego miasta, więc no mam nadzieję, że będzie można w bliżej nieokreślonym czasie, ale jednak szybciej niż później, zobaczyć tę właśnie synagogę lub jej fragmenty.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, do nietypowej sytuacji doszło, co prawda to jest jezioro Łebsko na wybrzeżu słowińskim, a więc to chyba Pomorze będzie, z tego co się na geografii nie znam, ale krowy potrafią pływać generalnie, tylko że no, takie leniwe są, poza tym trochę wysiłku od nich to wymaga, no ale okazało się, że topiła się krowa w jeziorze, na jeziorze Łebsko, udało się ją ocalić, także brawo dla służb i to naprawdę mówię z całkowitym pełnym przekonaniem. No takie historie też się zdarzają.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nowe przywileje, proszę Państwa, jeśli chodzi o darmową komunikację miejską, pojawiły się w Warszawie, bo od 8 lipca weterani wojskowi zyskali właśnie przywilej, dzięki któremu mogą bezpłatnie korzystać z warszawskiej komunikacji miejskiej, czyli metro, autobusy, tramwaje, pociągi SKM, kolei mazowieckich i WKD. Natomiast to nie jest jedyna grupa, bo dawcy również mogą korzystać za darmo z warszawskiego transportu publicznego, czyli wymienionych przeze mnie środków komunikacji, a do takiego darmowego przejazdu uprawnia. Uwaga! Legitymacja dawcy przeszczepu to dla osób, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki oraz legitymacja zasłużonego dawcy przeszczepu przysługująca m.in. dawcom narządów oraz osobom, które oddały szpik lub te inne komórki regenerujące się więcej niż raz. Także, drodzy dawcy, możecie jeździć za darmo.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No, ja wiem, że to jest trafik, ale prognozy chyba okazują się trafne. Nie wiem, czy Państwu też się chce mi się tak spać jak mi, przyznaję się. Tak jakoś chyba ta burza rzeczywiście o 20 będzie. Natomiast Marki i Błonie to są dwa kierunki z centrum Warszawy, do których jedziemy najdłużej. 40 minut do Marek, 53 minuty do Błonia. Pozostałe kierunki świecą mi się na żółto, co oznacza, że jest znośnie, czyli tak do 40 minut w te kierunki sypialniane dojedziemy. Korkometr od 0 do 12. Taką maskalę pokazuje mi 4.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Caro Emerald, Night Like This, ojej, ojej, ten kawałek był przerabiany już, znaczy może nie to, że przerabiany ten utwór był, ale coverowany, bo to się tak ładnie mówi, że to cover, czyli wykonanie znanego utworu, czy starego utworu w nowoczesny sposób, no parę razy, tak, parę razy można było rzeczywiście usłyszeć ten utwór w różnym wykonaniu. Ja nie wiem, czy, jak się nazywała ta pani z Australii, taka piosenka, Kylie Minogue, ja nie wiem, czy ona przypadkiem tam coś nie grzebała przy tym utworze, ale przyznam się szczerze, nie sprawdzałem i nie pamiętam. Tak, tylko zarzucam. Być może ktoś z Państwa kojarzy, czy Kylie Minogue właśnie tak za ten utwór się wzięła. O, może tak, bo ona przecież parę takich coverów i to bardzo atrakcyjnych, bardzo fajnych ma na swoim koncie. Nie wiem, czy Państwo wczoraj widzieli zamieszanie na Wiśle. Jeżeli widzieli, to dobrze, bo to była Krypa Flash, czyli zlot drewnianych łodzi na Wiśle. Taki się odbył, dosyć atrakcyjne wydarzenie, czemu nie? Zresztą pogoda od środy będzie zachęcać, tak? Nad Wisłę będzie, będzie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, jak połączyć dużą dawkę pozytywnej energii z dużą dawką informacji? Już pokazuję, robi się to tak. Proszę, siedzą tu Ania Bobko i Wojtek Dudkowski.
2: Dzień dobry.
1: Wojtuś, o czym ty będziesz dzisiaj?
3: A, będzie...
1: To fajnie, a ty, Ania?
2: Ja będę
1: to
2: tą...
1: super też, bardzo się... Nie no, dobra, żartowałem. Co, Wojtuś, tam masz?
3: Będzie kolejowo, będzie kosmicznie.
2: Wow.
3: Będzie się działo.
2: Będzie zaprawa.
1: Czyli w kosmos zabieracie oboje tak naprawdę państwa, bo ty, Anka, jak siedzisz tutaj i siadasz...
2: To jest
1: zawsze...
2: kosmicznie?
1: No a co?
2: Nie słyszałam tego jeszcze, nie wiedziałam, że jest kosmicznie, jak ja tu siadam.
1: Cała Praga o tym mówi.
2: Naprawdę?
3: No. W serwisie dowiemy się to na to Sławosz Uznański-Wiśniewski.
2: O, proszę bardzo.
1: Widzisz, Sławosz jeszcze wjeżdża.
2: Pan Sławosz,
1: grubo jest.
2: Pozdrawiamy.
1: Ale chciałem powiedzieć, Anka, to prawda, że to skargi były, jak ostatnio miałeś dyżur?
2: Nic mi o tym nie wiadomo.
1: A te kolorowe lampy tutaj, kolorofon, jak żeś w oknie postawiła.
2: Kolorofon?
1: Z głośnikiem.
2: To no. Ja?
1: No,
2: to ja nic takiego.
1: Proboszcz katedry przyszedł i mówi, no co, ale bez przesady.
2: Naprawdę? Tak. Ja o tym nie słyszałam.
1: Nie?
2: Nie.
1: To nie ty byłaś?
2: To nie ja.
1: Wojtek! A ty podobno informacjami się zajmujesz.
3: Ale to nie ja, ja wieczorny dyżur dopiero dzisiaj mam pierwszy. Tak, to poranki same.
2: Michał,
1: to nie twój
2: Michał, Michał, co ty nas próbujesz?
1: Ja już,
2: tutaj coś
1: Państwa,
2: kombinujesz. Michał,
1: ja zabieram swoje zabawki, już idę. Gdzie jest mój kolorofon? Widział ktoś go? Dziękuję Państwu, zostawiam Państwa w wybornym towarzystwie. Ania przejmuje stery, Wojtek informacje. Dzięki Wam.
2: Dziękujemy i zapraszamy.
1: A ja Państwu dziękuję, do zobaczenia.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
2: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa, jest godzina 18.
6: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Utrudnienia na kolejowej 8 z powodu awarii na stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie. Pociągi mogą być opóźnione lub kursować w skróconych relacjach. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce powstanie w Warszawie. Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski uważa, że pomoże ono uplasować Polskę jako lidera regionu w sektorze tych technologii. Sławosz Uznański-Wiśniewski przypomina, że Polska dołączyła do agencji stosunkowo niedawno, w 2012 roku.
7: Natomiast jesteśmy pierwszym krajem, który został rozpoznany z centrum technologicznym tutaj w tej części Europy. Dlaczego Warszawa? Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą. I wiadomo, że stolica zapewnia pewną część tego rozwoju i firm, które już są uplasowane w technologiach kosmicznych właśnie tutaj w Warszawie.
6: Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie się koncentrował na bezpieczeństwie oraz rozwoju technologii o podwójnym zastosowaniu, wykorzystywanych zarówno w infrastrukturze cywilnej, jak i wojskowej. Centrum będzie rozwijać rozwiązania wzmacniające zdolność Europy do przewidywania, reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. Policjanci z Woli rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami. Na trop wpadli podczas zatrzymania podejrzanego o kradzież zegarków i plecaka. Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji. Okazało się, że przestępcy podszywali się w bankach pod inne osoby.
8: Policjanci ustalili przestępczy proceder polegający na podrabianiu i posługiwaniu się przez sprawców dokumentami osób bez ich wiedzy i zgody, zakładaniem na ich dane kont bankowych, zaciąganiem kredytów i pożyczek na ich dane oraz wypłacaniem środków pieniężnych z bankomatów. Operacyjni namierzyli również wynajęte tzw. biuro, które służyło jako call center.
6: W tej sprawie policjanci zatrzymali 4 mężczyzn. Wszyscy z nich byli już karani i notowani za inne przestępstwa. Podejrzani usłyszeli łącznie 31 zarzutów. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Poinformuje, wskaże drogę na oddział, rehabilitację lub do stołówki. To interaktywny asystent AI, który służy pomocą pacjentom i ich rodzinom w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W całym instytucie jest 5 takich asystentów, znajdują się w najbardziej uczęszczanych miejscach tej największej placówki pediatrycznej w Polsce. Placówka mieści się w 31 budynkach i asystent znacznie ułatwi poruszanie się, podkreśla dyrektor instytutu dr Marek Migdał.
9: W skali roku, mając 24,5 tysiąca hospitalizacji, 70 tysięcy hospitalizacji jednodniowych i 204 tysiące porad, to wspiera tych pacjentów, nie czują się zagubieni.
6: Interaktywny asystent AI pomaga, pozwala pograć w gry, a także wskaże, jak dojechać do domu po zakończeniu leczenia. Projekt został sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomogły też środki unijne. Skrzyżowanie w centrum Warszawy zamknięte do końca lipca. Tramwaje warszawskie rozpoczęły remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Na tym odcinku będą wykorzystane nowe technologie budowy, mówi Konrad Miklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
10: Na Emilii Plater mamy dodatkowe wyzwanie, bo my musimy dodatkowo naprawić izolację przejścia podziemnego. Już sama ta operacja, to wykonanie tej izolacji pochłonie sporo czasu. I żeby zmieścić się w tych 11 dniach, które sobie daliśmy na tą operację, zamierzamy wykonać ten przejazd technologii, którą po raz pierwszy zastosowaliśmy w Warszawie w ubiegłym roku, czyli wielkogabarytowych, wcześniej prefabrykowanych płyt betonowych.
6: Remont w Alejach Jerozolimskich powinien zakończyć się w pierwszych dniach sierpnia. Relikwie świętej Marii Magdaleny pod Warszawą. W kościele Przemienia Pańskiego w Sulejówku miłośnie odkryto relikwiarz, który od lat był schowany w sejfie. Relacjonuje nasza redakcyjna koleżanka i parafianka Ewa Pietrzak.
11: Relikwie zostały sprowadzane do naszej parafii z Rzymu wiele, wiele lat temu i były przechowywane w ukryciu. Teraz zostaną wystawione do publicznej czci wiernych. W kościele czczona jest jako Święta Maria Magdalena Pokutnica.
6: Uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła zaplanowano na liturgiczny dzień Świętej Marii Magdaleny, środę 22 lipca. Ruszyła piąta edycja Mokotowskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Do udziału w wydarzeniu, które zyskało już swoją renomę, zaproszeni są wybitni artyści. Cykl będzie trwał do 19 lipca w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy Rakowieckiej w Warszawie. Pierwszy koncert za nami, a na kolejne nie trzeba będzie długo czekać, zachęca organizator, organista Sebastian Kuczyński.
12: Kolejny koncert w środę, 15 lipca o godzinie 20 w sanktuarium i wystąpi tutaj duo. Duo małżeńskie, pani Małgorzata Trojanowska, świetna sopranistka i jej mąż Sylwester Trojanowski, organista. Zabrzmią dzieła na organy solo, m.in. dzieła Bacha, Surzyńskiego czy operowy nasz polski Moniuszko.
6: Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma popularyzować muzykę organową i przybliżać jej piękno szerokiej publiczności. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Mimo, że chmur dosyć sporo, to jednak temperatura bardzo wysoka, bo w tym momencie termometry w Warszawie wskazują 25 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to 26 stopni. Jest też dosyć duszno. Przewidywane są opady na godzinę 20.30 mniej więcej. Zobaczymy, czy to się faktycznie sprawdzi. W nocy zaś 18 stopni, nad ranem 16 stopni. Jutro też zachmurzenie.

18.06 na zegarach. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie podczas wieczoru w dobrej atmosferze w zastępstwie za Wojciecha Dąbrowskiego oczywiście. Postaram się, żeby jak zawsze było przyjemnie i tak jak to u Wojtka sympatycznie. W tej godzinie dobre słowo papieża Leona XIV. Też troszkę o korkach jeszcze powiemy, bo to taka pora jeszcze troszkę korkowa. Chociaż mamy wakacje, więc tych korków też jest zdecydowanie mniej, więc też zdecydowanie przyjemniej się jeździ po Warszawie. Alek Benjamin i Let Me Down Slowly nas przywita, ale będzie też Papa Dance i wiele, wiele więcej. Warto zostać na 106.2 FM.

I wyjeżdżamy na te warszawskie ulice, na które w taką porę, jak są wakacje, aż przyjemnie wyjeżdżać, ponieważ aktualnie brak utrudnień według mojej mapy. Korkometr dla Warszawy ma poziom 2 i uśmiechniętą buźkę w skali do 12, więc chyba naprawdę bardzo dobrze po Warszawie się jeździ. Jak ja jechałam tutaj do Państwa, to też tylko w okolicach właśnie Floriańskiej stałam, a tam są też remonty, to też mogę Państwu poradzić, żeby tam tych rejonów unikać, ale jeżeli jedziemy do Marek, to postajemy 36 minut i to jest taka trasa najbardziej, powiedzmy, czerwona, więc najbardziej zakorkowana. Stara Miłosna 30 minut, Otwock 32 minuty, Kabaty 32 minuty, Nadarzyn 37 minut, Pruszków 27, a Błonie 50 minut. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości, jak zawsze Państwu życzę, chociaż tym razem na szczęście nie aż tak dużo tego potrzebujemy.

0: Desu i Życie cudem jest wybrzmiało na antenie Radia Warszawa 21 minut po godzinie 18. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości. Punkt 20. Powołanie i zaangażowanie w podążanie razem z ludzkością, w konkretności dziejów, prowadzą Kościół do uznania, że rzeczywistości ziemskie mają własną spójność i własny porządek. Sobór Watykański II wyraził tę zasadę ze szczególną precyzją w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes, której 60. rocznicę obchodziliśmy z wdzięczną pamięcią 7 grudnia 2025 roku. Jeżeli przez autonomię rzeczywistości ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone i same społeczeństwa cieszą się własnymi prawami i wartościami, wówczas rzeczywiście godzi się jej domagać. To podkreślenie ukazuje, że stworzenie nosi w sobie

odciśniętą pierwotną dobroć, której ludzkie spojrzenie winno strzec, pielęgnować i doprowadzać do dojrzałości. W tej perspektywie Kościół jawi się jako obecność pomagająca odczytywać rzeczywistość w jej głębi, wspierając z pokorną stanowczością te wybory, które służą godności każdej osoby, spójności wspólnot i dobru wszystkich. W ten sposób staje on u boku świata, nie zajmując jego miejsca, aby w każdej ludzkiej historii mogła kiełkować obietnica sprawiedliwości i pokoju, którą Duch Święty nieustannie wzbudza w sercu ludzkości.

0: Mateusz Gędek i utwór Mozaiki, przepiękny utwór, bardzo wpasujący się w klimat wakacji, wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 25 minut przed godziną 19.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Popołudnie, tak naprawdę już wieczór, oczywiście wieczór w dobrej atmosferze razem z Radiem Warszawa. No właśnie, utwory wakacyjne i wakacyjna też aura, to co nam tutaj cały czas towarzyszy. I też w związku z tym startują już niedługo pielgrzymki, warto o tym pamiętać. Warto też zaplanować sobie tak ten czas, żeby na tą pielgrzymkę móc się udać. A dlaczego warto? Dzisiaj o tym w Radiu Warszawa mówili uczestnicy poprzednich pielgrzymek, warszawsko-praskich, bo 5 sierpnia wyrusza już 43. pielgrzymka warszawsko-praska piesza. Pielgrzymka zmienia perspektywę. Takie hasło przewodnie mówili uczestnicy, bo hasłem przewodnim jest Pan mój i Bóg mój. Doświadczeniu pielgrzymowania, pokonywaniu własnych słabości, odkrywaniu Boga w drugim człowieku opowiadali w Radiu Warszawa uczestnicy poprzednich edycji. Myślę, że warto tej rozmowy posłuchać. Jeśli ktoś z Państwa waha się, czy właśnie warto iść na tą pielgrzymkę, na Jasną Górę, to myślę, że nie ma co się wahać, ale jeśli ktoś z Państwa potrzebuje się upewnić w tym, że nie ma co się wahać, to warto tej rozmowy posłuchać. Strona radiowarszawa.com.pl, tam jest i artykuł, i rozmowa, więc jeśli ktoś woli przeczytać, to też jest taka możliwość, ale można też właśnie tej rozmowy posłuchać. Gorąco zapraszam. A już teraz na naszej antenie Simply Red i For Your Babies na 24 minuty przed godziną 19.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Jeśli ktoś z Państwa nie może sobie pozwolić na taką długą pielgrzymkę na Jasną Górę, to może sobie pozwolić na taką krótką, weekendową tak naprawdę. A tak naprawdę to jest w zasadzie pół dnia. 18. pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka będzie miała miejsce w sobotę 25 lipca od godziny 20, więc jeszcze cała sobota tak naprawdę jest gdzieś tam, powiedzmy, wolna do zagospodarowania. Startujemy o godzinie 20 mszą świętą w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej 1, a zakończenie w niedzielę 26 lipca o godzinie 15 mszą świętą przy domu Świętej Faustyny w Ostrówku, ulica Świętej Faustyny 5. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. Taka propozycja trochę krótsza, ale myślę, że równie wartościowa. Jest to przyszły weekend. Informacje i zapisy. Pani Jadwiga 509 159 436 numer telefonu. Więcej informacji też jak zawsze na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Już teraz Celine Dion na antenie Radia Warszawa.

0: Łukasz Zagrobelny, Nieprawda, kończy godzinę 18 w Radiu Warszawa, o 19 jak zawsze Dziennik Radia Watykańskiego, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy jest, uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
5: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, godzina 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Wilnanowy w Castel Gandolfo.
8: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
7: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
9: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa i jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
7: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
10: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: -25 stopni Celsjusza wskazują termometry w tym momencie w Warszawie, w Ząbkach również, w Markach, w Łomiankach, w Raszynie, w Dawidach, w Mysiadle, w Bielawie i w Józefowie. Około 20.30 przewidywane są opady, ale to jedyne opady w ciągu dzisiejszego dnia. Później temperatura będzie spadać, 20-19 stopni, w nocy 18, nad ranem 17 i 16 stopni.

Wieczór w dobrej atmosferze, Ania Bobko, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie. Witam się i oczywiście zapraszam do pozostania razem z Radiem Warszawa, 5 minut po godzinie 19, 19.20, wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, ksiądz Piotr Pawlukiewicz na nas czeka. A muzycznie wita nas Amy Grant i Ty Ward, ale również Krzysztof Krawczyk na nas czeka, jak również Magda Wójcik i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja ze sobą i dla ciebie wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 12 minut po godzinie 19. Teraz informacje tylko dla mieszkańców Rembertowa, ale może w sumie nie tylko. Dla wszystkich mieszkańców Warszawy i osób, które w okolicach Rembertowa często przejeżdżają, ponieważ mamy kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie. Są zmiany też dla pasażerów PKP. Budowa tunelu pod torami w warszawskim Rembertowie wkracza w kolejny etap. W związku z prowadzonymi pracami zmieniła się organizacja ruchu na stacji właśnie Warszawa-Rembertów, a pasażerowie muszą korzystać z nowego dojścia na peron. Te utrudnienia troszkę potrwają. Ta budowa pod tonami jest w ciągu kolejowym przy ulicy Marsa. Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom szybsze i wygodniejsze przejazdy między obiema częściami dzielnicy. Zniknie między innymi konieczność oczekiwania przed przejazdem kolejowym, a ruch pieszych i rowerzystów stanie się bezpieczniejszy. Budowa tunelu wchodzi w kolejny etap realizacji. Obecnie w rejonie stacji Warszawa-Rembertów prowadzone są prace zasadnicze. Na jednym z torów od strony ulicy Cyrulików wstrzymano ruch i wykonano jej demontaż. To pozwoli na rozpoczęcie kluczowych robót przy budowie konstrukcji tunelu. W związku z tym zmienił się sposób dojścia na perony wysypowe stacji Warszawa-Rembertów. Zmiana zaszła w nocy z 10 na 11 lipca. Dojście na peron PKP Rembertów zapewnia tymczasowy chodnik przez tory na przejeździe na ulicę Marsa oraz przez zebrę przez ulicę Cyrulików. To taka ważna informacja właśnie dla wszystkich pasażerów, którzy podróżują pociągami ze stacji Warszawa-Rembertów. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji tej zmiany zobaczyć, no bo ta zmiana jest jednak dosyć świeża, to tutaj uczulam, żeby mieć to na uwadze, żeby się na ten pociąg nie spóźnić, że tam teraz troszkę inaczej trzeba przejść. Warto sprawdzić sobie na mapie, rozeznać się, żeby się nie pogubić, po prostu na pociąg nie spóźnić, bo szybka kolej miejska nie ma tak często opóźnień, więc miejmy to na uwadze i pamiętajmy o tym i miejmy nadzieję, że te utrudnienia no troszkę jeszcze potrwają, bo zmiany będą obowiązywać do przełomu października i listopada 2026, więc obyśmy się ich nauczyli i o tym pamiętali podczas naszych podróży właśnie pociągiem. A już teraz M People i Search for the Hero na antenie Radia Warszawa. 14 minut po godzinie 19.

0: Wiktor Waligura i Cztery pory roku, a już teraz posłuchajmy księdza Piotra Pawlukiewicza.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
2: Dobrze. My często słyszymy w kościołach, mamy naklejki, mamy koszulki, proporczyki, pocztówki. Jezus cię kocha, Jezus cię miłuje, Jezus cię kocha, Jezus cię miłuje. Wierzysz w to? Wierzę. I co? Ma dziewię. Tu się zatrzymuję, tutaj dokonuję analizy intelektualnej, a w tej, gdzie do mnie by Jezus przyszedł? Żarty te. Jaki Jezus? Do mnie nie przyjdzie. Bardzo wielkim problemem jest wyobrażenie Ojca. Wielu ludzi ma takie wyobrażenie Boga Ojca, jakiego mieli Ojca. I to można coś tam próbować zmienić, ale to jest bardzo trudno. Przez psychoterapię nawet dobrać się do wnętrza człowieka i tam uzdrowić to pojęcie Ojca. Bardzo trudno. Chociaż przestrzegam tych, którzy mieli takie przeżycia toksyczne w dzieciństwie, do przyjęcia opinii nic ze mnie nie będzie i koniec filmu. Jest taka książka, ja nie pamiętam jej tytułu, napisał ją franciszkanin, Anglik, który miał w domu w dzieciństwie i w młodości piekło. Nie mogłem sam czytać tej książki, musiałem przerzucać strony. On miał piekło i wyobraźcie sobie, że wstąpił do franciszkanów, skończył studia, został doradcą Margaret Thatcher do spraw kościoła. Nie jestem skazany na to, że będę siedział w kącie oglądał telewizję. To jest do uzdrowienia, to jest do przebaczenia, to jest do zwycięstwa. Ja powiem, a propos naszego tematu, że ktoś jest uwięziony, jest w

zniewolony duchem i siedzisz w klatce. Pamiętajcie, że są ludzie, którzy nie chcą uzdrowienia. Właśnie to, co ja chcę. Pan Bóg zagląda w ich serce, widzi, że nie chce uzdrowienia. Kto chce trwać w tych grzechach. Kto chce nawet trwać w jakichś bolesnych sytuacjach. Bo to do czegoś jest potrzebne. 40% żon w Szwecji w badaniach z 70 roku około nie chciało, żeby mąż przestał pić. A pan Polikowski mówi, kiedy małżeństwo się rozpada? Jak mąż przestaje pić. Bo on się wtedy mówi do żony tak. Kochanie, klękam przed tobą, całuję twoje ręce, przepraszam za wszystko, co zrobiłem. To się już nie powtórzy. Od dziś jestem dobrym ojcem, będę chodził do pracy, zarabiał pieniądze, przynosił tobie, opiekował się wami. A ty będziesz dobrą żoną. Umyjesz się, założysz coś ładnego, posprzątasz kuchni, ogródkiem się zajmiesz. Co? Ja mam posprzątać kuchni? Ja mam ogródkiem się zająć? Do tej pory miałem wytłumaczenie, bo mąż pije. Dlaczego był pan jest brud? Bo mąż pije. A w ogóle w ogrodzie bałagan? Bo mąż pije. A dzieci takie jakieś niechowane? No, nie ma się do nimi zająć, mąż pije. A to się skończy usprawiedliwienie. Teraz będziemy już obydwoje pod oceną naszych prac. Kiedyś pewien pan się zapisał do Lourdes na pielgrzymkę i też przyszli koledzy, mówią, stary, Maria cię uzdrowi, postawisz butelkę dobrego wina, ciasto, owoce, pojemy, popijemy. Naprawdę przyjdziecie tak powiedzieć? No tak, odnowisz mieszkanie. Poleciał, wypisał się z tej pielgrzymki. Niektórym jest wygodnie z grzechami. Mają o czym gadać, użalać się nad sobą. Pamiętam, jeden facet powiedział, przyszedł do księdza, do pewnego zakonnika i mówi, no proszę księdza, no mam związek z kobietą, z którą nie powinienem mieć związku. I może jak księdzu nakreślę, jaka jest sytuacja. A ten w konfesjonale mówi, decyzja. Co decyzja? Decyzja. Jaka jest twoja decyzja? Z jaką decyzją to przychodzisz? Znaczy chciałem jeszcze... Decyzja. Decyzja. Bo decyzja to jesteś ty. A uczucia to są ptaszki, motylki wokół nas. Ja jestem to, co decyduję. A nie to, co czuję. Kobieta może mi się bardzo podobać, ale ja miałbym pragnienie przytulić się do niej, ale ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię. Chociaż moje uczucia tego pragną. Ciało. Momentem bardzo przełomowym dla wielu ludzi z wychodzenia z tego zniewolenia jest, muszą się powiedzieć, kurczę, to ja wiem jakiegoś innego Boga. Jakiegoś innego Boga, bo ja z nim zawsze handlowałem. Panie Boże, 3 cydrowaśki, to jutro będzie ładna pogoda. Takie różne rzeczy. Bardzo często się popisywałem, że jestem ministrantem przed kumplami. To Bóg jest zupełnie inny.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Hakuna Matata, przebój filmowy w troszkę innej wersji, nie tej takiej najbardziej znanej. I tak się zastanawiam, czy dzieciaki z świetlicy środowiskowej domu ojca Ignacego znają ten utwór. Może właśnie w tej bardziej bajkowej takiej wersji będzie można ich zapytać o to, bo jutro w poranku z Radiem Warszawa relacja z wyjazdu wakacyjnego, gdzie 20 dzieci właśnie pojechała na wakacje do piekar koło Krakowa. Dzięki Państwu, dzięki Waszej hojności, dzięki temu, że wspólnie udało nam się zebrać pieniądze i fundusze na to, za co jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. To przed godziną 10:00 będzie taka króciutka relacja właśnie z tego wyjazdu. Nie wiem, czy o Hakunie Matacie coś powiedzą, ale wiem, że warto słuchać poranka. Oprócz tego o 8:15 rozmowa z księdzem Dariuszem Kowalczykiem, przewodniczącym zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Też kapłan diecezji radomskiej opowie o obozach wakacyjnych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. A o 7:15 również w studiu Justyna Sieńczyło, czyli dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Kamieńca, które założyła wspólnie z mężem Emilem Kamińskim. Myślę, że warto słuchać poranka. Znaczy myślę, ja jestem tego pewna, bo sama to praktykuję. Poranek z Radiem Warszawa, jak zawsze 7:10. Oczywiście Jarek Wydra i Weronika Ostrowska gorąco zapraszają.

0: Shakira, Whenever, Whenever. Kończy godzinę 19 w Radiu Warszawa i już za 2 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Celsjusza cały czas wskazują w tym momencie termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 26 stopni. No i według prognozy w tej godzinie może trochę popadać, aczkolwiek jak patrzę przez okno w studiu Radia Warszawa, to widzę, że te chmurki troszkę jakby tak są łagodniejsze, troszkę jakby się rozproszyły, więc zobaczymy, jak to z tymi opadami będzie. Tak jest w Warszawie, tak jest w Ząbkach, w Łomiankach, w Piastowie czy w Pruszkowie. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Minutę po godzinie 20. Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze cały czas oczywiście trwa. W tej godzinie czas to miłość, czyli ABC społecznej krucjaty miłości. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic gorąco zapraszają. Zapraszam i ja, bo czemu nie? Przywita nas Ed Sheeran i Azizam już za chwilę. Ale będzie też chic, będą też bracia i będzie też wiele, wiele więcej dobrej muzyki, więc warto zostać razem z nami.

0: nam jeszcze pięknie przybrzmiewa ten utwór cudowny, o którym właśnie będę mówić, Chic i Good Times, dokładnie utwór z 1979 roku. Jest to jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki, który zdefiniował schyłek ery disco i dał podwaliny pod narodziny rapu. Słynny podkład tego utworu posłużył zespołowi The Sugar Hill Gang do stworzenia Rapper's Delight, czyli pierwszego singla rapowego, który zdobył masową popularność i wszedł do zestawienia top 40 w USA. I słynny funkowy motyw basowy stworzony przez Bernarda Edwardsa jest uznawany za jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej samplowanych w historii. Co ciekawe, jest też był nagrywany ten utwór w niecodziennym studiu, bo błyszczące, pływające dźwięki klawiszy we wstępie zostały nagrane w damskiej toalecie, która posłużyła jako naturalna komora pogłosowa z powodu wyjątkowo odbijających dźwięk kafelków. Bardzo taki przyjemny utwór, myślę, że wszystkim bardzo, bardzo dobrze znany, też wprawiający w dobry nastrój, taki faktycznie klasyk ery disco i takich lat 80. Nic dziwnego, 79 rok wydania to też no, początek tych lat 80., więc królował na tych wszystkich takich zabawach tanecznych. Mam nadzieję, że Państwo trochę umilił właśnie ten nasz wieczór w dobrej atmosferze, który cały czas trwa z Radiem Warszawa. A już teraz nasz rodzimy Oskar Cyms. Trochę inny klimat, trochę inna melodia, trochę inna muzyka, ale myślę, że równie piękna i warta uwagi. Zabierz mnie już teraz na 106.2 FM.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień, tak mi wygodniej.

waste your time. And I think to myself,

0: Bracia po drugiej stronie chmur, godzina 20:20 na zegarach Radio Warszawa. Czas na APC społecznej krucjaty miłości. Zapraszam.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
2: Uczymy się kochać. Podjęliśmy tę decyzję, że chcemy wejść na tę drogę, żeby kochać coraz więcej i coraz bardziej. Teraz mamy też trudny temat postawiony przez kardynała Wyszyńskiego w ABC społecznej krucjaty miłości. Jego punkt trzeci tej krucjaty o mowie i o mówieniu w naszym życiu.
3: Mów zawsze życzliwie o drugim. Nie mów źle o drugim człowieku. Napraw krzywdę wyrządzaną słowem. No, jest to rzeczywiście trudne. No, kardynał Wyszyński zaprasza nas do miłości, której uczy nas Pan Bóg. A to nie będzie proste, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha żywota. Jesteśmy egocentrykami, kręcimy się wokół siebie. Chcemy, żeby nam było tylko wygodnie. Nie lubimy przyznawać się do błędów. Po prostu chcemy zachować swoje dobre imię i w każdym z nas to jest, czy bardziej uświadomione, czy mniej. To już sobie niech każdy odpowie.
2: O myślach rozmawialiśmy i tutaj mam wrażenie, że udało się wprowadzić pewien porządek i to, jak to powinno być, żeby myśleć lepiej, coraz lepiej. A teraz mamy ten poziom mowy. To już jest coś, co wychodzi, radiowo bym powiedziała, w eter.
3: To wychodzi z nas. Można nawet powiedzieć, że myśli są pewnym źródłem naszych słów. To, co myślę, to będę też to mówił. Od razu sobie też przypomniałem słowa z początku mszy świętej, kiedy my stajemy w akcie pokuty i mówimy: Panie Boże, przepraszam, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Można powiedzieć, że to też pewna sekwencja wydarzeń, która się w nas dzieje. Myśl, słowo, uczynek, a później ewentualnie nie czynię dobra.
2: Mowa to jest też jakiś taki element, z którym mam wrażenie, że wielu z nas się mierzy, bo dużo słów w ciągu dnia wypowiadamy. Gdzieś tam słyszałam, że procentowo kobiety więcej niż mężczyźni, ale nie wiem, czy to jest do końca prawda. To też jakieś pewnie stereotypy.
3: Tak, i w moim przypadku myślę, że dorównuję.
2: Potwierdzam, ale jak to zrobić tak, bo do tego zachęca nas kardynał Wyszyński, żeby mówić zawsze życzliwie.
3: Ja myślę, że pierwsze to nakarmić się Bożą miłością, tak? Ale pamiętajmy, że to my uczymy się siebie. Kiedy pracujemy nad sobą, kiedy podejmiemy decyzję, tak, chcę się nauczyć siebie, chcę zadbać o swoje serce, to staje się człowiekiem coraz bardziej świadomym siebie. Ja mogę słuchać to, co do mnie mówi drugi człowiek, kiedy mnie jakoś odbiera. To on mi powie, czy jestem życzliwy, czy nie. Ludzie nas o tym poinformują. Zobaczymy, czy ludzie do nas lgną, czy chcą z nami przebywać, czy zapytają się nas o radę, czy chcą z nami rozmawiać i wypić kawę. To są też pewne informacje o nas, które niesiemy ze świata, ale czasami warto się po prostu przyjrzeć swoim słowom, temu, co mówię. Czy ja kogoś wspieram dzisiaj, czy ja kogoś zranię? Jakie słowo mu powiem, wspierające czy odpychające? To się wyczuwa. To rzeczywiście już musi być bardzo wielkie zagubienie w sercu, kiedy człowiek nie ma takiego kompasu, który mu pokazuje drogę i nie jest samoświadomy. Słabe.
2: No słabe, ale dużo słów wypowiadamy i mowa towarzyszy nam na co dzień, a mi się teraz też

0: Przypomina, to chyba jest porzekadło czy przysłowie, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. To może od razu lepiej zamilknijmy i wtedy będzie łatwiej mówić życzliwie, bo po prostu nie będziemy mówić.
1: Ja jeszcze bym dodał, że Pismo Święte nam mówi, że z każdego słowa będziemy rozliczeni, więc tym bardziej warto się zastanowić rzeczywiście, jakie komunikaty dajemy. Mi się wydaje, że nie chodzi tutaj o wielość słów, tylko o jakość tych słów, które wypowiadamy. Jaką treść wypowiada nasze serce? Nasze słowa często są pewną personifikacją naszego życia wewnętrznego. Kiedy widzimy, że ktoś właśnie cały czas negatywnie wszystko mówi, to nawet można powiedzieć, ludzie, szkoda mi go. Ciekawe, czy on się w ogóle lubi, czy się kocha, czy ma taką świadomość. Kiedy wypowiada ciepłe słowa, kiedy jest tego dużo wsparcia, to możemy powiedzieć, ludzie, jaki... Znaczy, takie wrażenie sprawia. Nie wiem, czy to zawsze jest prawda. Myśląc o sobie, pewnie nie zawsze jest jeszcze co robić. Ale wypowiadam dobre słowo. No to fajnie, że on taki jest poukładany w sercu. Jaki wspaniały człowiek. A takich słów uczymy się od dziecka. Pierwsze trzy magiczne słowa, które nam rodzice mówili. Proszę, dziękuję,
0: przepraszam.
1: Tak? To są, zobaczcie, to są słowa, których na co dzień jak używamy, ludzie. No bardziej pokolorowany świat, jest jakiś bardziej kolorowy, prawda, że coś takiego potrafimy powiedzieć.
0: Papież Franciszek też te słowa przypominał, ale ja teraz wracam do tego cytatu z Pisma Świętego, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. We mnie to przerażenie powoduje.
1: No we mnie trochę też.
0: Bo to jest... straszne, że tak dużo słów wypowiadamy bezmyślnie. I jeszcze jedna myśl na to spotkanie. Mnisi mało mówią. Może tu jest też jakiś klucz, nie wiem.
1: No jest jakaś podpowiedź, ale mnisi nie żyją w takich relacjach, gdzie trzeba może też wiele mówić. My żyjemy w świecie, gdzie komunikacja jest podstawowym, bym powiedział, narzędziem do tego, żeby się spotkać z drugim człowiekiem. Ja powtórzę to, co powiedziałem. Można oczywiście z tą teorią jakoś może dyskutować. Chętnie podejmę dialog albo nawet zmienię swoje zdanie, bo nie jest to żaden dogmat. Uważam, że nie może o wielość słów chodzi, ale o jakość słów, które wypowiadamy. Co powiem, co zaproponuję drugiemu człowiekowi. Chcę go wesprzeć, czy chcę go kopnąć?
0: I o tym, jak to zrobić, żeby nasze słowa były coraz bardziej życzliwe, będziemy rozmawiać.
2: Czas

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie utwór wybrzmią na antenie Radia Warszawa 27 minut przed godziną 21. A ja mam teraz ciekawostkę, informację dla wszystkich osób, które działają w parafiach, szczególnie podejrzewam dla młodych chłopców, bo to podejrzewam, że u Was będzie największe zainteresowanie. Startuje sezon 2026-2027 Warszawsko-Praskiej Ligi Siatkówki. Zapraszamy parafię diecezji warszawsko-praskiej, archidiecezji warszawskiej i innych diecezji do udziału w czwartym już sezonie warszawsko-praskiej Ligi Siatkówki. Celem właśnie warszawsko-praskiej Ligi Siatkówki jest integracja międzywspólnotowa i międzyparafialna poprzez sport. Do udziału zaproszone są osoby, które formują się we wspólnotach, księża oraz pracownicy parafialni. Wszystkie informacje są na stronie diecezji warszawsko-praskiej, tam jest też dokładny terminarz. Zapisy są do 10 września, więc jeszcze trochę czasu jest, można na tym spokojnie pomyśleć, zebrać właśnie grupę, ale już teraz informuję, bo myślę, że warto. Taka bardzo fajna forma integracji, wspólnego spędzenia czasu. Warszawsko-Praska Liga Siatkówki. Zapraszamy!

Big Mountain, Baby, I Love Your Way jest za nami na antenie Radia Warszawa. Przed nami, jak zawsze, o 20.55 wiadomości z życia Kościoła, o 21.00 transmisja apelu Jasnogórskiego, o 21.30 wspólna modlitwa Różańcem Świętym, do której już teraz Państwa gorąco zapraszam, a po 22.00, czyli właśnie po naszej wspólnej modlitwie, Szkoła Ród, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Kim są aniołowie? O tym będzie dzisiaj, jak są przedstawieni w Piśmie Świętym, czym różnią się od ludzi, jak je poznać po ludzku. Te pytania Grzegorz Kozłowski zada swojemu gościowi, którym dzisiaj będzie ksiądz profesor Tomasz Stępień. Warto z nami być cały czas. Po godzinie 22.00 Szkoła Ród. Gorąco zapraszam. A już teraz Rafał Brzozowski. I tak blisko. Tak się ładnie złożyło a propos tych aniołów. Może one są właśnie tak blisko nas?

0: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy.
1: Słońce gorące i niebo błękitne.
2: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
1: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
2: Trochę cienia w parku się znajdzie.
1: Aż chce się wstawać.
2: I budzić stolice i okolice.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
2: Od 7 do 10.
1: Zapraszają Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
0: Reklama.
3: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
4: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
1: Radio Warszawa, godzina 20:55.
6: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Ponad 1500 młodych ludzi bierze udział w obozach wakacyjnych, jakie organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Płocku od czwartku trwa obóz dla studentów. Tak mówił na konferencji prasowej biskup płocki Szymon Stółkowski.
7: Dziękuję przedstawicielom różnych instytucji, które otworzyły swoje akademiki, swoje sale, żeby ugościć tych prawie 600 studentów z różnych stron Polski. To jest takie wakacyjne tankowanie mocy i tej duchowej, ale też tej fizycznej, bo będą tutaj różne atrakcje, tak żeby też trochę wypocząć, żeby zawiązać kontakty ze sobą, relacje.
6: W trakcie spotkania stypendyści odwiedzą m.in. Rostkowo, czyli miejsce urodzin świętego Stanisława Kostki, mówi przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk.
8: Oczywiście, zwornikiem jest Stanisław Kostka, to jest oczywiste. 300-lecie kanonizacji. Dlaczego moim zdaniem jest to tak ważne? Zobaczcie poziom dzisiaj hejtu i wulgaryzmu w życiu społecznym. A ten człowiek, jak przychodzili na wielkie przyjęcia do jego rodziców znajomi, to ojciec musiał powiedzieć: żadnych rubasznych kawałów i opowiadań i sprośnych rzeczy, ponieważ mój syn może zemdleć. Może się z tego śmiać oczywiście, a mnie się wydaje, że to jest wielkie światło dzisiaj. Żeby w życiu społecznym i publicznym powrócić do czystości, do piękna, do znakomitego języka.
6: W Siedlcach od 20 do 28 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, a we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów. Relikwie świętej Marii Magdaleny pod Warszawą. W kościele Przemienienia Pańskiego w Sulejówku miłośnie odkryto relikwiarz, który od lat był schowany w sejfie, relacjonuje nasza redakcyjna koleżanka i parafianka Ewa Pietrzak.
9: Relikwie zostały sprowadzone do naszej parafii z Rzymu wiele, wiele lat temu i były przechowywane w ukryciu. Teraz zostaną wystawione do publicznej czci wiernych. W kościele czczona jest jako Święta Maria Magdalena Pokutnica.
6: Uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła zaplanowano na liturgiczny dzień świętej Marii Magdaleny w środę 22 lipca.
10: To są wiadomości z życia kościoła.
6: Wspomnienie liturgiczne świętych małżonków Zeli i Ludwika Martę, rodziców świętej Teresy z Lizie, to we wspólnocie rycerzy Kolumba dzień małżeństwa. Jak przekonują, potrzeba dziś świadectwa dobrych, sakramentalnych małżeństw. Każdy z rycerzy Kolumba stara się spędzić ten dzień ze swoją żoną. W najbliższy czwartek będziemy obchodzili uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Można się do niej przygotować poprzez triduum modlitewne w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego, mówiła w poranku z Radiem Warszawa karmelitanka siostra Jana Paula od Matki Bożej z Nowych Osin.
11: U nas to triduum już jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się dzisiaj, o godzinie 18 będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli dziś, jutro i pojutrze będzie msza o 18 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski.
6: Podczas czwartkowej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz. To symbol dobrowolnego oddania się pod opiekę Matki Bożej, wyrzeczenia się zła i postanowienie jej naśladowania.
11: To jest też taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkaplerznej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
6: Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej to wyjątkowy dzień dla całej rodziny karmelitańskiej, upamiętniający objawienia szkaplerzne świętemu Szymonowi Stokowi. Wierni noszący szkaplerz podkreślają poczucie bezpieczeństwa i opieki Matki Boskiej.

0: Maryjo, przychodzimy dziś do Ciebie, ponieważ każdy z nas stojący przed Twoim obliczem pod wpływem olbrzymiej miłości Boga podjął decyzję, by być uczniem Chrystusa. I przychodzimy dziś, by prosić Cię, Matko, najlepsza Boża Uczennico, byś nam ukazała, jak to czynić, byś nam wyprosiła u Boga potrzebne łaski, wierność i wytrwanie na tej wąskiej drodze prowadzącej do zbawienia. Jezus w dzisiejszym Słowie Bożym jasno i wprost wskazuje nam, że pójście za Nim wymaga radykalnej decyzji. Decyzji postawienia Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, nawet w sytuacji, gdy będzie to ode mnie wymagać pozostawienia pewnych relacji, pozostawienia moich planów, mojego życia. Słysząc o takich wymaganiach, wielu z nas pojawia się zapewne lęk przed stratą, cierpieniem. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, byś otwierała nasze oczy wiary, byśmy dostrzegli, że tracąc swoje życie, oddając je Bogu, odnajdziemy je na nowo, że to właśnie poświęcenie swojego życia prowadzi nas do pełni szczęścia. Nie pozwól, najlepsza Matko, byśmy ulegli pokusie, że można pójść za Jezusem, pozostawiając swój krzyż. Dobrze przecież wiemy, że bycie uczniem Chrystusa wiąże się z naśladowaniem naszego Mistrza i Pana, że potrzeba, byśmy każdego dnia brali swój krzyż i szli za Nim, bez dźwigania swoich codziennych trudności, zmagań, wchodzimy na szeroką drogę, która prowadzi nas do śmierci. Chrześcijanin wędrujący bez krzyża nie jest pielgrzymem nadziei, zmierzającym ku Bogu, tylko turystą szukającym własnej korzyści. W pozostawionych kazaniach świętego Jana Wianeja możemy przeczytać: krzyż jest darem, który dobry Bóg syła swoim przyjaciołom. Ludzie ze świata martwią się, kiedy mają krzyż. Chrześcijanie martwią się, gdy go nie mają. Strach przed krzyżem jest naszym wielkim krzyżem. Krzyż jest darem, a jednak niekiedy ciężko jest nam go przyjąć. Ciężko jest spojrzeć na krzyż w taki sposób, bo jakże często brak nam wiary, brak nam ufności, jakże często się okazuje, że nasza relacja z Jezusem nie jest tak silna, jak nam się zdawało. Czasami są w naszym życiu takie sytuacje, które po ludzku ciężko nam przyjąć. Nie przekonują nas wtedy żadne argumenty. W takich chwilach jedyne, co nam pozostaje, to uchwycić się ukrzyżowanego, który sam przeszedł przez sytuację, w której wielu nadzieję utraciło. Jezus wziął jednak na siebie nasz krzyż i pokazał nam, że z Nim każde cierpienie ma sens, że jest nadzieja, że dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych. I właśnie na tym polega bycie Chrystusowym uczniem z dzisiejszej Ewangelii, że nawet gdy wszystko się wali, a może nawet szczególnie w tych ciężkich momentach naszego życia, nie rezygnuję z Boga, nie oskarżam Go, tylko biorę swój krzyż i proszę Go o pomoc. Prosimy Cię, Maryjo, byśmy byli prawdziwymi uczniami i przyjaciółmi Chrystusa, którzy w krzyżu będą dostrzegali wielki dar. Niech krzyż wskazuje nam drogę do Boga, do zjednoczenia z Nim. Wpatrując się dziś, Matko, w Twoje zranione oblicze, chcemy jak Ty wziąć nasze codzienne trudności i nieść je z Chrystusem. Chcemy oddać przez Twoje ręce nasze życie Bogu. Jeszcze raz Mu je poświęcić, by móc w pełni żyć wiarą. Polecamy Twojej matczynej opiece Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, cały Episkopat Polski na czele z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnego biskupa Piotra Przyborka, Powierzamy Ci posługę arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, wszystkich kapłanów, diakonów, kleryków, siostry zakonne, prosząc o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Powierzamy cały nasz zakon na czele z ojcem Beniaminem Bąkowskim. W sposób szczególny oddajemy Twojej opiece uczestników Paulińskich Dni Młodych, które się dziś rozpoczęły. Prosimy Cię o opiekę dla nich. Polecamy Twojej opiece naszą ojczyznę, prosząc o wszelkie łaski dla niej i dla rządzących. Prosimy o pokój na całym świecie. Polecamy Twojej matczynej opiece wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie pielgrzymki rowerowej z Krosina w Ambierzyce, z miejscowości Perespa oraz z Rumi z parafii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. We wszystkich tych intencjach, z jakimi przychodzimy do Ciebie, Matko, jak i spisanych w Księdze Apelowej, modlić się będziemy pierwszą tajemnicą radosną, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, łaski i pełna modlitwą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
9: módl się za nami,
2: teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl
0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Twoją obronę. Uciekam.

0: obecnego wśród nas biskupa Piotra prosimy o błogosławieństwo.
1: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Bóg zawładza za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangelii na następny dzień z komentarzem księdza Mateusza Kowalskiego. A o 21.30, jak zawsze, gorąco zapraszam na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512-700-444, 512-700-555. A po Różańcu Świętym o 22.00, jak zawsze w poniedziałki, audycja Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Kim są aniołowie? Jak są przedstawieni w Piśmie Świętym? Czym różnią się od ludzi? Jak po ludzku je poznać? Te pytania Grzegorz Kozłowski zada swojemu gościowi, którym dzisiaj będzie ksiądz profesor Tomasz Stępień. Ale wcześniej 21.30, Różaniec Święty, 512-700-444, 512-700-555.

Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam.

których dokonało się wiele cudów, gdzie ludzie słyszeli Jego nauczanie i mogli doświadczać bliskości Boga, a mimo to nie doszło do nawrócenia ich serc. Można by pomyśleć, że gdybyśmy byli świadkami takich wydarzeń, nasza wiara byłaby niezachwiana. Jednak Ewangelia pokazuje, że największym problemem człowieka nie jest brak znaków, lecz zamknięte serce. Nawet najpiękniejszy cud nie zmieni życia człowieka, jeśli nie będzie on chciał otworzyć się na działanie Boga. To słowo jest skierowane również do nas. W naszym życiu także nie brakuje znaków Bożej obecności. Są nimi ludzie, których spotykamy. Są nimi chwile ocalenia, niespodziewanej pomocy, przebaczenia, pokoju serca. Są nimi sakramenty, modlitwa, Boże Słowo. Problem polega na tym, że łatwo się do nich przyzwyczaić. Przyzwyczajenie jest jednym z największych zagrożeń życia duchowego. Można uczestniczyć we mszy świętej, odmawiać modlitwy, słuchać Ewangelii, a jednocześnie przestać się dziwić obecności Boga. Wtedy wiara staje się zwyczajem, a nie żywą relacją. Jezus nie chce nas dziś przestraszyć. Chce nas obudzić. Przypomina, że każdy dzień jest szansą na nowy początek. Nawrócenie nie oznacza jedynie odejścia od grzechu. Oznacza także coraz większą wrażliwość na Boże działanie. Może warto dziś zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, za co mogę Bogu podziękować. Może są łaski, które uznałem za coś oczywistego. Może są ludzie, przez których Bóg od dawna próbuje do mnie mówić. Zastanówmy się, czy potrafię jeszcze dostrzegać i doceniać znaki Bożej obecności w moim codziennym życiu.

I już za chwilę rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Przypomnę jeszcze raz, dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555.

0: Wybiła godzina 21.30, także punktualnie rozpoczynamy naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dziś modli się z nami ksiądz Eugeniusz Leda, chorzczówka Instytutu Prymasowski, a modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. Modlimy się w intencji małżeństwa w rozpadzie, zagrożonego rozwodem w intencji męża, o otwarcie serca na dar Ducha Świętego, dotrzymanie przysięgi małżeńskiej w intencji rodziny, znajomych, przyjaciół, o opiekę Matki Bożej nad nami wszystkimi, modli się Anna. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Emilii. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariany i mamy Janiny. O opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jarka i Edyty modli się słuchaczka. O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jagódki oraz całej rodziny modli się Anna. O pokój dla świata i opiekę dla Polski modli się słuchaczka. Przez wstawiennictwo świętej Rity i świętej Filomeny o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomka, o pojednanie dla Anny i Piotra, o dobry i bezpieczny wypoczynek dla rodziny Łukasza, o uzdrowienie małej Alicji i dobry rozwój dla małej Agnieszki, o łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego, ochronę dla pana prezydenta Karola Nawrockiego i jego rodziny. Modlimy się o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. Modlimy się o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o dobre wyniki badań, trafne leczenie, potrzebne siły dla Czarka, o wsparcie, potrzebne łaski dla jego żony Alicji, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie, potrzebne łaski dla Michała, o opiekę i Bożą pomoc dla jego żony Iwony, o mądrość Ducha Świętego dla lekarzy, o bezpieczny i udany wypoczynek dla Kacpra, o dary Ducha Świętego dla Ewy i pomoc w trudnej sytuacji. O Boże prowadzenie i łaskę zdrowia dla Janiny, Basi, Krysi, Agnieszki, Genowefy, Haliny, Zofii, Agnieszki, Adama. O zdrowie i prowadzenie operacji dla Hani i dary Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O łaski Boże dla Piotra w dniu urodzin. O Boże prowadzenie dla Zosi i Laury, Maksia, Tymka i Agaty. Halo, dzień dobry. Kto będzie modlił się razem z nami na antenie Radia Warszawa?
1: Pan Marek, czy my się słyszymy?
0: Szczęść Boże. Dzień dobry, Panie Marku. Tak, słyszymy się. Rozpocznijmy więc modlitwę Różańcem Świętym.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan
1: z Tobą.
2: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza.
2: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastunko nowych, dobrych czasów, a wokół złe wieści oskarżają nas. Staliśmy się pośmiewiskiem. Zwiastuj nam, Maryjo, że Bóg nasz los odmieni i przyjdzie królestwo prawdy, miłości i pokoju. Zwiastunko nowych, dobrych czasów, zwiastuj nam, Maryjo, że ojczyzny mojej nie będą nazywać porzucona, ale umiłowana, że będzie ona królewskim diademem w ręku Pana. Niech będą zawstydzeni ci, którzy przeciw niej powstają. Niech skończy się czas ciemności, niech zabłyśnie światłość.
0: I modli się z nami Pan Marek.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Przypomnę numer telefonu 512-704-444, 512-700-555. Tajemnica druga.
2: Nawiedzenie świętej Elżbiety. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Elżbieto, skąd ty to wiesz? Bo skoro w progu mego domu powiedziałaś, niech będzie Bóg pochwalony, zadrżało z radości dzieciątko w łonie moim. Boże, to już wszyscy wiedzą, wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Matko szczęśliwych odwiedzin, przyjdź i powiedz, że zachowałaś nas od nienawiści i głupoty.
0: I już teraz modli się z nami Pani Anna. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Ale chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo słabiej się nie słychać.
0: Postaramy się tak to naprawić.
3: Przepraszam bardzo, ale naprawdę...
0: Postaramy się to naprawić.
3: Bardzo proszę. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia.
2: Boże Narodzenie. Nie było miejsca w Gospodzie. Poszli na pole pasterzy. Pomaluśku, Józefie, pomaluśku, zwiastuję wam radość wielką. Narodził się nam Chrystus Pan, Zbawiciel. Polsko, ile ty mnie kosztujesz? Szatan cię znienawidził, ale nie lękaj się, nie jesteś sama. Podnieś rękę, Boże Dziecię, i błogosław naszą Ojczyznę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: I już teraz modli się z nami Pani Jadzia. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
0: Chleba naszego powszedniego.
2: Daj nam dzisiaj.
4: Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Jadziu.
4: Bóg zapłać.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta.
2: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Boże, teraz mogę spokojnie umrzeć, bo oczy moje widziały Zbawiciela, światłość na oświecenie pogan. A jeszcze tylu w ojczyźnie mojej nie zobaczyło światłości. W cieniu śmierci chodzą i w krainie ciemności. A duszę Twoją, Matko, przeniknie miecz, bo on będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Poganie chodzą w ciemnościach, bo ciemność zło zakrywa. Źli boją się jasności. Matko, nie płacz. Twoje cierpienie będzie nam mocą. Polacy kochają swoją matkę. Będziesz pocieszona, będziesz wybrana i umiłowana. Niech ustąpią ciemności.
0: I już teraz modli się z nami Pani Agnieszka. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Agnieszko.
5: Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Tajemnica piąta.
2: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Synu, cóżeś Ty nam uczynił? Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Przepraszam Was, przecież powinienem być w sprawach Ojca. Matko, wiem, jaki to ból serca, gdy dzieci pójdą inną drogą. Spójrz na nas. Wielu z nas pogubiło się. Wiemy, że Cię boli serce. Prosimy o łaskę nawrócenia.
0: I już teraz modli się z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże!
6: Szczęść Boże!
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
6: Amen.
0: W imię Ojca i Syna,
6: i Ducha Świętego. Amen. Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Grażyno. Spokojnej nocy.
6: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękujemy także księdzu Eugeniuszowi Ledzie, Chłoszczówka Instytut Prymasowski, za wspólną modlitwę. Ja dziękuję również Państwu za obecność, za cały dzisiejszy wieczór. Ania Bobko, życzę spokojnej nocy, udanego jutrzejszego dnia i zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa, bo już teraz na naszej antenie Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Dziękuję ślicznie i dobranoc.
7: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
8: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się dziś ponownie w audycji Szkoła RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Tomasz Stępień. Szczęść Boże.
9: Witam serdecznie, witam Państwa.
8: A będziemy rozmawiać, powiem tak troszeczkę może przekornie, o rzeczach ulotnych, bo porozmawiamy o aniołach. I może takie pierwsze pytanie na początek, księże Tomaszu. Czy da się anioła w ogóle pomyśleć?
9: I jedyny sposób, w jaki możemy anioła poznać, to jest właśnie o nim pomyśleć. Dlatego, że oczywiście wiemy z Pisma Świętego i święty Tomasz z Akwinu też to podkreśla, że aniołowie są w stanie przybierać ciało i wtedy anioła w przybranym ciele można zobaczyć, ale można powiedzieć, że przybrane ciało anioła to jest takie, tak, to jest takie przebranie trochę, które raczej zaciemnia, czy raczej ukrywa prawdziwą naturę anioła. A ja, ponieważ aniołowie są stworzeniami duchowymi, no to jedyny sposób, w jaki można anioła poznać, to jest właśnie pomyśleć o nim, prawda? Inaczej się nie da. I w związku z tym taka droga teologiczna to jest droga właśnie myślenia o aniołach, czy wymyślania tego, kim są aniołowie.
8: Czy w Kościele było zawsze tak, że w ten sam sposób obrazowano aniołów?
9: Oczywiście, że nie. To znaczy, to jest ewolucja, jeśli weźmiemy na przykład Pismo Święte na początku, prawda? No to Stary Testament pokazuje aniołów w pewien sposób i od początku, od raju, prawda, od Księgi Rodzaju mamy takie niejasne ujęcia, które są raczej ujęciami takimi bardziej symbolicznymi, tak jak na przykład szatan jest ukazany jako wąż, prawda. Później już mówiąc na przykład o złych duchach, no to ten sam szatan jest jakimś aniołem, który się pojawia na tronie, na dworze Boga, prawda, w Księdze Hioba. I tak dalej. On jakby to jest pewna ewolucja i w końcu na przykład te złe duchy w Nowym Testamencie stają się już demonami, prawda, które Jezus wypędza, które egzorcyzmuje i tak dalej. I tak samo jest z dobrymi aniołami. Dobrzy aniołowie w Starym Testamencie, przynajmniej tak to należy chyba rozumieć, pokazują się w ciele, czy przybierają ciało, dlatego, że jest to pewna zapowiedź tajemnicy wcielenia. Czyli aniołowie jak gdyby w Piśmie Świętym w ogóle wskazują na Chrystusa, wskazują na Jego tajemnicę wcielenia. I w związku z tym jak gdyby też w całej teologii później, jak zaczyna teologia się zajmować aniołami i pyta, kim są aniołowie, to też przechodzi taką drogę od czysto symbolicznych przedstawień aniołów albo materialnego rozumienia natury aniołów do czysto duchowego rozumienia anioła. I materialne rozumienie anioła to byłoby takie, że na przykład anioł posiada ciało, które jest zrobione z jakiegoś lepszego, z lepszej materii niż ciało ludzkie, czyli na przykład ma ciało z powietrza albo ciało ogniste, prawda? I można tak to rozumieć, to co jest na przykład w Piśmie Świętym, prawda? Że są to istoty z ognia, nie? Ale jak gdyby teologia dochodzi stopniowo do takiego przekonania, jakbyśmy prześledzili całą tradycję, że to nie było pokazanie natury anioła w sposób rzeczywisty, tylko raczej był to symbol, przy pomocy którego pokazuje się anioła, prawda, że on jest właśnie ulotny, w tym sensie, że jest nieograniczony materią, że jest niezniszczalny, że ma dużo większą władzę nad materią i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko pokazywano poprzez symbole, jakim jest ogień, powietrze i tak dalej, i tak dalej. A później w zasadzie Tomasz Zakwin dochodzi do takiego wniosku, że czy udowadnia to na drodze takiej czysto filozoficznego rozumowania, że anioł jest absolutnie niematerialny.
8: Gdyby tak pomyśleć w ogóle o aniołach, to czym one rzeczywiście różnią się od nas? Bo my próbujemy sobie jakoś ich personifikować, w sensie jakoś na swój obraz trochę ubierać, kiedy o nich myślimy. Przynajmniej te przedstawienia, które widzimy gdzieś w kościołach, na różnego rodzaju freskach, nawet tych wczesnochrześcijańskich. No ale właśnie to samo wyobrażenie o aniele, czy ono jest właściwe, czy to jest pewna metafora, którą też jakoś próbujemy właśnie oddać tę prawdę o aniołach? No bo widzimy choćby właśnie Gabriela w scenie zwiastowania. Dziś już jesteśmy po niedzieli Chrztu Pańskiego, no ale jeszcze niedawno przeżywaliśmy okres Bożego Narodzenia, w którym ta kwestia aniołów była bardzo istotna. No i właśnie, jak jest z tą metaforą? Tym, że te przedstawienia aniołów są bardzo podobne do nas samych.
9: To znaczy, ja tutaj posłużę się pseudo-Dionizem Areopagitą, moim ulubionym, czyli ojcem Kościoła z V wieku, który napisał jako pierwszy w historii teologii traktat o aniołach. Nazywał się ten traktat Hierarchia Anielska. I on tam mówi sporo o teologii symbolicznej. I pokazuje, że symbol jest tym, czyli coś materialnego, tak, co wyraża jakąś duchową prawdę, dlatego że ta duchowa prawda sama w sobie jest nieosiągalna przy pomocy, czy nie można jej zobaczyć, prawda? I tutaj jest bardzo podobnie, znaczy symbol, jeszcze nie skończyłem, symbol u Dionizego Areopagity, jak on pokazuje, z jednej strony coś rozjaśnia, z jednej strony coś pokazuje, a z drugiej strony zaciemnia. Prawda? Czyli ponieważ nie możemy rzeczy duchowych przedstawiać inaczej jak przy pomocy symboli, w związku z tym ten symbol jest czymś, co nam pomaga, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to nie jest rzeczywistość, tylko to jest symbol. I tu jest dokładnie tak samo. To znaczy, jeśli my wyobrażamy sobie aniołów na sposób ludzki, to to, co jest dobre, prawda, na przykład to jest wyobrażenie sobie ich jako kogoś, kto jest młody, tak? Czyli ktoś, kto jest poza wiekiem, prawda? Aniołowie się nie starzeją, nie mają wieku, tak? W sferze duchowej nie ma starzenia się. Jeśli na przykład wyobrażamy sobie ich jako kogoś, kto ma skrzydła, nie? To te skrzydła znowu są obrazem tego, że aniołowie są nieograniczeni przestrzenią i czasem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony może być błędne na przykład w związku z tym to zaciemnienie, to gdzie symbol się nie wpisuje, bo jeszcze też można do tej pierwszej części dodać, że dobrze sobie wyobrażamy aniołów jako osoby, prawda? My jesteśmy osobami, tak? Aniołowie są też osobami, czyli to jest zawsze ktoś, do kogo można się zwracać. Ktoś, kto jest kim, kto ma wolną wolę, kto ma rozum, kto decyduje i kto myśli i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony właśnie to zaciemnienie tego, to, gdzie to przedstawienie aniołów nam nie pomagają, to jest właśnie myślenie w sposób materialistyczny o aniołach, czyli przykładanie do nich kategorii materialnych. Czyli na przykład, jeśli byśmy powiedzieli, że aniołowie czują, nie wiem, pożądanie, powiedzmy, albo na przykład pytanie typowe, czy aniołowie mają płeć, nie? I to jest pytanie właśnie złe, dlatego że aniołowie po prostu dlatego, że nie mają ciała, nie mogą mieć płci. To znaczy, to nie jest tak, że oni są bardziej kobietami czy bardziej mężczyznami, tylko po prostu w ogóle ich ta kategoria nie dotyczy, tak? Bo to, co jest niecielesne, w ogóle jest bezpłciowe, nie w takim sensie, że jest nijakie, tylko w takim sensie, że po prostu jest poza tą kategorią, że to w ogóle nie tutaj.
8: Stąd wniosek to, że aniołów jest skończona ilość?
9: To jest akurat chyba skądinąd taki wniosek. To znaczy, bo jeśli zastanawiamy się na temat tego, ilu jest aniołów, to wiemy z teologii, na przykład już od początku to jakoś jest w teologii przez wielu autorów pokazywane, ale myślę, że znowu najlepiej święty Tomasz Zakwinu to pokazuje, że w momencie, kiedy Pan Bóg stwarza świat, tak, to stwarza jednocześnie świat duchowy i świat materialny. I w momencie, kiedy stwarza świat duchowy i materialny, to świat materialny jest zaprogramowany tak, że i że kolejne pokolenia, obojętnie czy to ludzie już byli wtedy, czy to jakoś bardziej ewolucyjnie to ujmiemy, że ci ludzie mieli się dopiero pojawić później, nie? To świat materialny jest tak zaprogramowany, że ciągle pojawiają się nowi ludzie, czy ciągle pojawiają się nowe materialne osoby, byty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast świat duchowy, w którym nie ma czasu, tak nie działa. W związku z tym Pan Bóg stworzył aniołów od razu i od razu stworzył wszystkich, którzy są. I więcej ich nie będzie, ani mniej nie będzie. Tak, w związku z tym z samego faktu, że oni zostali stworzeni, wynika, że jest ich skończona ilość. Pan Bóg ich nie dostwarza już później. Tak, to wynika z samego też aktu stworzenia, że Pan Bóg stworzył świat w sposób doskonały i w tym doskonałym świecie tych aniołów musi być bardzo, bardzo dużo, ale skończona ilość.
8: Jeśli chodzi o tą ilość, to przychodzi na myśl choćby to, że każdy ma anioła stróża, co też jest jakąś pewną tajemnicą. I teraz, kiedy myśleć o nas jako ludziach chronologicznie i o tym, ilu nas było, będzie, to ta liczba aniołów rzeczywiście chodzi na bardzo dużą, prawda?
9: Tak, tak. To jest, myślę, piękna interpretacja Pisma Świętego, bo w Piśmie Świętym, jak się mówi o ilości tych stworzeń niebieskich, to było ich tysiące, tysięcy, milionów, prawda? Czyli zawsze te liczby są jakieś takie wielkie, prawda? I to Pseudo-Dionizy już mówi, że to oznacza olbrzymią ilość, wręcz niewyobrażalną ilość tych duchowych stworzeń. Tomasz z Akwinu dopowie do tego, że skoro Pan Bóg jest doskonały i stwarza najbardziej doskonały wszechświat, jaki mógł stworzyć, prawda, co wynika właśnie z doskonałości aktu stworzenia i doskonałości samego Boga, to w doskonałym wszechświecie tych bytów, które są lepsze, musi być więcej niż bytów, które są gorsze. Czyli wychodzi na to, że żeby wszechświat był doskonały, aniołów musi być więcej niż wszystkich bytów materialnych razem wziętych, co jest ciężkie do wyobrażenia nawet.

0: Szkoła Rut.
1: Księże Tomaszu, chciałem zadać jeszcze pytanie dotyczące tego, bo mamy pewne wyobrażenie o aniołach, że są anioły dobre i są te anioły upadłe złe.
2: Tak.
1: To może tak po ludzku wróćmy do tego początku, który tak sobie jakoś ubieramy w słowa, czyli do tego momentu. Czy to rzeczywiście miało, jak przed momentem ksiądz wspomniał, bo możemy rozumieć to różnie, albo chronologicznie, albo właśnie ewolucyjnie, czy aniołowie byli pierwsi, ale może wpierw ten element tego, czy jak dokonało się to, że część z aniołów obróciła się przeciwko swojemu Stwórcy. Mm-hmm.
2: Tutaj znowu, żeby powiedzieć to w sposób... Znaczy nie da się tego opowiedzieć w sposób prosty, bo jest to tak skomplikowane zagadnienie teologiczne i filozoficzne, ponieważ sięga to też etyki, prawda? Czyli to jest taki wybór zła w czystej postaci, można powiedzieć. Więc żeby jakoś to skrócić troszeczkę, to trzeba też jasności odnośnie chronologii, prawda? To znaczy problem polega na tym, że czas jakoś płynie w rzeczywistości duchowej, ale nie tak jak na Ziemi. Nie jest to czas ciągły, ale są tam zmiany, więc jeśli czas jest miarą zmiany, no to w jakiś sposób tam coś się zmienia, prawda? Choćby to, że aniołowie wcześniej byli niezbawieni, a później są zbawieni albo potępieni, prawda? Ale dokładnie, ponieważ ten czas płynie inaczej, można przedstawić to w ten sposób, że w momencie, kiedy Pan Bóg stworzył anioły, oni jeszcze nie byli ani zbawieni, ani potępieni. Prawda? Tylko byli w takiej sytuacji, w jakiej my teraz jesteśmy. To znaczy, że te dwie drogi były dla nich otwarte. I teraz, ponieważ tam nie ma czasów w takim rozumieniu materialnym, tak, w związku z tym od razu część aniołów powiedziała tak, czy część aniołów została przy Panu Bogu, prawda? I ci aniołowie od razu zostali zbawieni, to znaczy od razu Pan Bóg stworzył łaskę, która jest im potrzebna do tego, żeby oglądać Go w Jego istocie, czego wcześniej nie mieli, prawda? Bo gdyby oglądali Boga w Jego istocie takim, jakim On jest, to nie mogliby zgrzeszyć już, prawda? Bo to się nie da już wtedy popełnić żadnego grzechu. A część aniołów powiedziała nie, mniejsza część aniołów powiedziała nie i to są aniołowie potępieni. Tak? I w związku z tym teraz sytuacja wygląda tak, że nie ma aniołów niezdecydowanych, są tylko albo dobrzy, albo źli i ten wybór jest już ustalony. To znaczy z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia czasu, ten wybór już jest ustalony w tym sensie, że on już jest taki, jaki zawsze będzie. Nie? No i oczywiście oddzielnym pytaniem jest to, dlaczego część aniołów powiedziała Panu Bogu nie. I tutaj jest bardzo, jest to w ogóle bardzo ciekawe, nie? Ponieważ odsłania właśnie jakąś mechanikę grzechu, odsłania sposób, w jaki człowiek też wybiera zło, dlatego że mamy właśnie wybór zła w czystej postaci, można powiedzieć, czyli jakby grzech w czystej postaci. I w związku z tym nawet od tych złych aniołów można się nauczyć tego, czego nie robić, albo co jest zagrożeniem, nie? I można dwie rzeczy takie powiedzieć, że przede wszystkim oni wybrali swoją własną receptę na szczęście. To znaczy Pan Bóg aniołom zaproponował na początku, tak jak nam proponuje zbawienie, przy czym Pan Bóg chciał aniołów zbawić i chce zbawić człowieka w taki sposób, że stworzenie musi odpowiedzieć w sposób wolny na to, co Pan Bóg proponuje. I teraz aniołowie, ponieważ nie byli głupi, chciałem powiedzieć, ale to mają nieporównanie lepsze poznanie do nas, tak? W związku z tym wiedzieli, że tylko Pan Bóg może im dać szczęście. My, wybierając na przykład pieniądze, sławę, władzę i różne dziwne rzeczy, tak? To,

0: duchu, była to pycha w czystej postaci. Nie? Tutaj bardzo ładnie to też jest powiedziane, bo proszę zobaczyć, że w naszym przypadku jest też podobnie, to znaczy my też możemy na przykład chcieć rzeczy dobrych, tak? Ale nie samo chcenie rzeczy dobrej świadczy o tym, że my dobrze postępujemy, ponieważ można chcieć rzeczy dobrej w zły sposób. Tak, czy jeśli ktoś na przykład chce, nie wiem, zostać bogatym człowiekiem i w tym celu kradnie, tak, to dobra materialne same w sobie są czymś dobrym, tak. Natomiast to, że się w sposób niewłaściwy ich chce, no to jest problem naszego chcenia, nie samych tych dóbr. I w przypadku aniołów upadłych jest dokładnie tak samo. Oni chcieli rzeczy najlepszej, czyli Pana Boga, tak, ale chcieli Pana Boga w niewłaściwy sposób. I w związku z tym to było właśnie źródło ich grzechu.
1: Pojawiły się tutaj trzy takie kwestie związane z aniołami, które myślę są intrygujące. To, że anioły wiedzą, że mają jakąś wiedzę. To, że myślą i to, że chcą. Mhm. To są trzy takie, myślę, kwestie, które możemy jakoś rozwinąć, bo w sumie to też jest bliskie nam bardzo. Mhm. Tylko, że ta wiedza, rozumiem, jest inna niż nasza, bo zakłada inny poziom poznania zupełnie.
0: Tak.
1: Podobnie z myśleniem, które wtedy no też już jakby jest doskonalsze od naszego, bo nie jest upośledzone tą naszą niewiedzą przykładowo. Tak. No i wola w tym wszystkim. Wybór wtedy też już jest wyborem definitywnym, tak jak to się stało właśnie z tymi aniołami upadłymi.
0: Znaczy tutaj oczywiście, żeby znowu to nakreślić, możemy to uprościć, tylko jakoś tak powiedzieć to w sposób taki bardziej przyjazny, że tak powiem, bo chciałbym, żeby też Państwo mieli taką świadomość, że to jest wszystko bardzo trudny kawałek teologii, dlatego że on jest, teologii filozofii nawet, dlatego że on jest, że jakby w przypadku aniołów to jest takie właśnie myślenie o czystej akcji, czystym działaniu duchowym, prawda? I dla nas, w naszym przypadku zawsze to działanie duchowe, jemu towarzyszy jakieś działanie cielesne też. I w związku z tym ciężko nam sobie wyobrazić, jak to się odbywa, nie? Jeśli chodzi o poznanie aniołów, to też można by bardzo dużo powiedzieć, ale można by powiedzieć, że ono nie odbywa się w sposób czasowy znowu. Tak? Czyli nie jest tak, że jak w przypadku człowieka, że na przykład to, co my robimy teraz, jak ja Państwu opowiadam o aniołach, jak sobie rozmawiamy na ten temat, to my stopniowo dochodzimy do różnych praw na temat aniołów, prawda? Czy stopniowo zaczynamy poznawać różne rzeczy i ta wiedza do nas dociera w pewnych kawałkach i w taki sposób, że ona dociera do nas w jakimś czasie. Oczywiście jest inną sprawą jeszcze to, że ta wiedza może do nas dotrzeć, a możemy na przykład zrozumieć pewne zagadnienia dużo później, nie? Bo możemy coś wiedzieć, ale tego nie rozumieć. Tak? Także u nas zdobywanie wiedzy odbywa się etapami. Natomiast w przypadku aniołów oni generalnie nie zdobywają wiedzy, ponieważ ją mają. Tak więc poznanie nie odbywa się w ten sposób, że aniołowie się czegoś dowiadują, w takim sensie jak my się dowiadujemy jakichś nowych informacji, tylko raczej po prostu ujmują to jednym aktem poznania. Tak, czyli nie ma czegoś takiego, że oni przechodzą od przesłanek do wniosków, że muszą sobie coś opowiadać.
1: Czy tego
0: takiego.
1: Procesu rozumowania.
0: Nie ma procesu rozumowania, tylko jest jakiś, znaczy jakieś ślady takiego procesu są, ale normalnie tak nie postępują. Dlaczego? Bo tutaj Tomasz z Akwinu nam dopowiada, że aniołowie zostali stworzeni wraz z całą wiedzą odnośnie rzeczy, które są w naturze, nie? No ale oczywiście aniołowie nie wiedzą wszystkiego, wiedzą wszystko odnośnie rzeczy naturalnych, ale na przykład nie znają myśli Boga, prawda? Nie znają także bezpośrednio naszych myśli, nie znają bezpośrednio przyszłości i odnośnie tego, czego nie znają, mogą w pewien sposób wnioskować, prawda? Czy na przykład nie znają przyszłości, ale mogą wnioskować na temat przyszłości dużo lepiej, ponieważ znają dobrze teraźniejszość, nie? Nie znają planów Bożych, prawda? Mogą o nich wnioskować z tego, co się dzieje, w jaki sposób Bóg działa. Oczywiście dobrzy aniołowie znają te plany, bo Pan Bóg im je objawia i pomagają Panu Bogu w ich realizacji, bo tak Pan Bóg chciał. Ale źli aniołowie mogą tylko wnioskować o tym, co będzie i jakie plany ma Pan Bóg, nie? Także to jest pierwsza sprawa i w związku z tym, że nie odbywa się w czasie to wnioskowanie, prawda, że anioły nie zdobywają wiedzy tak jak my i nie potrzebują czasu, żeby pomyśleć, czy przejść w myśleniu od jednej do drugiej rzeczy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym decyzje aniołów też się odbywają w zupełnie inny sposób, nie? Czyli na przykład jeśli byśmy, można by to tak też zobrazować, że jeśli byśmy na przykład mówili o zbawieniu aniołów i tej decyzji,

0: prawda, którą podjęli na samym początku, to dla nas ta decyzja o zbawieniu to są decyzje, które podejmujemy przez całe nasze życie. Tak? Jeśli byśmy sumowali wszystkie decyzje podejmowane przez nasze życie, przez całe nasze życie, to ten czas decydowania kończy się z chwilą śmierci. Tak, czyli wszystkie te decyzje, dobre czy złe, w jakiś sposób składają się na to, co będzie na końcu. Natomiast proszę sobie teraz wyobrazić, że to wszystko kompresujemy do jednego aktu. Że całe nasze życie, wszystkie rzeczy, które zdecydowaliśmy w każdym momencie naszego życia, kompresujemy do jednej decyzji. Tak? Czyli jeśli w tym momencie mówimy Panu Bogu nie, tak, że, bo to jest powiedzenie, Panie Boże, nie chcę, żebyś Ty mnie zbawił, tak jak Ty chcesz, no to tak jakbyśmy przez całe nasze życie popełniali tylko i wyłącznie zło, tylko i wyłącznie grzechy. Tak? To się aż wydaje niemożliwe, prawda, coś takiego, nie? Ale to dokładnie jest ta zła decyzja, nie? Natomiast ta dobra decyzja aniołów z kolei jest taką sytuacją, w której my byśmy przez całe nasze życie pełnili tylko dobro i nie zrobili najmniejszej rzeczy złej. Tak? No to to jest, proszę zobaczyć, że to mamy zupełnie inny wymiar tych decyzji, nie?
1: Czyli teraz ta współpraca między nami a aniołami, kiedy my się do nich modlimy, to znaczy, że my ujawniamy im nasze myśli tylko wtedy, kiedy im o tym rzeczywiście mówimy, czy myślę teraz o aniele stróżu konkretnie. Tak. Jak to jest w tej relacji między mną a moim aniołem stróżem?
0: No to pytanie jest takie, skąd anioł może czerpać wiedzę o tym, czego nie wie? Tak, powiedziałem już, że może czerpać na przykład z tego, że wnioskuje. Tak? I to, co myślimy, jakoś się objawia na zewnątrz, prawda? Możemy to powiedzieć, to jest najlepsza forma, ale czasami na przykład anioł, który dokładnie wie, jaki jest nasz stan, co w danym momencie, no po prostu odczytuje też to, co jest w naszym myśleniu w sposób niedoskonały, ale jednak no, z naszego zachowania, z tego, co robimy w danym momencie, prawda? Bo ciało trochę odzwierciedla to, co jest w duszy. Tak? Więc anioł stróż może wiedzieć, co jest nam potrzebne, właśnie dlatego, że patrzy na nas i patrzy na to, co się dzieje w naszym ciele. Nie? W naszym ciele, czyli nawet w naszej wyobraźni, prawda? Bo nasza wyobraźnia też czy dla anioła nie ma bariery w postaci takiej, że on nie jest w stanie zobaczyć, co się dzieje w tych zwojach mózgowych, nie? Bo to też jest materia. No i teraz to jest jedno źródło wiedzy, natomiast w przypadku aniołów zbawionych, no to źródłem wiedzy dla aniołów zbawionych jest Chrystus także, czyli Bóg bezpośrednio, tak? I to jest tak zwane, bo to takie urocze od Augustyna jest poznanie poranne i wieczorne, prawda, że aniołowie mogą znać stworzenia w stworzeniach, to jest poznanie wieczorne, ale mogą w świcie, czyli w poranku poznawać czyli bezpośrednio u źródła, czyli od Chrystusa czerpać swoją wiedzę, nie? To jest tak jak...
1: Który przyjmując naturę dał wiedzę o człowieku.
0: Znaczy, nawet nie o to chodzi, znaczy to nie chodzi o przyjęcie natury, nie? Tylko, że Chrystus jest Bogiem, prawda? I w związku z tym jest wszechwiedzący jako Bóg, nie? W związku z tym aniołowie mogą otrzymywać oświecenie, które jest im potrzebne, na przykład do pomagania nam, bezpośrednio od Boga. Tak, znaczy to poznanie poranne i wieczorne to jest takie urocze, bo to jest interpretacja Księgi Rodzaju, prawda? Jak w Księdze Rodzaju mamy stworzenie świata, to tam jest i nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy, powiedzmy, no i to wieczór i poranek, dzień drugi i tak dalej, i tak dalej. I to ten wieczór i poranek tak przez świętego Augustyna został zinterpretowany, nie? Że aniołowie właśnie też mogą znać stworzenia, patrząc na od strony stworzeń, czyli w tym przypadku mając tą wiedzę, którą Pan Bóg im stworzył od samego początku, która jest w nich, ale mogą dostawać coś od Chrystusa, nie? Bezpośrednio i wtedy to jest ten. A w przypadku złych duchów, no to one mogą tylko wiedzieć z samych stworzeń.

0: Dookoła Rut.
1: Historia toczy się dalej, tak samo jak i rok liturgiczny Kościoła. Już wchodzimy w kolejne etapy przeżywania historii zbawienia, ale jeszcze przed momentem przeżywaliśmy ten początek, kiedy Maryja wypowiada swoje fiat aniołowi, który zwiastuje jej tą radość. Jak, księże Tomaszu, rozumieć właśnie udział aniołów, szczególnie archaniołów, właśnie w historii zbawienia?
2: Archaniołowie i aniołowie w ogóle to są stworzenia duchowe i Pan Bóg ma taką pedagogikę, czy taki sposób działania. I w historii cała historia zbawienia i sposób, w jaki Pan Bóg zbawia, nam to mówi, że zawsze wykorzystuje niejako stworzenia do tego, żeby pomagały innym stworzeniom. Tak, czyli w ten sposób na przykład wykorzystuje ludzi, których stawia na naszej drodze na przykład, prawda, którzy nam pomagają w czymś. Pan Bóg, nie wiem, wykorzystuje kapłanów do odprawiania mszy świętej, żeby była udzielona łaska i tak dalej, i tak dalej. Taki jest sposób działania Pana Boga. I w związku z tym dobrzy aniołowie też mają udział w tym dziele zbawienia w taki sposób, że Pan Bóg wyznacza im pewne cele i wyznacza im pewne rzeczy, które oni po prostu w tej historii zbawienia robią.
1: I takim małym nawiasem, to wszystko wiąże się oczywiście jeszcze z wolą, tak? W której u danej osoby, u danego anioła, musi być to przyzwolenie. U aniołów wynika to z tego aktu decyzyjnego.
2: Tak, z tej pierwszej decyzji, oczywiście. Natomiast tak, w przypadku człowieka, to my na przykład modląc się wyrażamy właściwie te dwie rzeczy, prawda? Że nie chcemy nic robić, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Tak? I po pierwsze, a po drugie chcemy prosić Pana Boga o wsparcie, też w postaci wsparcia nie tylko bezpośredniego, ale też wsparcia aniołów. I po prostu chcemy jak gdyby być też narzędziami, prawda? W przypadku, jeśli taka jest wola Boża, to On może nami kierować w taki sposób, żeby pomagać też innym, nie? Jak we wspólnocie Kościoła. Wszystkie części tej wspólnoty powinny sobie nawzajem pomagać w drodze do zbawienia, bo to jest celem Kościoła i najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie duszy, prawda, czy zbawienie dusz. No i w związku z tym też aniołowie mają szczególne miejsce w historii zbawienia, prawda, i tego właśnie wyraz mamy choćby w Piśmie Świętym, prawda, już w Starym Testamencie, tak jak mówiłem, aniołowie się pojawiają jako ci, którzy zwiastują różne rzeczy, w tym sensie, że są posłańcami od Boga i na początku ten Malach Jahwe jest, czy ten anioł Boży, prawda, jest nieodróżnialny od Pana Boga, nie wiadomo, czy dokładnie jest Pan Bóg sam, czy to jest jakiś anioł, czy ktoś, nie? Później coraz bardziej następuje to odróżnienie anioła od Boga, ale anioł, który się pojawia jako człowiek, tak jak na przykład w księdze Tobiasza, to jest trzeba to interpretować jako zapowiedź tajemnicy wcielenia, prawda? A w momencie, kiedy Chrystus już jest wcielony, prawda, to już aniołowie nie zapowiadają tajemnicy wcielenia, tylko raczej są, gromadzą się wokół Chrystusa, w sensie są tymi, którzy jak gdyby wokół Chrystusa, który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, są i jak gdyby, to właśnie scena Bożego Narodzenia jest najlepsza, prawda, że w momencie, kiedy Chrystus narodził się w Betlejem, to aniołowie zwiastują pasterzom, tak, to co się stało, nie, czy opowiadają im, słuchajcie, narodził się Zbawiciel, idźcie tam do Betlejem, zobaczycie i tak dalej, nie, czyli to też jest, w związku z tym, wracając do sceny zwiastowania jeszcze, można by powiedzieć tak, bo nawet ze studentami dyskutowaliśmy na ten temat wczoraj, akurat tak się złożyło na wykładzie, że takie padło pytanie ze strony jednego studenta, czy anioł Gabriel ukazał się Maryi w taki sposób, że ukazał się w ciele i normalnie z nią rozmawiał, tak, czy raczej było tak, że Maryja jakoś duchowo poznała, po prostu ten głos jakoś duchowo usłyszała.
1: To nawiedzenie.
2: W tym momencie nawiedzenia. No i oczywiście, że możemy sobie spekulować tylko na ten temat, prawda? Czy ten opis z Ewangelii Łukasza jest takim opisem dosłownym, prawda? Czy to Maryja powiedziała Łukaszowi, jak to było i tak dalej. Możemy sobie tutaj spekulować. Natomiast patrząc na to od strony logiki Bożego działania i tego, jak wygląda udział aniołów w tajemnicy zbawienia, to możemy powiedzieć właśnie tyle, że anioł, wcielając się, czy nie wcielając, przybierając ciało, bo anioł się nie wciela dosłownie, tylko przybierając ciało, właśnie wskazuje sam poprzez to przybranie ciała na tajemnicę wcielenia, prawda? W związku z tym mnie by się raczej wydawało, że anioł Gabriel jednak przybrał ciało i normalnie rozmawiał z Maryją, prawda? Właśnie, żeby ta tajemnica wcielenia była też zaznaczona, była zapowiedziana przez jego własne przybranie ciała.
1: To dwie takie rzeczy. Jedna to jest homilia Efrema syryjskiego. Kojarzy mi się właśnie, że on mówił, że właśnie w tym momencie, kiedy Chrystus się wciela, to milkną prorocy, a wtedy właśnie odzywają się aniołowie. Druga rzecz taka, że tych scen zwiastowania choćby mamy u Józefa więcej niż u Maryi, co było w tym roku dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, kiedy też się nad tym jakoś zastanawiałem, jakąś refleksję podnosiłem na temat tego, że w sumie anioł ukazuje się trzykrotnie Józefowi, a Maryi raz. A jakby skupiamy się w dużej mierze oczywiście na tej scenie zwiastowania Maryi, bo ona jest najbardziej doniosła. To jeszcze mówimy o tym wcieleniu, no to właśnie, no to ukazał się anioł we śnie Józefowi, albo ukazał się też Zachariasz, który też w wyniku tego, że go ujrzał właśnie tam, będąc, sprawując tą posługę kapłańską. Więc to wcielenie tutaj też jest bardzo jasno zaznaczane właśnie, ukazując właśnie to, co się dokonało w tej chwili już w Chrystusie.
2: Mm-hmm. No ale proszę zobaczyć, że jest pewna różnica. To znaczy, jak anioł się ukazuje Józefowi, mówi, nie bój się wziąć do siebie Maryi swej małżonki. To czytaliśmy w ostatnią niedzielę Adwentu, ten fragment z Mateusza. No to się dzieje we śnie. Prawda? I to jest ta różnica, że w przypadku Maryi to nie jest we śnie, tylko to jest no rzeczywiście się, znaczy przynajmniej to, tak podejrzewamy, że to jest w realu, można powiedzieć, czy na jawie, nie, a nie we śnie. Natomiast w przypadku świętego Józefa ci aniołowie się ukazują we śnie. I też ja sobie tak zawsze myślę, że święty Józef właśnie dlatego jest Bożym mężem, takim wyczulonym na łaskę, ponieważ jest głęboko przekonany, że to, co zobaczył we śnie, jest prawdą. Tak, anioł mu coś mówi we śnie i też wydaje mi się, że we śnie raczej trudno nawiązać dialog z kimś, prawda? Zresztą tam Mateusz też nie mówi o dialogu, prawda? Tylko mówi, anioł mu kazał, a później Józef, jak się obudził, to zrobił to, co anioł mu kazał, nie? W tym sensie, że jakby to też ciekawe, że Maryja prowadzi dialog z aniołem, prawda? Z aniołem Gabrielem. Natomiast święty Józef nie prowadzi dialogu, tylko słyszy polecenie, prawda? Przez sen. To też jest ta różnica tutaj. I też może warto powiedzieć przy tej okazji, że po prostu Gabriel jest nazwany aniołem w Ewangelii Łukasza. Natomiast ponieważ słowo archangelos się pojawia w listach, już nie pamiętam, w dwóch miejscach dokładnie w Piśmie Świętym Nowego Testamentu jest archangelos, więc tradycja dołożyła to, że jak już się anioł pojawił i Maryi zwiastował coś tak ważnego jak narodzenie Zbawiciela, jak wcielenie, no to nie mógł to być taki zwykły anioł, że to musiał być archanioł.
1: Także wyższego rzędu.
2: Tak. To miał ważniejszą posługę sprawował. O, tak.
1: Jeszcze jedna taka rzecz, która mnie zawsze też frapowała. Jak to jest, że aniołowie w pewnym sensie są na usługach człowiekowi, że oni nam mają pomagać, że oni, Bóg jakby deleguje ich do pomocy nam. W pewnym sensie mówimy tutaj o tych bytach, które są, no powiedzmy tak, wyższego rzędu, doskonalsze. A są na usługach człowiekowi. Czy gdzieś tutaj też może kryć się właśnie ten element tej decyzji pierwszych aniołów, które widziały na przykład to, że człowiek mają służyć człowiekowi? Czy można taką hipotezę wysnuć?
2: To znaczy ja myślę, że trzeba by tutaj raczej się odwołać nie do jakichś hipotetycznych rzeczy, które mógłby anioł zobaczyć czy nie, ale znowu do po prostu pewnej logiki Bożego działania, czy pewnej logiki Bożego planu zbawienia właśnie. A w tej logice Bożego planu zbawienia jest tak, że wydaje mi się, że to też jakoś jest widoczne, że Pan Bóg zawsze daje więcej darów po to, żeby one służyły. Tak, tym się różnią na przykład dary Ducha Świętego od charyzmatów, że charyzmaty, czyli na przykład, nie wiem, dary jakiejś wymowy, ale też dar uzdrawiania, czy wszystkie te dary takie, które są nie do własnego uświęcenia, są dawane po to, żeby służyć wspólnocie, żeby służyć innym w Kościele, nie? I w tej Bożej pedagogice i logice zbawienia jest tak, że zawsze ten, który jest mocniejszy, ten, który jest silniejszy, służy temu, który jest słabszy, czy pomaga temu, który jest słabszy, czyli właśnie dlatego, że jest silniejszy, właśnie dlatego, że jest jest mocniejszy, pomaga temu, który jest słabszy. Nie? Także i tutaj w ten sposób trzeba to rozumieć, że aniołowie służą ludziom w tym sensie, że służą, no, raczej pomagają, nie? Bo ta służba, oczywiście, że gdybyśmy od strony służby do tego podeszli, to można by też to uzasadnić, ale to przez Chrystusa, prawda? Że wzorem dla aniołów jest Chrystus, tak samo jak dla nas, a Chrystus stał się sługą, prawda? W związku z tym przyjął postać sługi, prawda? Więc aniołowie tak samo służą, ponieważ naśladują Chrystusa, który właśnie to zrobił, nie? Ale raczej chyba by trzeba wyjść właśnie od tego momentu, że anioł jest tym, który jako mocniejszy pomaga słabszym, a pomagający słabszemu, to jest zawsze ewangeliczny, czy nie wiem, ewangeliczny, ale też przede wszystkim w planie zbawienia tak jest, nie?
1: I sam fakt tego, jak trudno nam to czasami zrozumieć, to jest chyba najlepiej pokazane właśnie w ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus się uniża, chcąc umyć nogi swoim uczniom, a oni nie są w stanie tego przyjąć. W sumie najbardziej wskazuje na to postać samego Piotra, który chce aż uciekać od Chrystusa. A kiedy się dowiaduje, co się z tym wiąże, to w końcu chce, żeby całego go obmył. Mm-hmm. Więc tak, dziękuję za to rozjaśnienie nam, księże Tomaszu, właśnie tej trudnej kwestii związanej z aniołami, ale myślę, że ona też nie jest jakąś rzeczą, którą często rozważamy, a myślę, że warto mieć w pamięci, że są tacy, którzy chcą nam pomóc w tej drodze do zbawienia. I że mamy ich obok siebie.
2: Tak, i warto pamiętać, że to nie jest tak, że oni sami chcą nam pomóc, tylko to jest wola Boża, żeby tak Bóg to ustawił, prawda, żeby aniołowie nam pomagali, żeby byli nam pomocą. A skoro Bóg tak pomyślał i nauka Kościoła nas poucza, że anioł stróż jest tym, który przez Boga jest nam dany przez właśnie do pomocy, to właśnie chyba dobrze jest o tym pamiętać, nie? Że skoro to jest wola Boża, to chyba jest to coś dla nas bardzo, bardzo dobrego.
1: Dziękuję za to spotkanie. Szczęść Boże.
2: Dziękuję również, dziękuję Państwu. Szczęść Boże. Szkoła Rut.

0: Reklama.
1: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w Słowie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
1: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa, który wypowiada słowa pełne bólu. Nie są to słowa gniewu, ale raczej smutku płynącego z serca kogoś, kto kocha i nie znajduje odpowiedzi na swoją miłość. Jezus wspomina miasta, w których dokonało się wiele cudów, gdzie ludzie słyszeli Jego nauczanie i mogli doświadczać bliskości Boga, a mimo to nie doszło do nawrócenia ich serc. Można by pomyśleć, że gdybyśmy byli świadkami takich wydarzeń, nasza wiara byłaby niezachwiana. Jednak Ewangelia pokazuje, że największym problemem człowieka nie jest brak znaków, lecz zamknięte serce. Nawet najpiękniejszy cud nie zmieni życia człowieka, jeśli nie będzie on chciał otworzyć się na działanie Boga. To słowo jest skierowane również do nas. W naszym życiu także nie brakuje znaków Bożej obecności. Są nimi ludzie, których spotykamy. Są nimi chwile ocalenia, niespodziewanej pomocy, przebaczenia, pokoju serca. Są nimi sakramenty, modlitwa, Boże Słowo. Problem polega na tym, że łatwo się do nich przyzwyczaić. Przyzwyczajenie jest jednym z największych zagrożeń życia duchowego. Można uczestniczyć we mszy świętej, odmawiać modlitwy, słuchać Ewangelii, a jednocześnie przestać się dziwić obecności Boga. Wtedy wiara staje się zwyczajem, a nie żywą relacją. Jezus nie chce nas dziś przestraszyć. Chce nas obudzić. Przypomina, że każdy dzień jest szansą na nowy początek. Nawrócenie nie oznacza jedynie odejścia od grzechu. Oznacza także coraz większą wrażliwość na Boże działanie. Może warto dziś zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, za co mogę Bogu podziękować. Może są łaski, które uznałem za coś oczywistego. Może są ludzie, przez których Bóg od dawna próbuje do mnie mówić. Zastanówmy się. Czy potrafię jeszcze dostrzegać i doceniać znaki Bożej obecności w moim codziennym życiu?

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie dzisiaj sam, bez święta Mirosława, który urlopuje gdzieś tam w świecie. No a ja ze świata różnych nowości i trochę starszych rzeczy metki chrześcijańskiej przedstawiam Państwu, co mi ostatnio w ucho wpadło. Ksiądz Justyn Ziembiński, jeszcze raz witam serdecznie, a piosenka, która przywitała Państwa w naszej dzisiejszej audycji Granie Ciekawe Niesłychanie, to utwór Deeper Still w wykonaniu Bena Fullera. Tydzień temu chyba też się pojawił w naszej audycji z tej samej płyty na żywo nagrane Black Sheep Tour, Songs from the Road. Dodatkowe wyjaśnienie małe z różnych miejsc, z różnych koncertów wybrane są te nagrania na płycie Black Sheep Tour. W dzisiejszej audycji trochę więcej będzie języka rzadziej spotykanego, kiedy prezentujemy różne nasze wybory z piosenek, utworów muzyki chrześcijańskiej, mianowicie język francuski się pojawi, za sprawą kilku wykonawców. Przede wszystkim wykonawcy, który nazywa się Meslie Nayatis, pochodzi z Konga, śpiewa po francusku, no i rzeczywiście jest takim artystą, który można powiedzieć, no z przyjemnością się go, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, słucha. Bardzo spokojne, ciepłe utwory prezentuje Meslie Nayatis i no dlatego aż 3 piosenki dzisiaj jego wybrałem. Podobno najbardziej popularny jest jego utwór, jeśli o niego chodzi, Est-tu déjà venu?

Oba te single, które tu przed chwilą zostały wydane, uzupełniam informację, w tym roku. Natomiast nieco starsze nagranie z roku 2025. Teraz Państwo słyszą francuski zespół wykonujący muzykę pop Christian, chrześcijański pop. Od 2013 roku działają, szereg płyt już wydali, a grupa składa się z czterech braci: Antoine, Camille, Charles i Armand Auclair. Nic dodać, nic ująć. Piosenka, którą słyszymy, wydanej w 2025 roku płyty o tytule Pokój, nosi tytuł Un Chemin Possible.

Tę artystkę, którą teraz Państwo usłyszycie, prezentowałem już, ale dość dawno temu. Rosy Elsa Palma, francuska piosenkarka, autorka tekstów, multiinstrumentalistka na scenie chrześcijańskiej i niezależnej, zyskała, jak piszą o niej, rozpoznawalność dzięki wyjątkowemu, ciepłemu głosowi i łączeniu nowoczesnych brzmień miejskich z tradycyjnym gospelowym przesłaniem. Przesłanie gospelowe na pewno, czy to miejskie brzmienie teraz będzie, to nie sądzę. Piosenka z płyty Pour la Vie, zatytułowana Emmanuel. Rosy Elsa Palma.

I jeszcze raz Merlina Tis w najnowszym chyba swoim wydawnictwie, piosenka zatytułowana Kumama. To słowo pochodzi z języka Lingala, którym posługują się plemiona Bantu, o ile dobre informacje w internecie znalazłem, a oznacza po prostu taki okrzyk uwielbienia, bądź uwielbiony, chwała ci, coś takiego. Na singlu wydana całkiem niedawno Merlina Tis i Kumama. Ta piosenka najbardziej mi się z kilku przesłuchanych przeze mnie tego artysty podobała.

Porzucamy teraz na chwilę język francuski, tworzących w tym języku wykonawców. Wracamy do Stanów Zjednoczonych, ale też będzie trochę inaczej niż zwykle w naszej audycji. Mianowicie będzie to muzyka trochę taneczna, elektroniczna, nawet zahaczająca może w innych utworach tych wykonawców o techno. Kingdom Revival. Pisane w ten sposób, że słowo Kingdom pisze się samymi spółgłoskami, KNGDM, duet DJ-ski i małżeństwo z New Jersey, Michael i Emily Lundberg. Ich misja opiera się na haśle Zapamiętuj Pismo Święte, tańcz do muzyki house. No, takie mają przekonania, takie mają przesłania. Jakie to owoce przynosi? Posłuchajcie Państwo w utworze The Good Samaritan, Dobry Samarytanin. To po prostu przypowieść o Dobrym Samarytaninie, zawarta na płycie, jak żeby inaczej, o tytule przypowieści Parables.

Płyta Parables to ostatnie dłuższe wydawnictwo w tym roku się ukazało duetu Kingdom Revival. Poza tym jeszcze nowsze są single, w których śpiewają na swój sposób, oczywiście podają słowa psalmów. Utwór The Good Samaritan był może bardziej zbliżony do tej muzyki klubowej. Nieco mniej tych wpływów słychać, bardziej takie, nawet ośmielę się powiedzieć, trochę celtyckie, irlandzkie czy bluegrassowe rytmy. Teraz będą za chwilę w utworze, który oparty jest na tym wydarzeniu, gdy do Pana Jezusa przyszedł człowiek, prosząc, żeby kazał jego bratu podzielić się nim spadkiem, i przypowieść, którą potem Pan Jezus powiedział. Utwór zatytułowany Złoto Głupców, Fool's Gold.

I na koniec jeszcze raz język francuski powróci w tej dzisiejszej audycji granie ciekawe niesłychanie. W utworze, który prezentowałem już lat, nawet kilka temu, chciałem znaleźć jakiś nowszy, ciekawy, ale mi się nie udało. Kolektywu, który nazywa się La Chapelle Musique. Wydał już płyt kilka, są z Kanady, działają w Montrealu. Liderem projektu jest Sebastian Korn, który w tym utworze ze swoją żoną przede wszystkim daje głos. La Chapelle Musique, Emma i Sebastian Korn, a utwór Mon âme est tranquille. Po francusku to nie bardzo, tak powiem, się orientuję w tej wymowie. Na płycie Chapitre 2 z roku 2021. Jak ktoś lepiej francuski zna ode mnie, niech się ze mnie trochę pośmieje. No, przynajmniej. Żegnam Państwa do dzisiaj i zapraszam za tydzień na kolejną porcję muzyki chrześcijańskiej. Szczęść Boże!

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: Czyńcie to w jedności z arcybiskupem krakowskim, któremu tak bardzo leży na sercu sprawa czci dla Miłosierdzia Bożego i z całą wspólnotą Kościoła, której przewodzi. Niech to wspólne dzieło owocuje. Niech Boże Miłosierdzie przemienia serca ludzkie. Niech to sanktuarium, znane już w wielu częściach świata, stanie się promieniującym na cały Kościół ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Raz jeszcze proszę Was o modlitwę w intencjach Kościoła i o wsparcie mojego ministerium Petrino.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości, punkt 21. Uznając, że Bóg towarzyszy wolności istnień ludzkich w kształtowaniu się historii, Sobór Watykański II potwierdził rozróżnienie między wspólnotą eklezjalną a wspólnotą polityczną, wskazując, że każda z nich winna działać w jak najpełniejszej autonomii. Obecność Kościoła w świecie wyraża się zatem również w jego relacji do społeczeństwa obywatelskiego i instytucji publicznych. Wchodząc z nimi w dialog, Kościół uznaje wartość rzeczywistości społecznych i politycznych oraz szanuje ich własną odpowiedzialność, wspierając wszystko to, co chroni życie osób i umacnia fundamenty tkanki społecznej. Nie rości sobie on pretensji do przejmowania funkcji należnych państwu, przeciwnie. Ceni jego służbę dobru wspólnemu i z przekonaniem uznaje odpowiedzialność, którą instytucje cywilne sprawują w społeczeństwie. Zarazem jednak misja powierzona Kościołowi nie pozwala mu pozostawać z dala od konkretnych cierpień mężczyzn i kobiet naszych czasów. Jego bliskość nie rodzi się z zamiaru wyręczania instytucji, ani tym bardziej z ukrytej krytyki ich działania, lecz z ewangelicznej miłości, która przynagla go, by pochylał się nad ranami ludzkości w chwilach, gdy ujawniają się one z największą dotkliwością. Kiedy Kościół interweniuje, czyni to na wzór miłosiernego Samarytanina, z dyskrecją i bliskością, świadom, że to, co rodzi się z bezpośredniej konieczności, nie może stać się normą ani zastąpić instytucjonalnej odpowiedzialności właściwej wspólnocie obywatelskiej.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: Trzeciego stycznia 2026 roku. Rozpoczęcie Jerycha Różańcowego diecezji warszawsko-praskiej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Brudnie.
3: Najpierw potrzeba nam modlić się o pokój. Zobaczcie, jakie to wszystko jest kruche. A pokój to nie jest sprawa, że nie toczą się wojny, a dziś akurat się toczą. Wielu ludzi cierpi, jest ogromne napięcie w świecie, ogromna nienawiść. My dzisiaj zaczynamy wieczorem, to nasze Jericho, a cały dzień telewizja mówi o nowym konflikcie, jaki jest między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Wprawdzie świat tłumaczy na swój sposób, ale wiemy, że to wszystko nie jest rozwiązywane we właściwym sposobie. A my pragniemy wyprosić u Boga dwie takie sprawy dotyczące pokoju. Po pierwsze, żeby rozbroić niepokój, czyli zrobić wszystko, żeby się stało tak, jak mówi Izajasz, narzędzia wojenne, aby przekształciły się w narzędzia służące ku dobru. Miecze przekujcie na lemieszki, inne narzędzie na sierp.
1: Dobre słowo pasterzy.